PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

tylko dla hejterów. Chciałem sobie tu pocisnąć, spytasz niby czemu. Jestem taki waniliowy, że nic kurwa nie mów. Jestem taki jak ten deser, który chcesz posolić, albo nudny jak ten typ, któremu chcesz. No wiesz, możesz mówić każdym tekstem, żeby mnie obrazić. Tylko nie bądź waniliowy, bo już nie dam rady. Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Zaraz pewnie się pożygasz, a już chyba jesteś blisko. Kiedy się pojawił tamten waniliowy typ, o sam mówiłem, zobaczycie, jeszcze będzie o nim cicho. Nic nie zwiastowało, że kontrakty się posypią, a tu debiutancki album stał się waniliową płytą. Waniliowy proszek pod waniliowym nosem, byłem tak uzależniony od przepraszam, no i proszę. Musiałem się odciąć od tego, co przedtem usłyszałem w moją stronę słowa: stary, kim ty jesteś? Waniliowy typ, typ, waniliowy beat, waniliowy ryj, waniliowy styl, waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit, waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Chciałem, żeby było śmiesznie, ale znowu coś nie wyszło.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: I my. I oni. I oni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: A na zegarze już po 6:25 sekund.
1: Zgadza się.
0: No, co tak się uśmiecha?
1: To... Nie, właśnie się nie uśmiecham, bo umówiłem się dzisiaj z kimś na no, to, żeby przyjechać motocyklem.
0: No, ale pogoda jest słaba.
1: Zatarłem kask nawet i wszystko. I co się okazuje?
0: No, ja przyjechałem samochodem, no.
1: Ale to co, że z cukru?
0: No nie, że się... no, ale jakby nie było
1: nie
0: obowiązku.
1: Padało.
0: Ale my
1: nie
0: żeśmy
1: padało.
0: Się nie umawiali, nie podpisywaliśmy
1: ale
0: żadnego cyrografu. Padało.
1: I pierwsze, co się wydarzyło teraz, to właśnie zaczęło padać.
0: No.
1: Bo ty wziąłeś samochód. No. A przy okazji tego, jaka jest pogoda, naprawdę jest ciepło, chociaż rzeczywiście w kilku miejscach deszczowo. No i w tym momencie, z tego co widzę, to tak od 11 do 13 stopni Celsjusza w całej Polsce. No, gdzie niegdzie 8.
0: No, ale na Helu masz 16.
1: Pięknie.
0: Pięknie, jest ciepło. No, zaskakująco. Jak to będzie wyglądało w ciągu dnia? No właśnie, ten deszcz będzie nam dzisiaj towarzyszył.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy czwartek, no i dzisiaj zachmurzenie umiarkowane okresami, niestety duże miejscami, także będą pojawiały się właśnie przelotne opady deszczu. Lokalnie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie będą występowały burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 15 litrów wody na metr kwadratowy, no i rano na wschodzie i na południowym wschodzie lokalnie silne zamglenia mogą się też pojawiać, które będą nam ograniczały widzialność do 300 metrów. I tutaj oczywiście od razu już apel do was, kierowcy. Widzicie mgłę? Informujcie, gdzie się znajdujecie.
1: Na te zamglenia trzeba uważać i o poranku, i potem wieczorem przy zmierzchu, a temperatura w ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni Celsjusza. No tylko nad morzem, na Suwalszczyźnie ma być chłodniej, 19 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby, umiarkowany, na północy okresami porywisty, nad morzem dość silny, w czasie burz porywy wiatru do 65, a wieczorem w szczytowych partiach Sudetów do 90.
1: Od kilku dni ciśnienie mamy na bardzo podobnym poziomie. Dzisiaj w Warszawie w południe barometry pokażą 1004 hektopaskale. Przewiduje się wzrost, a potem spadek ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To 2 minuty po godzinie 6:00. No i jesteśmy ciekawi, co u was słychać dzisiaj, właśnie teraz o poranku.
1: Zaczynamy nowy dzień. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Wspólnie mówiąc wam,
0: dzień dobry.

0: 10 minut już po godzinie 6. PRK Polskie Radio Kierowców o poranku jak zwykle. No i jak zwykle także o tej porze mamy dla was porcję informacji drogowych przecież. No musimy wiedzieć, dokąd jedziemy.
1: Zdecydowanie co 20 minut będzie wam raportował sytuację drogową Patryk Bedliński.
2: Dzień dobry.
1: Razem z nami na pokładzie. Dobry. Gotowy, zwarty?
2: No wiadomo.
1: Jedziemy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: A jeżeli wy, drodzy kierowcy, jedziecie ekspresową ósemką z Łodzi w kierunku Sieradza, to uważajcie na utrudnienia na 198 kilometrze trasy. To między węzłami Łask i Zduńska Wola Wschód. Utrudnienia pojawią się z powodu wymiany dylatacji. Do przyszłej środy prace będą prowadzone na pasach prawym i awaryjnym. Ruch będzie więc możliwy tylko lewym pasem, a dodatkowo limit prędkości do 80 km na godzinę będzie tam obowiązywał. W kolejnym tygodniu, czyli od 10 do 17 września, drogowcy pojawią się na lewym pasie, a ruch zostanie przeniesiony na pas prawy. Dla przypomnienia, mowa o S8 i o odcinku między węzłami Łask i Zduńska Wola Wschód. A dziś powinien się zakończyć remont w rejonie węzła Poznań-Komorniki, czyli na dwójce na 159 km. Remont obejmuje łącznice autostradowe i odcinki ulicy Głogowskiej. Bezpośrednio po zakończeniu tego etapu rozpocznie się wymiana nawierzchni na ulicy Poznańskiej w Komornikach. No a za nami tej nocy problemy na ekspresowej trójce między węzłami Goleniów Południe i Kliniska. Tam wcześniej zepsuła się ciężarówka, a dodatkowo samochody osobowe najechały na fragmenty rozerwanej opony. Na szczęście nikomu nic się nie stało i nie mamy już żadnej blokady na tym odcinku ekspresówki.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oj, tam trochę deszczu już od razu, czy od razu będzie padać?
1: Nie cały będzie
0: dzień?
1: Padać.
0: Nie będzie padać przez cały dzień. To są przelotne opady deszczu, więc rano trochę popadało faktycznie w Warszawie. Natomiast te opady deszczu według prognoz mają jeszcze wrócić bardziej zaawansowanym popołudniem.
1: Kto temu winien?
0: No co, no.
1: Mogliśmy zaklinać razem pogodę.
0: Po co znowu?
1: Na motocyklach.
0: Wyciągasz.
1: A ty musiałeś wziąć auto.
0: Bebrudy.
1: A o ten deszcz pyta Maroś z Warszawy, który pisze: dzień dobry panie Patryku, dzień dobry panie Kubo.
0: Dzień dobry.
1: I panie Patryku.
0: Dzień dobry.
1: No i wszystkim państwu. Udanego dnia i szerokości, to właśnie Marek z Warszawy. A co u was na trasie?
0: No właśnie.
5: Witam z rana. Wojtek z Mana. Właśnie wróciłem z trasy z Krakowa. Jadę już do domu. Nic się tam nie działo, nie wydarzyło. Nic się z rana nie potłukł. Nic się nie spaliło, jak wczoraj na tej trasie autokar. Także dzisiaj było spokojnie i tyle na dzisiaj. Oby do weekendu dociągnąć i weekendzik. Także pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Wszystkiego dobrego i dobrego odpoczynku. No to co jeszcze u was? Czekamy na wiadomości tekstowe. W aplikacji można także oczywiście się nagrywać, czyli czekamy na wiadomości głosowe, więc opowiedzcie nam, jak zaczyna wam się czwartek.

0: 22 minuty po godzinie 6. No to jeszcze wracamy do waszych wiadomości w aplikacji Witaj Kubo. Dzień dobry, witaj Patryku. Dzisiaj z rana dzień Wrocław dobry. Września. Może jakaś ciekawa turystyczna trasa. To bo prowokuje.
1: To bo jak mi tego brakowało. I powiem ci, że ja mam dwie trasy, bo oczywiście, że tak najprościej, ale to dosłownie na wprost praktycznie jadąc, to byś mógł jechać przez Trzebnicę, Żmigród. Oczywiście mówię tutaj o S5 i to jest tam 220 km. Tymczasem pomyśl sobie, gdybyś tak wyjechał A4 w kierunku Legnicy, potem tą S3 dojechał do takich rogatek za Świebodzinem, zobaczył Chrystusa i skręcił w prawo na A2, żeby przez Poznań dojechać do Wrześni.
0: Brakuje mi jeszcze w twojej wypowiedzi, gdzie gryka jak śnieg biała.
1: Tak, dzięcieli na pała, bo można jechać też, i tutaj pałam uczuciem do tej trasy, S8 do Łodzi i też A2 wrócić. A tam, słuchaj, jak masz czas, to można zrobić sobie, to jest jedyny ring wokół miasta w Polsce, czyli S8, S14, A2, A1 i znowu S8, S14 i do Poznania.
0: Coś niesamowitego. Ja mam wrażenie, że tam część tej trasy do 13 z głoskowcem, żeś ci cisnął. No.
1: Policzy ładnie. Się, zobaczy się.
0: Ładnie. Dobrze, wczoraj mówiliśmy i czytaliśmy wiadomości od was i w tych wiadomościach pojawiło się, że jesteśmy siewcami dobrego humoru. Coś takiego pojawiło się? Tak, było.
1: I hodowcami szczęścia na cały dzień.
0: To. No to dzisiaj jest jeszcze lepiej. Jest jeszcze grubiej. Idziemy już naprawdę po bandzie. Witam zawiadowców ruchem drogowym w Centrum Sterowania Pojazdów Kołowych. Oż ty, panie. Ładnie. W Słubicach dzisiaj bez opadów pozdrawia szwagier. No ładnie. Zawiadowcy ruchem drogowym. Ładne.
1: Cześć. Ruszam z Katowic do Radomia. Zastanawiam się, czy lecieć przez Zawiercie Kielce, czy A1 przez Piotrków. Nie chcę przez A4, bo tam zawsze niespodzianki. Jak lepiej? Andrzej z Dukato pisze. No tak patrzę sobie, ja bym chyba tę A1 przez Piotrków wziął.
0: Jednak.
1: Wydaje się, że szybciej będzie.
0: Przepiękny obrazek także od naszego słuchacza. Trasa Wrocław-Warszawa. Pogoda jak na obrazku, a pogoda jak malowana. Przepiękne niebo, takie lekkie mazy na niebie. No i piękny wschód słońca. Jedziemy w stronę słońca. Wynika z zdjęcia.
1: Ale, słuchajcie, wczoraj nam podrzuciliście świetny tekst. W związku z tym my od dzisiaj będziemy was pytać, co gości na waszej pace.
0: Na przykład.
1: To pytanie do kierowców zawodowych, ale jeżeli wyjedziecie na pracy, to co tam gości na tylnej kanapie, kto? Co gości w bagażniku? Na Dajcie przykład. Proszę znać.
0: No to można pisać w aplikacji IPRK, można się także nagrywać.

0: 6:30 na zegarze Polskiego Radia Kierowców. No i lubimy takie wiadomości. Witam pozytywne warioty. No to witamy serdecznie o poranku. Informacje drogowe mamy dla was co 20 minut. Tutaj się w tej materii absolutnie nic nie zmienia.
1: Patryk Berliński.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Dobre informacje są takie, że nie mamy doniesień od drogowców o wypadkach czy kolizjach. Oby jak najdłużej taka sytuacja się utrzymała. No ale niestety rozkręca się powoli poranny szczyt komunikacyjny. Korkuje się A4 w okolicach Kątów Wrocławskich na trasie z Wrocławia do Legnicy. Powolny przejazd przez Warszawę, to jest S8 przede wszystkim, to trasa na zachód, a zaczyna się korkować między Głębocką i Łabiszyńską. Tłoczno robi się na wjeździe 7 od północy do stolicy, między Łomiankami a Młocinami. Powolny przejazd przez Skawinę do Krakowa, także przez Gaj i Libertów na Zakopiance. Dojazd do Wieliczki od strony Gdowa też ze spowolnieniami. No i zwalniamy między Olkuszem a Krakowem w Przeginii i w okolicach Białego Kościoła. Jeżeli chodzi o województwo śląskie, na razie dobra sytuacja. Małe spowolnienia na przykład na trasie od Jaworzna do Mysłowic na 79 przed S1. Sama S1 czysta, bez większych kłopotów na S86. Małe spowolnienie na trasie z Tychów do Katowic na Krajowej 86. A jeżeli chodzi o Trójmiasto, no to mamy już korki niestety. Trasa z Gdyni do Gdańska i węzeł Osowa. Właśnie za tym węzłem w kierunku południowym już wyraźny korek nam się utworzył. Na trasie Sucharskiego też już jest korek. Tutaj korkuje się właściwie od połączenia z S7 na węźle Gdańsk-Port w kierunku Martwej Wisły. No i korkuje się 91, droga, którą dojeżdżamy od Pruszcza Gdańskiego do Gdańska i mijamy po drodze węzeł Lipce.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: No tak jak Andrzej z Dukato pytał o tę trasę z Katowic do Radomia, to ja teraz do Andrzeju, do ciebie wracam na chwilę. No bo teraz tak jeszcze raz prześledziłem to wszystko i powiem ci, że trasę, którą ci zaproponowałem, czyli na Piotrków, a potem A1, to te 40 km więcej zrobisz. Więc w razie czego, jeżeli nie chcesz A4 jechać, masz alternatywę S7, potem sobie odbijasz na szlak Orlich Gniazd, a to jest wojewódzka 790. I tutaj tędy możesz też do Katowic dotrzeć.
0: Co jeszcze u was? Potrzebujecie danych na temat konkretnej trasy? Informacji? Chcecie, żebyśmy was poprowadzili? No to czekamy w aplikacji. Można pisać, można się także nagrywać głosowo.

0: To będzie bardzo, ale to naprawdę bardzo, bardzo dobry dzień. Witam w ten piękny poranek, zaczynam urlop. No to musi być cudownie. Zapytuję, jak tam droga z Białegostoku do Mielna. Ewa z kij pozdrawia i życzy szerokości. Ewa, no to gratulujemy, zazdrościmy, co żeś się tak złapał.
1: Ale Wuniu, ile to jest kilometrów?
0: No idzie, no jest.
1: To jest kawa, ponad 600.
0: No. No ale co, no jak ma urlop?
1: A ja ci Wunia, nawet, słuchaj, poprowadzę ci nawet dłuższą trasą, to będzie 642 kilometry, bo proponowałbym ci S8-ką zjechać aż do Ostrowi Mazowieckiej i tam przez Przasnysz doczłapać się do Mławy, bo jak już wskoczysz na S7-kę, to naprawdę do Mielna masz całkiem przyjemną trasę, bo cały czas jedziesz drogą ekspresową. No i na trasie od razu ci mówię, nic złego się nie dzieje. Szerokości, przyczepności ci oczywiście życzę.
2: Tak, to prawda, możemy potwierdzić, nie mamy żadnych informacji niepokojących od drogowców. Trasa chyba najbardziej optymalna to jest właśnie jazda S8-ką, potem drogami krajowymi do Mławy, no i właśnie dalej kontynuujemy S7-ką i S6-ką. Dokładnie 6 godzin 48 minut, ale znając życie to pewnie ponad 7 wyjdzie, bo jakaś pauza, ale korków na szczęście nie ma.
1: A teraz uwaga, uwaga.
0: No
1: mam pytanie do panu.
0: Słucham, proszę
1: bardzo. Do Patryka, do Jakuba.
0: Proszę.
1: Blacha spawana do krana.
0: Słucham.
1: Co wam to mówi? Blacha spawana do krana.
2: To brzmi jak slang kierowców ciężarówek.
1: Dobrze! Szwagier pisze, bo było pytanie, co tam u was na pace gości. No i tak jak wczoraj szwagier jedzie z blachą, tylko uformowaną, ona będzie spawana i trafi kiedyś do jakiegoś krana, czyli dźwigu.
0: A, to jest te 23 tony. Co żeś mówił, że 23 arkusze blachy.
1: Ja myślałem, że to w arkuszach jedzie, ale już wiemy, że jest uformowana.
0: No raczej.
1: Także szwagier, pozdrawiamy go.
0: Andrzej z Ducato, lecę na... To coś tu chyba słownik podziałał, prawda? Nie wydaje ci się?
1: Na Radom.
0: Że Radom, przez Olkusz.
1: Przez Olkusz.
0: Przez Jurę Krakowską na Kielce.
1: Czyli szlakiem Orli Gniazd.
0: A, czyli tędy, dobra.
1: Ja bym się zatrzymał.
0: No to raczej.
1: Chociaż magnes sobie kupił.
0: No, może już
1: Andrzeju,
0: otwarte są.
1: Andrzeju, pozdrawiamy, szerokości ci życzymy, na trasie masz czyściutko.
0: Co tam jeszcze u was? Zbieramy te wszystkie informacje jak zwykle o poranku. Można pisać, można się nagrywać. Bardzo chętnie usłyszymy się z wami właśnie dzisiaj. Chwilę przed godziną 7, a po godzinie 7 to już obowiązkowo. To już mur beton musi być z nami.
1: Do tablicy.
0: Mhm.

0: Witam i pozdrawiam mistrzów kierownicy i mikrofonu, Paweł Ski i Ale Minutko, dziękujemy.
1: No i przy okazji pojawiła się, słuchajcie, jeszcze informacja bardzo cenna. Łukasz pisze: dzień dobry panowie, wyjechałem z Prudnika i jadę do Wolfsburga. Czy macie może info o tym korku na kątach wrocławskich? Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Dzięki, że zwróciłeś naszą uwagę na ten korek. Szczegóły już za moment w serwisie drogowym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Niestety nie wiemy jeszcze o powodach tych utrudnień, ale wiemy, że korek ma prawie 2 km i tworzy się w kierunku Zgorzelca, między Pietrzykowicami a kątami wrocławskimi, czyli szerzej patrząc trasa z Wrocławia na zachód. Dojazd do Wrocławia przez Małuszów 35 od Świdnicy korkuje się, no i przedłużenie tej trasy, czyli Krajowa Piątka za Bielanami Wrocławskimi, za węzłem autostradowym też już się korkuje, to na wysokości wrocławskich Partynic. No i dojazd do Wrocławia od strony Oławy 94 za Radwanicą też już się korkuje. Po drugiej stronie miasta z kolei, czyli na dojeździe od Środy Śląskiej, też mamy wzmożony ruch pojazdów za Wróblowicami. To wszystko się zaczyna. Jeżeli o Warszawę chodzi, korek zwłaszcza na trasie S8 w kierunku zachodnim, a korkować się zaczyna między Głębocką a Łabiszyńską. Powoli poruszamy się do okolic Wisłostrady. Wjazd do stolicy od północy, czyli chociażby siódemka przez Łomianki, ale też po drugiej stronie Wisły 61 ulica Modlińska. Tam wszędzie już jest wzmożony ruch. Poza tym pod Krakowem spory ruch pojazdów, powolny przejazd na Zakopiance przez Gaj i Libertów. Powoli jedziemy też 44 do Krakowa przez Skawinę. Dojazd do Wieliczki drogą wojewódzką od Gdowa też spowolniony. No i 94 zwalnia między Olkuszem a Krakowem, między innymi w Przegini i w okolicach miejscowości Biały Kościół. Na północy kraju spowolnienia i korki w okolicach Trójmiasta. Dojazd od Pruszcza Gdańskiego 91 wyraźnie się korkuje, zwłaszcza przy węźle Lipce i zwłaszcza na dojeździe do dzielnicy Orunia. Jeżeli chodzi o trasę równoległą, trasę Sucharskiego, 89, no to też nie wygląda to dobrze. Korki już mamy od połączenia z S7, czyli od węzła Gdańsk-Port, oczywiście w kierunku północnym, czyli w stronę Martwej Wisły. Dojazd do Gdańska od strony Żukowa drogą wojewódzką 501 za Leźnem też nam się zaczął korkować przed Kokoszkami. No i zwalniamy wyraźnie na S6, jadąc z Gdyni do Gdańska na wysokości węzła Osowa. No i jeszcze S8. Tutaj z kolei problemy między węzłem Syców Zachód a węzłem Syców Wschód. Na 77 kilometrze zepsuła się ciężarówka i zablokowała prawy pas dla tych, którzy mijają Syców i jadą w stronę Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Widziałeś, że już są tablice rejestracyjne i propozycje do naszego konkursu?
4: Ale super.
1: Ale poniżej jest jeszcze bardzo ładny wpis. Mnie to nie wypada, bo ja to skromny jestem.
0: No co znowu?
1: Ale ty to możesz.
0: No ale który? Że co?
1: Witam.
0: A że mistrzów.
1: I pozdrawiam.
0: No to, a to już jeszcze raz czytamy, jeszcze będę przyjadł. No.
1: Proszę.
0: Dobrze, w takim razie, jak mało, to proszę. Witam i pozdrawiam mistrzów kierownicy i mikrofonu. Paweł Ski.
1: Nie trzeba było.
0: Próżny, no.

chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne

ogłosimy weekend, tydzień odwołamy. Tu z ekipy nikt nie będzie zajechany bez lipy. Wakacje w mieście odpalamy, mamy kipy i atrakcje, straty pokrywamy. Pogonimy ten kawałek do reklamy.

0: ten kawałek do reklamy. Ależ znakomity jest ten numer. Przyznam wam się szczerze, Soku, pogwarzymy, że w moim samochodzie to jest ostatnio najczęściej grany utwór, gdy tylko jeżdżę. Jest po prostu genialny. Wjechał mi bardzo.
1: Czyli słuchasz Perka Polskiego Radia Kierowców, bo my to gramy.
0: Tak jest, zdecydowanie.
2: Ale teraz zagramy w to, co na trasie, bo właśnie dostaliśmy informację od Pawła Strzarego. No. Informacje z A4. Pietrzykowice, kąty wrocławskie. Tutaj brak korków.
0: Są.
2: No, ale pamiętajcie, że z kątów wrocławskich w kierunku

0: zachodnim, w kierunku Zgorzelca. No tutaj już ponad 2-kilometrowy korek. A co tam w pogodzie?
1: No na przykład 16 stopni na Helu i 8 stopni w Pile. A jak to będzie wyglądało w ciągu dnia?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zachmurzenie dzisiaj, no umiarkowane okresami, także duże w wielu miejscach. Miejscami także będą pojawiały się przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie burze. No i w czasie tych burz prognozowana suma opadów do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Proszę pamiętać o tym, że dzisiaj jeszcze na wschodzie i na południowym wschodzie lokalnie także zamglenia. No i te mgły mogą ograniczać nam widzialność do 300 metrów.
0: A ja zawsze powtarzam, że o tej porze roku jak popada, to szybko wyschnie, bo dzisiaj na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni Celsjusza i tylko nad morzem może być ciut chłodniej, podobnie na Suwalszczyźnie około 19 kresek powyżej zera.
1: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, nad morzem dość silny. W czasie burz na wybrzeżu porywy wiatru do 65 km na godzinę.
0: 1004 hektopaskale, tyle pokażą barometry, jeżeli chodzi o ciśnienie. W południe w Warszawie przewidywany jest wzrost, a potem spadek ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To mamy już minutę po godzinie 7.
0: Patryk Kuniszewicz,
1: Kuba Marcinowicz.
0: Wspólnie mówimy wam
1: dzień dobry!

0: 9 minut po godzinie 7. Zawsze właśnie w tej godzinie mamy dla was prezenty i zawsze mamy dla was nasz konkurs, czyli 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia i tak też będzie tym razem i dodatkowo jeszcze 3 stówy do zgarnięcia.
1: Mamy dzisiaj dla was 3 stówy, trafią w wasze ręce, ale wy też macie bardzo miłe rzeczy dla nas.
2: Dzień dobry, moje ulubione radyjko, od samego rana właśnie zaczynam z wami dzień. Pewnie nikt wam tego jeszcze nie mówił, ale witam mistrzów, kierownicy i mikrofonu. Życzę wszystkim miłego dnia.
0: To milutko.
1: Panowie, 50 zł potrzebuje, ktoś ma? Znalazłem w internecie puder na rumieńce. Albo nie, 150 to wam też kupię.
0: A, to ładne.
1: Będą 3 opakowania.
0: No dobrze. To w takim razie...
1: zawstydził się kolega.
0: Czas ja najświeższe informacje drogowe, bo mamy je dla was co 20 minut, tak żebyście spokojnie i bezpiecznie dojechali do celu. No a chwilę później oczywiście więcej na temat naszego konkursu.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Na szczęście poprawia się sytuacja na Dolnośląskiej A4 między

0: Wrocławiem, a Legnicą w okolicach Pietrzykowic i Kątów Wrocławskich był korek, ale już się rozładował. A kierowcy, którzy jadą z Wrocławia do Warszawy, powinni wzmóc czujność na S8, bo pod Sycowem pojawiły się utrudnienia. Między zachodnim a wschodnim węzłem na 77 kilometrze zepsuła się ciężarówka i dlatego w okolicach Sycowa w kierunku Warszawy zablokowany jest prawy pas ekspresówki. A propos okolic Wrocławia, dojazd do stolicy Dolnego Śląska zwalnia od strony Świdnicy w Małuszowie, no i na przedłużeniu tej trasy, czyli na Piątce, za węzłem Bielany Wrocławskie, na przejeździe przez Partynice. Wjazd do Wrocławia 94 od strony Siechnic i Oławy, też mocno spowolniony. Jeżeli chodzi o województwo śląskie, no to mamy spowolnienie na DTS w okolicach Świętochłowic, na trasie z Katowic do Gliwic. Zwalniamy też pod Krakowem, to jest m.in. Libertów i Zakopianka, to też Skawina i 44, ale także dojazdy do Wadowic, od Kalwarii Zebrzydowskiej i od strony Zatora. Mamy spowolnienia na północy kraju, to jest m.in. trasa Sucharskiego w Gdańsku, od węzła Gdańsk-Port w kierunku Martwej Wisły. Na trójmiejskiej obwodnicy spowolnienia w okolicach węzła Matarnia i Osowa na trasie z Gdyni do Gdańska. 91 z Pruszcza Gdańskiego do Gdańska, tu też zwalniamy i tutaj chodzi zwłaszcza o węzeł Lipce. A w Warszawie spory ruch na S8 w kierunku zachodnim zaczyna się korkować w okolicach Łabiszyńskiej, a kończy na wysokości Wisłostrady. No i klasyka warszawska, wjazd przez Łomianki, czyli Siódemka. Tu też na pewno poczekacie, podobnie jak po drugiej stronie Wisły, czyli na ulicy Modlińskiej, gdybyście jechali do Warszawy od Jabłonny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Piękne zdjęcie dostaliśmy od Kingi z Mercedesa. To jest droga w kierunku wschodzącego słońca i pisze tak: witam, no to wasze wspólne powitanie działa jak najlepsza mantra na początek dnia. Jadę sobie właśnie w stronę słońca, słuchając radia o poranku i wiozę złom do huty, żeby mogły powstać blachy do dźwigu. Pozdrowienia i szerokości dla wszystkich słuchaczy i podziękowania dla prowadzących za piękny poranek. Kinga, fajnie, że jesteś z nami.
3: Wszystkiego dobrego dla ciebie. No a mamy już wiele propozycji tablic rejestracyjnych. To brakuje tylko informacji o naszej zabawie i naszym konkursie i was. No to szczegóły za moment.

0: 19 minut już po godzinie 7. Dobra, teraz do rzeczy, bo biznes jest.
1: Tak jest.
0: Są 300 do zgarnięcia.
1: To znaczy nie w gotówce.
0: No nie.
2: My wam dajemy za każdą rejestrację 100 i tak gromadzicie 300 zł i zamieniamy to na voucher, który możecie wykorzystać na goracing.pl.
0: A to wszystko nazywa się oczywiście...
3: Konkurs.
0: Właśnie, w Polskim Radiu Kierowców. No dobrze, w takim razie zasada jest niezwykle prosta. Trzeba do nas zadzwonić, trzeba odpowiedzieć na pytanie, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, który z urzędów wydał daną tablicę rejestracyjną. Takie tablice są trzy, albo łatwiejszy zestaw, czyli dwuliterowe, albo te zestawy trudniejsze, czyli trzyliterowa tablica rejestracyjna. Poza oczywiście owacją na stojąco i szeregiem różnych nagród, prezentów, upominków, zgarniacie przede wszystkim także te 300 zł.
2: A ja odblokowuję linię telefoniczną 22 139 29 29 i o proszę, już mamy. Halo, halo.
0: Halo, dzień dobry.
4: Halo, dzień dobry.
2: No cześć, czołem.
0: Kto po drugiej stronie jest z nami?
4: Dominik.
0: Cześć Dominik, Kuba z tej strony.
2: I Patryk, co u ciebie dobrego?
4: Pobudziłem się niedawno.
2: Dobrze, ale wiesz co? Właśnie my słyszymy, że taki jesteś jeszcze troszeczkę zaspany. Dominik, to umówmy się tak. Dajemy ci jakiś kwadrans, kawa, wiesz, tam obudź swoje szare komórki, a za

0: 15 minut. Jak okay. ci zaserwujemy trzy tablice, to z krzesła spadniesz.
1: A jak? I 300 do zgarnięcia dla ciebie będą, a dodatkowo jeszcze wieczna chwała i sława, owacja na stojąco, talon na pozdrowienia i szereg innych przyjemności. To słyszymy się po godzinie 7:30.
0: Chociaż teraz jeszcze nie rozłączaj się, za chwilę pogadamy, dobra?
2: Dobra.
1: Krótko, nie?

0: 30 minut już po godzinie 7. PRK Polskie Radio Kierowców. My cały czas jedziemy z wami do pracy. Kto na 8? Ręka w górę. O jedna, o proszę.
1: Macie jeszcze troszeczkę czasu. No,
0: proszę.
2: To zajrzyjmy, gdzie są największe utrudnienia, gdzie się korkuje, gdzie są spowolnienia podyktowane większym natężeniem ruchu.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
4: Między innymi tłoczno jest w okolicach Trójmiasta, chociażby na ekspresowej 7, którą od Gdańska kierujemy się do Elbląga. Między węzłem Lipce na węzłem Gdańsk Port już wyraźnie zwalniamy. No i gdybyście próbowali wjechać na węzeł Gdańsk Port, a z niego na trasę w kierunku Martwej Wisły, czyli na trasę Majora Sucharskiego, to tam naprawdę wyraźny korek. Korkuje się również droga wojewódzka 226, czyli okolice węzła Gdańsk Wschód. Trasa, którą jedziemy od miejscowości Rokitnica i Weselno w kierunku Rudnik. Poza tym dojazd do Gdańska od Pruszcza Gdańskiego spowolniony na 91 w okolicach węzła Lipce, no i potem na trasie prowadzącej przez Orunię. W ogóle wiele tras prowadzących do Gdańska ze spowolnieniami, na przykład 91 od strony Tczewa, czyli też przedłużenie tej trasy, o której już mówiliśmy, no ale także korek mamy na trasie przez Lniska i Kokoszki, czyli od Żukowa w kierunku Gdańska. To jest obecnie droga wojewódzka 501. Nie tylko w okolicach Gdańska, ale też na trasie w okolicach Wrocławia. Spowolnienia Krajowa 5 od Bielan Wrocławskich do Wrocławia, czy też 94 od strony Radwanic. W Śląskiem zwalniamy m.in. na DTS, jadąc z Katowic w kierunku Gliwic. Spowolnienie na wysokości Chorzowa jeszcze przed Świętochłowicami. Trasa z Sosnowca do Katowic, czyli S86, również nam się zaczyna korkować. Podobnie Krajowa 86 Tychy Katowice, czy też S1 na wysokości Lędzin na trasie z Tychów w kierunku Mysłowic. No i dojazdy do Wadowic nam zwalniają od Kalwarii Zebrzydowskiej i od Zatora. A pod Krakowem hamujecie na Zakopiance w Libertowie, podobnie w Skawinie na trasie 44. Uwaga też na S8 na trasie z Wrocławia w kierunku centrum kraju. Utrudnienia pojawiły się między węzłami Syców Zachód i Syców Wschód. 77 km to miejsce ze zwężeniem, bo tam problemy ma ciężarówka.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Radiomany! Fajne, nie? Radiomany! Szepnijcie proszę, którędy pojechać do DTM8. A przy okazji też dowiecie się, jak odnajdziecie to miejsce, co wieziemy na pacę. Jesteśmy w Krzyżowej i nie wiemy, czy jechać, by nie stać za długo na niemieckich szosach, czy A18 do dwójki, czy może A4 do czternastki, albo też A4 do samego końca, bo wiadomo, że Niemcy to najlepiej robić się nocą, jeżeli chodzi o autostrady. No to uwaga, uwaga, jak my radiomany, to wy driverzy. Sprawdziłem wam trasę i polecałbym jechać sobie oczywiście z Krzyżowej A4, w kierunku A18, a potem mimo wszystko dotrzeć do niemieckiej dwójki, bo tędy będzie najszybciej. Chociaż są tam roboty drogowe, ale na razie, czy na wysokości Hanoweru, czy Bielefeld, a potem jeszcze Dortmund, nie ma nic złego na trasie, więc szerokości wam życzymy i prawdopodobnie towar ze sklepów online na pace jedzie.
0: Prowadzi was oczywiście PRK, czyli Polskie Radio Kierowców.

0: i proszę, proszę. 24 minuty zostały nam jeszcze do godziny 8. W takim razie oficjalnie mówię, że...
1: Konkurs.
0: W PRK, w Polskim Radiu Kierowców oczywiście.
2: A z nami jest już Dominik. I jak, obudziłeś się? Była kawa?
3: Tak.
2: Wszystko gra. Dobra. Tak, słuchaj, bo poprosiliśmy o propozycję tablic rejestracyjnych dla ciebie. No i powiem ci szczerze, że... takie przyszły dosyć trudne.
0: Trudne, to prawda. Ale zanim jeszcze tablice, to jeszcze słówko o nagrodach. Mianowicie do zdobycia jest voucher o wartości 300, czyli za każdą tablicę rejestracyjną płacimy ci stówkę.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
0: Tak jest.
2: Ale wiadomo, że o szacun, no to uznanie się walczy,
0: o rację na stojąco.
2: A ten voucher to przy okazji. No to tak co, przechodzimy, gotowy jesteś?
3: Tak.
2: Łatwo nie będzie, to ci od razu mówię, bo dostaliśmy bardzo fajne propozycje. Ja skorzystam z tych od Ani. Ona napisała, to jest tak jak energia z samego rana. PWR, Power, Patryk, Wanda, Radomir. Spokojnie.
3: Wrzesiński powiat?
2: Wrzesiński, tak, ja cię chciałem podpuścić, tak dalej, słuchaj, tak, to jest energia, która płynie z dobrej odpowiedzi.
0: Czyli pierwsza stówka jest już na twoim koncie. Mamy, no to gratulacje. To druga propozycja tablicy trudniejszej od naszego słuchacza, który się nie podpisał. BSI dla ciebie.
3: Gdzieś koło Białystok, znaczy ten Podlask, Siemiatycze może.
2: Mamy to.
0: No mamy to.
2: No to druga stówka ci wjechała. Słuchaj, Antek z Gryfina też proponuje kilka opcji, na przykład, i tu będzie trudne, ZWA. Zbigniew, Wanda, Anna. I jest to?
3: Wałcz.
2: Tak jest! Czyli... trzy stówki, tak jest. Brawa dla ciebie!
0: Do tego jeszcze szacun na dzielni. I w miejscu pracy, i w miejscu rekreacji. Dodatkowo jeszcze wieczna chwała i sława. O tym też proszę pamiętać. Talon na pozdrowienia. Pozdrawiasz kogo tylko chcesz teraz, właśnie w tym momencie.
3: Pozdrawiam tych, co jeszcze tam śpią. I jeszcze się nie obudzili.
2: Śpią, bo mają urlop, śpią, właśnie, bo mają na 10. Taki to tylko pozazdrościć.
0: Tak. A wiadomo, nie budźmy marzeń, niech śpią po ciężkim.
2: Słuchaj, ale 300 też ci wpadają na konto. Będziesz mógł je wykorzystać na portalu goracing.pl. Gratulujemy.
3: Dzięki.
0: Trzymaj się, do usłyszenia. Hej.
3: Hej, cześć.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

0: Mówił pas. 10 minut do godziny 8.
1: Ja też mówię pas dla twojego śpiewania, ale nie mówimy pas, jeżeli chodzi o informacje drogowe. Prowadzimy was do celu bezpiecznie, informujemy o zagrożeniach i utrudnieniach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Nie no, mówimy jednak pas, prawy pas, bo ten zablokowany jest na S8 na trasie z Wrocławia w kierunku centrum kraju, między węzłami Syców Zachód i Syców Wschód. 77 km ekspresówki to miejsce, gdzie samochód ciężarowy uległ awarii i to on właśnie blokuje prawy pas w kierunku stolicy. Problemy były też między Jastrowiem a Chojnicami na trasie 22 po zderzeniu ciężarówki z pojazdem dostawczym. Szybko się zakończyło i nikomu nic na szczęście się nie stało. Uważajcie na 91 między Toruniem a węzłem z ekspresową piątką Świecie Zachód. Niedaleko Kończewic na 169 km pojazd ciężarowy przewożący zwierzęta przewrócił się na pobocze. Poszkodowana jest jedna osoba, no i jedziemy jednym pasem na zmianę. W Gdańsku zatłoczone są ulice prowadzące do centrum miasta z obwodnicy, czyli od węzła Kowale, od węzła Karczemki i od węzła Lotnisko. To ulica Świętokrzyska, Aleja Armii Krajowej i ulica Słowackiego. No ale nie tylko Gdańsk z korkami, bo także Warszawa. Dojazd do stolicy od Błonia przed Ożarowem Mazowieckim wyraźnie zatłoczony. Zatłoczony też wjazd od północy przez Łomianki. Korek na S8 w kierunku zachodnim od Łabiszyńskiej do Marymontu. Korek też na Modlińskiej na wjeździe do stolicy od strony Jabłonny. Gdybyście dojeżdżali od południa do stolicy, czyli od Góry Kalwarii, to też niestety będzie tłoczno. Korkuje się 79 w okolicach Baniochy i Piaseczna, no i za Piasecznem też ruch już wyraźnie zwalnia. Jeżeli chodzi o A2 przed Warszawą, no to jest spowolnienie od Brwinowa po Pruszków. Na wyjeździe ze stolicy też nie do końca płynnie, przed Pruszkowem trzeba będzie zwolnić. Na DTS, drogowej trasie średnicowej, zwalniamy kierując się z Katowic do Gliwic na wysokości Chorzowa, no i zwalniamy w Śląskiem, jadąc S86 z Sosnowca do Katowic. Czysto już na Dolnośląskiej A4, ale przed Wrocławiem korek na piątce na trasie od Bielan Wrocławskich przez Partynice. No i 94 korkuje się bardzo wyraźnie od strony Radwanic i od strony Środy Śląskiej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy jeszcze 7 minut na to, żeby dojechać, zaparkować i zameldować się w biurze na przykład.
1: A my cały czas pytamy, co u was na trasie, co tam słychać w drodze, czy dojeżdżacie do pracy, czy potrzebujecie pomocy na dróżce, to dajcie znać skąd dokąd.
4: Witam serdecznie, autostrada A2 z Warszawy w stronę Poznania na wysokości zjazdu na Porzęcin. Wypadek, korek.
0: Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie.
1: I na takie informacje też od was czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: 8 na zegarze. To już czasu nie ma, jeśli trzeba było zameldować się w pracy punktualnie.
1: Czas.
0: Czas.
1: Pas.
0: Pas, no.
1: Zauważyłeś? Te słowa czas, cały czas nas prześladują. Mam wierszyk, mogę?
0: Już się boję.
1: Raz, dwa, trzy, ruszamy w las, a mocniej naciskamy gaz. Jadę szybko, mijam głaz, bo przygoda czeka nas.
0: No to ja ci wymyśliłem, że...
1: Tak.
0: No.
1: Straszne. Tylko wymyśl...
0: Straszne, straszne.
1: Gaz.
0: Naprawdę.
1: Pas.
0: Nie wiem, co gorsze, czy twoje wierszyki, czy wierszyki o tej jaj, ale myślę, że możecie zbić sobie piąteczkę spokojnie. No dobrze, na zegarze punktualnie 8, czas zajrzeć na mapy pogodowe.
2: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, chociaż okresami może być duże. Miejscami także będą pojawiały się przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie także będą

0: występowały burze. No i w czasie tych burz to nawet do 15 litrów wody nie śmie się. 15 litrów wody na metr kwadratowy. Czy te mgły jeszcze się utrzymują? Bo one dzisiaj powinny występować na wschodzie i na południowym wschodzie, więc to prosimy was o potwierdzenie.
1: To znaczy temperatura idzie w górę, więc te mgły za chwilę będą odpuszczały. Jedynie Piła. Tutaj ta miejscowość ma jeszcze poniżej 10 stopni, co jest już na termometrze. Najcieplej w tym momencie na Helu, 16 kresek powyżej zera, a w ciągu dnia gwarantuje będzie ciepło. Od 20 do 23 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju, tylko nad morzem i na Suwalszczyźnie trochę chłodniej, 19 kresek powyżej zera.
0: Dzisiaj wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, nad morzem dość silny. W czasie burz na wybrzeżu porywy wiatru do 65 km na godzinę.
1: 1004 hektopaskale. Pokażą barometry w Warszawie w południe. Przewidywany jest wzrost, a potem spadek ciśnienia.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców. Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: No a my już mamy minutę po godzinie 8 i cały czas jedziemy z wami do godziny 10.
1: Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: Na dobry dzień, mówimy wam.
0: Dzień dobry!

0: Taką mam obserwację. Jest coś chyba na rzeczy. Przestań już.
1: To nie ja. To
0: jest coś na rzeczy, że gdy zamieniamy się miejscami po godzinie 8, czyli to ty przejmujesz stery, a ja idę tutaj na backstage, bo do 8 to ja przejmuję stery, a później idę na...
2: Współczuję państwu.
0: To mam wrażenie, że właśnie nie. To miejsce jest jakieś magiczne, bo ty się pojawiłeś, zacząłeś śpiewać. Tu stałeś, nie śpiewałeś.
2: Bo tu jakoś...
0: Tam stoję, śpiewam. Tu stoję, nie śpiewam.
2: Wy też pewnie w pracy macie takie miejsca, że jak pójdziecie do kuchni albo miejsca tego socjalnego, kwitnie rozmowa, uśmiech.
0: Wrócicie do biurka, nic ci.
1: Że co, jak jakoś tak garśnie, prawda?
0: No to coś w tym jest faktycznie. Czyli to miejsce jest zdecydowanie lepsze dla tych, którzy chcieliby się pochwalić swoim talentem wokalnym.
2: 10:50. Patryk Bedliński, informacje drogowe.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Rozpoczął się remont krajowej 48 między Inowłodzem i Poświętnem. Dziś i jutro między 7 a

0: 17 usuwana będzie stara nawierzchnia, a w następnym tygodniu układana ma być nowa i będą też uzupełnione pobocza. Prace mają być realizowane na trzech odcinkach o długości od 400 do 800 metrów. Pojedziemy wahadłowo, ruch będzie sterowany ręcznie, a kierowcy muszą też liczyć się z ograniczeniem prędkości do 50 i z zakazem wyprzedzania. Uważajcie na S8 na trasie z Wrocławia w kierunku centrum kraju. Między węzłami Syców Zachód i Syców Wschód na 77 kilometrze problemy ma ciężarówka. W stronę stolicy zablokowany jest prawy pas. Mamy już informację od służb, co wydarzyło się na dwójce i dlaczego jest korek na wysokości Pruszkowa. Między węzłem Konotopa a węzłem Pruszków na 452 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Na szczęście to tylko kolizja, nie wypadek, więc nie ma osób poszkodowanych. Natomiast jadący od Warszawy w kierunku Poznania zajęty mają jeden z pasów. 91. Tutaj z kolei problemy między Toruniem a węzłem z S5 Świecie Zachód. Na wysokości Kończewic na trasie Toruń Świecie ciężarówka przewożąca zwierzęta przewróciła się na pobocze. Poszkodowana jest jedna osoba i na kilometrze 169 jedziemy tylko jednym pasem na zmianę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jak dzisiaj wygląda wasza trasa? Jak wam się podróżuje? O wszelkich utrudnieniach, spowolnieniach i o nieprzewidywanych sytuacjach na drogach można pisać.
3: Skąd dokąd? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Prawie 20 minut po godzinie 8 Polskie Radio Kierowców. Tak sobie od razu pomyślałem, że nieodłącznym elementem życia są zmiany.
1: Zmiany.
2: A że wiesz, że się zmieniło dopiero co?
0: No właśnie wiem.
2: Niektórym skończyły się wakacje i poszli do szkoły.
0: A niektórym się wakacje rozpoczynają, bo we wrześniu taniej.
2: A, rzeczywiście. I to też jest bardzo dobra zmiana. A przy okazji szkoły to mamy pozdrowienia z Liceum Samuela. Po rozpoczęciu roku trochę ciężko wstać, ale jest moc i lecimy! I dobrze, z Polskim Radiem Kierowców zawsze jest moc.
0: Tak, trzeba. A wracając do tych zmian, jest to faktycznie nieodłączny element życia i też zmiany w przepisach. Nie ma chyba takiego obszaru, w którym te zmiany są takie częste. Nawet w przyrodzie się wszystko wolniej dzieje niż w przepisach.
2: Wiem, do czego pijesz. Po pierwsze, to, że wchodzą dzisiaj nowe przepisy, w zasadzie nowelizacja prawa o ruchu drogowym mówiąca o tym, że ktoś, kto zda na prawo jazdy, będzie miał sporo obostrzeń. Bo przez dwa lata okres próbny.
0: Tak.
2: To jednak zmienia się coś jeszcze. Wyobrażacie sobie, a tak a propos liceum na przykład. 18-latek. Wsiadacie do autobusu, a on nie siedzi obok was.
0: Tylko siedzi za kółkiem.
2: Siedzi za kierownicą i was wiezie. Wiezie was do pracy, wiezie was do szkoły. Tak, dobrze powiedziałem. 18-latek. I teraz pomyślcie sobie, kiedy wy mieliście 18 lat, to... Stawiam trzy kropki, bo czekamy na wasze skojarzenia.
0: No to zdarzyć się może, że niektórym odbije.

0: Ja palma z powodu tak zwanej pełnoletności, jakby nie wiem, co tam się miało wydarzyć między 17 a 18. Nic się nie tak de facto nie dzieje, ale jednak w naszych głowach zachodzi pewien proces, że niby teraz wszystko można, a tak naprawdę to
1: kiedy ja miałem 18 lat?
0: No.
1: Myślę, że byłem bardzo odpowiedzialny. Myślę, że byłem nawet starszy niż jestem teraz.
0: Ty komu takie głupoty opowiadasz?
1: Sobie próbuję się przekonać.
0: A, no właśnie, no.
1: To był najpiękniejszy czas, ale różnych szaleństw i wariactw.
0: Tak. Gdybym miał oceniać siebie, gdy miałem 18 lat pod kątem motoryzacyjnym, to siano w głowie.
1: Gdybym ja miał ciebie oceniać pod kątem tego, jak miałeś 18 lat...
0: To troszkę więcej siana.
1: I miałeś to swoje Cinquecento.
0: A jak srebrne, z czarnymi pasami jak Viper.
1: Ja myślałem, że on sobie zrobił specjalnie te felgi takie krzywe, nie?
0: Nie, nie, nie.
1: To
0: nie,
1: kramężniki nie. Pozaliczał. Oj, działo się, ale słuchajcie, skoro 18-latkowie od dziś mogą nas wozić autobusem, oczywiście na trasach do 50 km, to jest ruch lokalny, można powiedzieć, poza tym muszą spełnić kilka tam obostrzeń, to jednak za kółkiem mogą usiąść. Czy dobre, czy niedobre, to pozostawiamy waszej ocenie. Pytanie... Co wy robiliście, jacy byliście, kiedy mieliście 18 lat?
0: No więc taki trochę retro temat i przypomnienie. Jak wyglądało wasze życie i co robiliście? Też motoryzacyjnie, przede wszystkim to nas najbardziej interesuje, gdy mieliście 18 lat.
1: A i wiem. Dziewczyny, my wiemy, że wy teraz macie 18. Aha. Równiutko. Więc co się u was teraz dzieje? Dajcie proszę znać.

0: Jakim byłeś kierowcą, jakim byłaś kierowcą, gdy miałaś 18 albo miałeś 18 lat? Kiedy to było?
1: Sprawnym, przewidującym, czy brawurowym? Nie chcę podpowiadać, skoro 18-latkowie mogą od dzisiaj wozić nas autobusami na trasie do 50 km. A jakim wy byliście kierowcą właśnie w wieku 18 lat, to my cały czas czekamy na wasze wpisy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, ale pamiętajcie również o wiadomościach głosowych.
0: Można się nagrywać, czyli można pisać, można także dzwonić 22 513 11 11.
1: A już teraz 8.30, wracamy na trasy i sprawdzamy, jaka sytuacja jest na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Są problemy na autostradzie A2 w okolicach Warszawy, między węzłami Konotopa i Pruszków. 452 kilometr to jest miejsce, gdzie zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zablokowały jeden z pasów w kierunku Poznania. Uwaga, korki mogą tworzyć się w obie strony. S8 z Wrocławia do centrum. Tutaj z kolei utrudnienia między węzłami Syców Zachód i Syców Wschód. 77 kilometr. Tam problemy ma ciężarówka i w kierunku stolicy blokuje prawy pas. 91K z problemami między Toruniem a Świeciem. W okolicach Kończewic ciężarówka przewożąca zwierzęta przewróciła się na pobocze. Poszkodowana jest jedna osoba i jedziemy jednym pasem na zmianę na 169 kilometrze. Korkuje się droga S7 pod Gdańskiem między węzłem Lipce a węzłem Port.

0: w kierunku Elbląga. Korek też na trasie Sucharskiego w Gdańsku w kierunku Martwej Wisły. Tłoczno na 91C z Tczewa do Pruszcza Gdańskiego. Wolniej w Łęgowie i potem między Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem, zwłaszcza w okolicach węzła z Siódemką i w dzielnicy Orunia w Gdańsku. Tłoczno na trasie, która prowadzi od obwodnicy Trójmiasta do centrum Gdańska. Od węzła Lotnisko w ciągu ulicy Słowackiego, ale też od węzła Kowale w kierunku centrum, czyli Świętokrzyska. Pod Krakowem spory ruch na A4 w kierunku Tarnowa zwłaszcza. Tutaj zwalniamy między Balicami a węzłem Kraków-Bielany. Z kolei w stronę Katowic spowolnienia między Skawiną a Tyńcem. Powolny przejazd przez samą Skawinę do Krakowa na 44. Korki też na dojazdach do Wadowic od Zatora i od Kalwarii Zebrzydowskiej. Korkuje się w okolicach Mysłowic na S1 między A4 a węzłem Sosnowiec-Jęzor.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Co motoryzacyjnego działo się w waszym życiu, gdy mieliście 18 lat? Jak wtedy wyglądało wasze podejście do motoryzacji? Jakimi byliście kierowcami, kierowniczkami? No, może o jakim aucie wtedy marzyliście, albo jakim autem jeździliście?
3: To był czas pierwszego samochodu. Mm-hmm. To był czas świeżo upieczonego kierowcy, mm-hmm. bo miałem prawo jazdy. Mm-hmm. No i pamiętam, że musiałem się pilnować i uważać na drodze.
2: I to był dla mnie też czas zderzenia, brutalnego zderzenia z rzeczywistością, bo ja myślałem, że wystarczy mieć samochód i już, a okazało się, że utrzymanie kosztuje, bo ubezpieczenie, paliwo, naprawy, to się nie opłacało
4: to
2: wtedy.
4: Prawda. Patryk?
0: Ja myślę, że byłem takim trochę niepewnym kierowcą na samym początku i miałem taki problem z trzymaniem się środka, a nie prawej strony. I ciągle ktoś jak ze mną jechał, to musiał mi zwracać uwagę, że jedź bardziej pod prawą.
3: 18 lat. Jakim byliście kierowcą?

0: na dzień.
1: No tak, no dzisiaj w wielu miejscach faktycznie to słońce się pojawia, ale też w wielu miejscach niebo zachmurzone i może popadać, więc tak to już troszeczkę
2: ja
1: średnio.
2: Bym tylko chciał nadmienić.
1: No proszę, proszę, proszę.
2: Kilaw, Sarsa, Marcinowicz.
1: Marcinowicz.
2: Za nami. No dobra, ale to teraz. Dziękuję.
1: I teraz do kasy, do to kasy.
2: Teraz.
1: Dobrze.
2: A nie wiem, ile ty teraz już masz. No daj mi na to 35 lat temu, jak miałeś 18. Dobra, tam przesadziłem, 27.
1: No, troszkę przesadziłeś, no.
2: Pamiętasz?
1: 41, no.
2: A czy wy pamiętacie, kiedy mieliście 18 lat, panie to w tym momencie przeżywają, więc piszą, jak to jest u nich, z prawem jazdy, z byciem kierowcą, kierowniczką, kierownicą, nieważne, nie brnijmy.
1: Kierowniczka, ja lubię to określenie.
2: Tak czy siak, 18 lat, skoro od dzisiaj 18-latkowie mogą nas wozić komunikacją miejską, mogą mieć kategorię D, oczywiście jeżeli zrobią kod 95, kwalifikacje to jest 280 godzin, to jednak na trasie w czasach do 50 km mogą jeździć, prowadzić autobus. Wsiadłbyś do takiego autobusu?
1: Nie, no wiesz co, no... No właśnie, no to jest taki dylemat poznawczy też troszkę. Pewnie bym wsiadł, nawet nie wiedząc, kto go prowadzi, a z drugiej strony czemu miałbym zakładać, że ten 18-latek się do tego nie nadaje, skoro odbył kurs i tyle godzin, bo przecież ta droga wcale nie jest taka łatwa, żeby być takim kierowcą.
2: Ale ja też nie mam nic przeciwko temu, żeby 18-latek prowadził autobus,
1: chociaż
2: dlatego mam samochód.
1: Uważam właśnie. Chociaż uważam, że znając siebie i wiedząc, co miałem w głowie, mając 18 lat, to kompletnie bym się do tego nie nadawał. Nawet jako 18-latek bym się na to nie porwał i nawet bym się nie zapisał, nie zgodził i nie zdecydował na coś takiego, bo wiem doskonale, że się do tego po prostu w wieku 18 lat nie nadaje. Ale jest głos

0: z naszego słuchacza.
1: Oj, drodzy prowadzący, drodzy słuchacze, jeżdżę autokarem od ponad 15 lat. Jak sobie przypomnę moje początki jeżdżenia autobusem, gdy miałem 25 lat, to byłem bogiem. Wszystko było możliwe. Wszędzie można było zdążyć, wszystkich wyprzedzić. Żadne ograniczenie prędkości nie grało roli. Nie chcę nawet sobie wyobrażać, jak ten 18-latek będzie szalał autobusem, gdy dostanie go bez kontroli, bez kierowcy, który go będzie prowadził i przyuczał. No, podejrzewam, że na przewozach miejskich głównie będą te dzieciaki jeździły, no ale też zaczną się kolizje. Nie masz żadnego wczucia w prowadzeniu takiego dużego pojazdu, nie znasz gabarytów. On jeszcze dobrze nawet osobówką się nauczy jeździć, a już tutaj na autobus go wsadzają.
2: Ja tylko dodam, wyłącznie na lokalnych trasach, bo do 50 km taka trasa może mieć. 18-latek na tej dalekobieżnej, no nie.
0: No trochę mnie zaskoczył wpis Grześka, który pisze, że też masz 40 lat, czołem Grzechu. Grzechu pisze, jakie znaczenie ma wiek w prowadzeniu auta? 18-latek to już dorosły według prawa. No tak. Ja to zawsze słyszałem, że 18 lat. No i co?
2: Zaraz, bo to jest tak. Na pewno czas reakcji może mieć lepszy od starszych kierowców.
0: Tak, ale...
2: ale doświadczenia mniej i w związku
0: zero,
2: z tym 18-25 to jest grupa cały czas najwyższego ryzyka.
0: A poza tym cały czas z tyłu głowy, ty, no dawaj, ograniczenia fizyki, takie ograniczenia, gadają głupoty, dawaj ciśnij.
3: A czy ten Nikarus pójdzie bokiem?
0: No właśnie. Po co taka dyskryminacja? Sam miałem taką sytuację, że młody to nie pojedziesz tak daleko. Ech, liczą się umiejętności i talent do kierowania, wiek nie ma znaczenia. No absolutnie się z tym nie zgadzam, bo jednak wiek ma ogromne znaczenie, bo kiedy mamy zdobyć te umiejętności. Talent talentem, ale jednak weryfikacja tego talentu na drodze, bo nikt się nie rodzi z tymi, z tą umiejętnością prowadzenia pojazdu. Doświadczenie się zdobywa latami, więc trudno mówić o tym, że 18-latek ma duże doświadczenie w porównaniu z 40-letnim Grzegorzem.
2: Rzadko się z tobą zgadzam, ale muszę ci przyznać rację. Wiek ma ogromne znaczenie. Pamiętam Kubę, jak miał 18 lat. W życiu bym z nim nie wsiadł.
0: Co innego ja.
2: Dzisiaj to bym wsiadł.
0: No widzisz. No.
2: Ja jestem wyjątkiem potwierdzającym regułę, że jednak w wieku 18 lat można być człowiekiem odpowiedzialnym. Ułożonym.
0: No właśnie, niestety pamiętam, jeździłem z tobą i pamiętam, albo nie będę tego opowiadał.
2: Tak czy siak, Adam.
0: Wiele takich sytuacji,
2: Adam,
0: że...
2: Adam.
0: Mało nie. Tej podstopnicy nie wypchnąłem, ale dobrze, no.
2: Adam z Koszalina pisze. Dzień dobry, nie wiem jakim kierowcą byłem, kumatym czy nie kumatym, ale nigdy nie straciłem uprawnień. Bardzo chciałbym być takim kierowcą teraz. Pozdrawia Adam. My też pozdrawiamy i przypominamy sobie, jakim kierowcą, kierowniczką byliśmy w wieku 18 lat. Dajcie znać w aplikacji.

0: Renata pisze do nas, cześć, słucham. Jak kombinujecie z tą kierowniczką czy kierownicą? I mam taką refleksję, skoro jest ministra i minister, to słowo kierowca powinno być zarezerwowane dla kobiety. Pomyślmy, jak z kierowcy zrobić odpowiednik męski, pozdrawia Renata. Ja w ogóle nie jestem fanem tej ministry, ministra, jakby jednak wolę minister to minister. Ale... Także pani minister, czyli pani kierowca. Jakby,
1: dobrze, ale komplikujemy sobie życie. Weszły nam do języka.
0: No tak, no.
1: Jeżeli mówimy o feminatywach, to tak. Kierowca ona,
2: a kierowiec on.
0: Kierowiec.
1: Driver.
0: No, driver. Ale kierowiec podoba mi się bardziej.
2: Osobnik kierujący.
0: Ta, o,

0: To teraz dla wszystkich kierowców.
1: Tu się nic nie zmieniło. Drogowe. Patryk, tu się nic nie zmieniło. Pięknie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A na drogach trochę się jednak zmieniło, bo na przykład na obwodnicy Trójmiasta już w miarę dobra sytuacja, ale mówimy o S6. Jeżeli o S7 chodzi, to cały czas spowolnienia możliwe są między węzłem Lipce a węzłem Gdańsk-Port. No i po zjechaniu z węzła Gdańsk-Port w kierunku Martwej Wisły cały czas na trasie Majora Sucharskiego spory ruch. Na trasie 226 od węzła Gdańsk-Wschód w kierunku Rudnik, czyli także na wysokości Gdańska, również mamy korki. Korki od Pruszcza Gdańskiego w kierunku Trójmiasta, przed węzłem Lipce, przed S7, no i potem na pominięciu Oruni także stoimy w korku. Jeżeli chodzi o południe kraju, no to na przykład korkują nam się trasy w Śląskiem, DTS-ka na wysokości Chorzowa w kierunku Zabrza, korkuje się również 94 Bytom-Czelać w obie strony, spory ruch na dojeździe do Tychów od strony Bierunia, no i na wyjeździe z Tychów w kierunku Katowic. A gdybyście jechali z Tychów do Pszczyny, to też zwolnicie na jedynce, w tym przypadku na wysokości miejscowości Kobiór. Pod Krakowem spory ruch na A4 między Balicami a Tyńcem, zwłaszcza w kierunku Tarnowa, a w kierunku Katowic spowolnienia koncentrują się w okolicach Skawiny i także wspomnianego już Tyńca. Uwaga na A2, problemy cały czas możliwe między Konotopą a Pruszkowem. Po tym jak zdarzyły się dwie osobówki, zajęty jest jeden z pasów w kierunku Poznania. Na S8 problemy możliwe pod Sycowem między zachodnim a wschodnim węzłem. Są problemy z ciężarówką i w kierunku Warszawy na 77 km zablokowany jest prawy pas. 91 między Toruniem a Świeciem, tutaj z kolei ciężarówka przewożąca zwierzęta przewróciła się na pobocze. 169 km to miejsce z ruchem wahadłowym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Czego znowu się nabijesz, no? Wiecznie to samo.
1: Ja się tylko uśmiecham, dlatego że dyskusja nam rozgorzała.
0: Tak jest.
1: Ale nie o 18-latkach.
0: Właśnie.
1: Za kółkiem w autobusie, tylko
0: o gramatyce języka polskiego, tak trochę, no.
1: Kierowca właśnie. I kierowczyni, albo szofer i szoferka. No,
0: z tym szoferem i z szoferką to niekoniecznie, bo jakby szofer...
1: Wchodzi do szoferki.
0: No właśnie.
1: To jest jego miejsce pracy.
0: Mhm.
1: Więc no, takie troszeczkę jest to...
0: Tak, to bo jeśli nie pracujesz w samochodzie, tylko po prostu korzystasz z samochodu jakoś ze środka transportu, to ten szofer jest taki, wiesz, bo szofer kogoś wozi albo coś wozi. Więc jakby jest na usługach czyjś albo wynajęty dla kogoś i przez kogoś, a nie do końca
1: no
0: podczas codziennej jazdy.
1: Tomek, jak już mówimy o gramatyce języka polskiego, to ten kierowca to rodzaj męski? No nie, kierowca to ona.
0: A tak zrobiliśmy.
1: Kierownica no. rodzaj żeński. Nie, nie, nie, to my możemy być kierowcem.
0: Nie komplikujmy
1: Zostawmy to. Przypomnijcie sobie, gdy mieliście 18 lat, panie nie muszą sobie przypominać, bo właśnie mają 18. I jakim byliście wtedy kierowcą? Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a teraz ta pogoda.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Dziś nad Polską zachmurzenie umiarkowane, okresami tylko może wzrastać do dużego. Miejscami także przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie będą występowały burze i 15 litrów wody na metr kwadratowy.
2: Tymczasem dzisiaj w kraju, na przeważającym obszarze kraju, od 20 do 23 stopni Celsjusza, chłodniej na Suwalszczyźnie i na wybrzeżu 19 stopni.
1: Wiatr dzisiaj słaby, umiarkowany, na północy okresami porywisty, nad morzem dość silny, no i w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę.
2: Kawa będzie potrzebna, zdecydujcie sami, ewentualnie mocna herbata, bo ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale. Będzie wzrost, potem spadek ciśnienia.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To mamy już prawie 9:02. No i oczywiście kłaniamy się tym, którzy do nas przed chwilą dołączyli. Kuba Marcinowicz.
2: Patryk Koniszewicz.
1: I mówimy wam...
3: Dzień dobry!

0: Co 20 minut mamy dla was najświeższe informacje drogowe i tak też będzie tym razem.
1: Sprawdzamy trasy, pokazujemy wam i mówimy, przekazujemy, gdzie są utrudnienia, gdzie jest większe natężenie ruchu. Czas na szczegóły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Są problemy na autostradzie A2 między Konotopą a Pruszkowem na trasie do Poznania. 452 km to miejsce, gdzie zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Całe szczęście nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas na wyjeździe ze stolicy w kierunku Poznania. Na A4 tymczasem korek między Strzelcami Opolskimi a węzłem Łany w kierunku województwa śląskiego. W okolicach Krakowa też spory ruch na A4, zwłaszcza między Balicami a Tyńcem w stronę Tarnowa, a między Skawiną i Tyńcem w kierunku Katowic. W Śląskiem korkuje się m.in. DTS na wysokości Chorzowa na trasie z Katowic w kierunku Zabrza. Na S1 także zwolnimy, to między Brzęczkowicami a węzłem Sosnowiec-Jęzor w kierunku północnym. Trzeba zwolnić w okolicach Krakowa na 79, która prowadzi od Krzeszowic przez Zabierzów do stolicy województwa. Zwalniamy też na wjeździe do Krakowa na Zakopiance przez Gaj i Libertów, ale także na południowym odcinku Zakopianki zwolnimy w Szaflarach. To niewielkie na szczęście spowolnienie. Nieco większy korek na wjeździe do Nowego Targu 49 od strony Gronkowa i Białki Tatrzańskiej. Dojazd do Wadowic od Kalwarii Zebrzydowskiej również z korkiem. Zwalniamy na trasie S8 na wjeździe do stolicy przez Janki od południa, ale także na trasie toruńskiej musimy zwolnić jadąc w kierunku zachodnim. To zwłaszcza od Łabiszyńskiej do Wisłostrady. No i potem od

0: Bemowa do okolic Konotopy. Uwaga też w Gdańsku. Tutaj kierowcy wjeżdżający do Gdańska z obwodnicy S6 napotkają korki m.in. na Świętokrzyskiej od węzła Kowale i na ulicy Słowackiego, która prowadzi od węzła Lotnisko. Uwaga też na trasie S8 między węzłami Syców Zachód i Syców Wschód. Są problemy z ciężarówką i zajęty jeden pas w stronę Warszawy. Na 91 jednym pasem na zmianę jedziemy w okolicach Kończewic. To między Toruniem ma Świeciem. Tam ciężarówka przewożąca zwierzęta przewróciła się na pobocze i w wyniku wypadku jedna osoba została poszkodowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pamiętacie, gdy mieliście 18 lat, zrobiliście prawo jazdy i jakim byliście kierowcą?
3: No właśnie, jak to wyglądało u was motoryzacyjnie? Czy od razu mając 18 lat, robiąc prawo jazdy, byliście dobrymi kierowcami? Spokojni, opanowani, rozważni, przewidujący? Czy pojawiły się tam różne dziwne pomysły? No ale przede wszystkim także pytamy o jakby ten garaż, tę flotę, którą tam dysponowaliście wtedy.

0: W związku ze zmianą przepisów wynika jasno, że teraz 18-latek będzie mógł jeździć autobusem, na przykład na linii miejskiej. My dzisiaj pytamy was, co wy robiliście? Jacy byliście? Jakimi kierowcami byliście, gdy mieliście te 18 lat? Chcemy to jakoś tak zderzyć z tym, że dzisiaj 18-latek może wsiąść do autobusu miejskiego i na przykład jeździć po mieście 50 km na godzinę i wozić ludzi.
1: Teraz zapaszcie
0: sobie. W teorii oczywiście, bo musi odbyć masę szkoleń.
1: No, 280 godzin kwalifikacji.
0: Tak, kod roboty przed nim,
1: Prawie jazdy kategorii D, wcześniej musi mieć B. Ale zaparzcie sobie herbatę, zróbcie kawę, będzie historia. Witam panowie, pisze Remek. Chciałem się podzielić taką anegdotą, gdy miałem 18 lat. Mianowicie, wiadomo jakie były czasy pod koniec lat 80. do GS-u. Przywieźli motocykle, Jawa 350, szybko stawiła się kolejka, tata był trzeci. Stało się dwa dni, gdy zaczęli sprzedawać, więc tata nie stał dwóch dni i postawił w kolejce swojego człowieka odpłatnie. Ten znowu sprzedał w nocy kolejkę i tak dalej, i tak dalej. No nie udało się. W ramach rekompensaty dla mnie, żebym nie został bez niczego, pojechaliśmy na giełdę samochodową kupić maluszka. W ten sposób stałem się posiadaczem żółtej strzały, to były czasy, w wieku 18 lat.
0: Wow.
1: Z tym, że autobus jest trochę większy od maluszka.
0: Delikatnie mówiąc, i do takiego autobusu tych maluszków wlazłoby ze 30, ale faktycznie tak. No to ja mam jeszcze inną historię od Milusia z Kork. Jak ja miałem 18 lat, to prędkość, jeszcze raz prędkość. Zaczęło się od hulajnogi, potem był rower, no i samochód w wieku 19 lat. No to była masakra, to cud, że zdrowy i bezwypadkowo dotrzymałem do tego wieku, jak dzisiaj. Pozdrawiam gorąco, Miluś. No, czyli tak zwana autorefleksja.
1: Teraz, co się działo z wami, za kółkiem, kiedy mieliście prawko w wieku 18 lat?
2: Hej, moje ulubione radyjko, tu Marcin z Michałowa. Co do tych młodych kierowców autobusów, podejrzewam, że jakby wsiedli do tego autobusu ziomale,

0: tego kierowcy i tylko powiedzieli: daj mu, daj mu, daj mu! No i już byłoby po zawodach. Tak mi się jakoś skojarzyło. Pozdrawiam serdecznie. No, bieg ma znaczenie, jak najbardziej. Tutaj trzeba bardzo dużo doświadczenia, jeśli chodzi o kierowanie większymi pojazdami. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy serdecznie, wszystkiego dobrego. No, pamiętajmy o tym, że taki 18-latek właśnie musi uzyskać te uprawnienia, żeby prowadzić, więc to nie jest takie hop-siup i takie od razu. 18-latek ma tysiące różnych innych rzeczy na głowie, więc myślę, że tutaj kolejek to raczej nie będzie.
2: No zobaczymy, bo łatwy, szybki pieniądz? Czy łatwy, czy
1: szybki? Niekoniecznie. No.
2: Sam teraz postawiłem znak zapytania, ale prawda jest taka, ktoś też w aplikacji pisał, że jeżeli 18-latkowie nie zaczną robić prawa jazdy kategorii D i nas wozić na krótkich trasach, na przykład miejskich, to będziemy musieli jeździć rowerami, bo zwyczajnie brakuje kierowców na rynku.
1: Jakub pisze jeszcze, ja miałem 19 lat, no i dostałem Audi 80 od rodziców. To było 14 lat temu, no i wtedy byłem bardzo dynamicznym kierowcą, no ale nie za mądrym.
2: Pozazdrościć Audi 80.

0: propos 18 roku życia, Jacek pisze, jak miałem 18 lat, to zajęty byłem chodzeniem z dziewczętami.
1: A nie jeżdżeniem.
0: Ale samochodowo to wyrabiałem się z moim tatą, który siedział obok na siedzeniu pasażera i udzielał mi cennych rad, które, uwaga, pamiętam do dzisiaj. Bardzo dobrze. Tak trzeba, tak trzymać, tak ma być.
1: Prawko w wieku 18 lat. No i co się z wami działo? Czekamy w aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców. A jeżeli wy czekacie na informacje drogowe, to już teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Drogowy raport zaczynamy od A2 między węzłami Konotopa i Pruszków. Jeżeli od Warszawy kierujecie się do Poznania, to uważajcie, bo zderzyły się dwa pojazdy osobowe i zablokowany jest jeden z pasów. To kilometr 452. Na S8 tymczasem problemy możliwe są na wyjeździe z Wrocławia w kierunku centrum kraju. Między węzłami Syców Zachód i Syców Wschód na 77 kilometrze ciężarówka uległa awarii i blokuje jeden z pasów w kierunku Warszawy. To pas prawy. Na S19 tymczasem pojawiły się problemy między Sokołowem Małopolskim a Jasionką. Na kilometrze 457 pojazd uderzył w bariery na remontowanym odcinku. Tam nawet bez utrudnień mamy dosyć spowolnioną jazdę, a teraz zablokowany jest dodatkowo jeden z pasów, więc poruszamy się jednym pasem na zmianę. Uwaga na A4, problemy pojawiły się między węzłami Przeborsk i Łańcut. 598 kilometr i trasa do Rzeszowa, to jest miejsce z utrudnieniami. Tam pojazd uderzył w bariery i tylko prawym pasem da się przejechać. Uwaga też na 91. Problemy są w okolicach Kończewic. Między Toruniem a Świeciem. Na 169 kilometrze ciężarówka przewożąca zwierzęta przewróciła się na pobocze. Poszkodowana jest jedna osoba, a na miejscu pojawiły się służby. Trwa przeładowywanie.

0: Nie zwierząt w celu usunięcia pojazdów. Jedziemy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Przypominamy, między Toruniem a Świeciem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To za chwilę wrócimy jeszcze do tych 18 urodzin, 18 lat. Co wtedy działo się w waszym życiu? Motoryzacyjnym oczywiście.
3: Mieliście już prawko, mieliście samochód. Jacy byliście? Dajcie znać.

0: Nastolatek, który zdobędzie te uprawnienia, nagle dojrzeje i nagle uspokoi swoje emocje i będzie jeździł przewidywalnie, odpowiedzialnie.
1: Będę ich bronił. Skoro mają kategorię B, skoro idą na kurs kategorii D, skoro robią kod 95, a więc 280 godzin kwalifikacji, to nie jest tak, że siadają za kółkiem nieprzygotowani. Bo kwalifikacja to jest przewóz osób. Oni tam wszystkiego się uczą, że nie wiozą ziemniaków.
0: Tak, dokładnie. I że nie mogą na zimnym mu dawać.
1: Tak.
0: No.
1: Jak kolega powie, dawaj.
0: Dawaj mu, daj mu.
1: Nie. Tym bardziej, jeżeli to będzie autobus przegubowy. W ogóle uczą się jeździć. On musi zdać egzamin.
0: I uczą się odpowiedzialności. Ta. Nie tylko za siebie, ale także za innych.
1: No. A my nie będziemy musieli z buta do pracy iść, bo będziemy mieli kierowców.
0: W wieku 18 lat mój bandzior, czyli Fiat 125P, miał wskazówki. Zawsze, ale to zawsze na czerwonym polu. Obrotów, jak i paliwa.
1: Dobrze, Aga Krawcowa, gdy ona miała 18 lat i zdała na prawo jazdy, to co pierwsze było? Zaczęła pracę jako dostawca pizzy w Radomiu, w Poznaniu. O. Nie miałam jeszcze własnego auta, więc pożyczyłam od mojej mamy Opla Tigre, który palił jak
0: fajne
1: smog.
0: Auto.
1: Ale poczekaj, jeździłam w weekendy i po szkole. Czy mi się to opłacało? 20 lat temu dziewczyny na dostawach jeszcze nie jeździły, więc z napiwków wyciągałam więcej niż wypłata i po pół roku
0: super.
1: Kupiłam swoje pierwsze auto. Ja to rozumiem. Peugeota 106, który miał szybę na gumę do rzucia. To były czasy. Aga Krawcowa, pozdrawiam.
0: Ładna historia. Bardzo dziękujemy. No to więcej takich opowieści. Co robiliście, gdy mieliście 18 lat?
2: Hej, dzień dobry, tu Ewka z Bumbuma. No ja prawo jazdy robiłam w 93 i nie miałam 18 lat, bo wtedy można było mieć od 17 lat chyba prawo jazdy, zaraz policzę. Nie wiem, czy byłam jakimś wyjątkowo rozważnym kierowcą, ale pamiętam, że bardzo dużo jeździłam, nabierałam doświadczenia, odkopywałam ten samochód na przykład zasypany śniegiem, dawałam radę wyjechać w najgorszym mrozy, a jeździłam dużym Fiatem 125P. I jeśli chodzi o tych młodych kierowców autobusów, to ja jestem za. Ja uważam, że dlaczego nie? Że powinni, jeżeli zrobią

0: kurs zdadzą.
1: No widzisz, czyli zdobędą umiejętności, uspokoją się. No, ale jednak pokusa czasami będzie duża, no i co? Głupie pomysły mogą przyjść do głowy.
2: Czai się w głowie 18-latka.
3: W wieku 18 lat zacząłem jeździć samochodem Star 25, potem Star 28, a w wieku 22 lat przesiadłem się na autobus.
1: Widzisz, widzisz,
2: ja za nie
1: 20 lat.
2: Szacunek. No. Bo to prawko na D i wożenie osób było od 21. Dzisiaj wchodzą nowe przepisy. Mogą jeździć 18-latkowie.
4: Pytacie, jakim byłam kierowcą. To było 55 lat temu. Wsiadłam za kierownicę i byłam bardzo, bardzo uważnym kierowcą. Do tej pory nie miałam żadnego wypadku i jeżdżę szczęśliwie po drogach. Obawiam się, że 18-latek może być dobrym kierowcą, ale może go ponieść fantazja. A poza tym drugą rzeczą bardzo istotną jest doświadczenie i nie zapominajmy o tym. Brak doświadczenia powoduje wypadki, nieuniknione i nieszczęście.
1: I to jest nasza jedyna wątpliwość, czy ten 18-letni kierowca autobusu ma doświadczenie. Absolutnie nie.
2: Ale co, że może go ponieść fantazja?
1: No,
2: fantazja, fantazja, fantazja.
1: Nie w tym przypadku. Tutaj to nie działa.

0: Piotrek, komunikacja Warszawa, ale także Monika, Ania, Zuzia, Jula, Antek i pies Tobi.
1: Pozdrawiamy!
0: Tak jest, ależ ekipa, coś niesamowitego. Wy autobusem ruszyliście na te wakacje? Pytają o trasę z Wiednia do Umagu w Chorwacji.
1: Z Wiednia, to już tam są.
2: Lecicie cały czas na południe, trasa czyściutka, na gras, nic się nie dzieje. Pamiętajcie tylko o fotoradarach na wlocie i wylocie w każdym tunelu praktycznie na drogach w Austrii. A potem do Lubliany czyściutko i do samego Umagu, do Chorwacji. Ja nie widzę nic złego na trasie, no tam za Lublianą jakieś spowolnienie, ale zanim dojedziecie, to pewnie się rozładuje.
0: Ależ ja wam zazdroszczę tej podróży. No to dobrej pogody, fantastycznych warunków, fantastycznych przygód. No i odpoczywajcie, ile fabryka dała.
2: A dokąd my jedziemy, powie Patryk Bedliński.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Na dwójce problemy między węzłami Konotopa i Pruszków. 452 km to miejsce, gdzie zderzyły się dwa pojazdy osobowe i to właśnie one blokują jeden pas w kierunku Poznania. Na czwórce korek napotkają kierowcy jadący od Strzelec Opolskich w kierunku Katowic. Tłoczno na odcinku prawie 3 km. Korek też na S1 między Brzęczkowicami a węzłem Sosnowiec-Jęzor w kierunku północnym, czyli m.in. do Dąbrowy Górniczej. Kierowcy zwalniają na wysokości Świętochłowic na DTS, jadąc z Katowic w kierunku Zabrza. Wolniej też między Bytomiem a Czeladzią na 94. Korkuje się wjazd do Nowego Targu, to jest droga 49 od strony Białki Tatrzańskiej. Na Zakopiance spowolnienie w Szaflarach w kierunku Zakopanego, a w Libertowie w kierunku Krakowa. Na S6, czyli Trójmiejskiej Obwodnicy, pojawiły się problemy między węzłami Gdańsk-Osowa i Gdynia-Chważno. Na 321 kilometrze koło węzła Gdynia-Wielki Kack zepsuły się dwa pojazdy osobowe. Blokują jeden z pas w kierunku Rumi, a zatem jedziemy pozostałymi pasami. Na S8 problemy między węzłami Syców Zachód i Wschód na 77 km. To trasa z Wrocławia do Warszawy. Są problemy z ciężarówką i w kierunku stolicy. Zablokowany jest prawy pas. Uwaga na korki i zwężenie między Sokołowem Małopolskim a Jasionką. To droga S19 i kilometr 457. Samochód uderzył w bariery, zatem jedziemy naprzemiennie. Na 91

0: Więc identyczna sytuacja między Toruniem a Świeciem. W okolicach Kończewic ciężarówka przewożąca zwierzęta przewróciła się na pobocze, a zatem trwa przeładunek zwierząt w celu usunięcia pojazdów. Jedziemy naprzemiennie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 5 minut jeszcze do godziny 10, a my cały czas z wami w trasie.
1: I już za moment Dagmara Kowalska przejmuje stery, przejmuje kierownicę. Osiemnastolatka, bo my dzisiaj rozmawialiśmy o osiemnastolatkach.
2: Tak,
1: dziewczyny
2: wiecznie życie
1: mają 18 lat. No i jak się czujesz za kółkiem?
2: Bardzo dobrze.
1: Odpowiedzialnie?
2: Od tych 18 lat.
1: Prowadzisz autobus?
2: Autobusu jeszcze nie prowadziłam. Prowadziłam kiedyś samochód ciężarowy, taki z naczepą. To było bardzo trudne. A potem jak się przesiadłam na samą tylko ciężarówkę już bez naczepy, to było dużo łatwiejsze i nawet chyba łatwiejsze niż prowadzenie osobówki.
1: Ja bym z nią wsiadł.
3: No, tak.
1: A wy się dosiadacie.
2: Ciekawa jestem, czy na motocykl
1: nie,
2: też.
1: Nie, absolutnie,
3: zapomnij.
1: Takiej fantazji nie mam. Po 10 z wami Dagmara Kowalska.

0: Los Blues, jeśli chodzi o pogodę, nawet jeśli wydaje wam się, że jest rzeźko, nie jest tak źle.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I już biegnę z informacją dotyczącą pogody. No słuchajcie, nasza mapa dzisiaj raczej w kolorze żółtym zmierza w kierunku koloru pomarańczowego, ale tak naprawdę bardzo, bardzo powoli. Natomiast w ciągu dnia wcale nie będzie tak źle. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i to widzę wyraźnie na naszej mapie na Pomorzu, w Koszalinie też widzę gęste chmury i także w okolicach z Zielonej Góry i Wrocławia. Także Zakopane dzisiaj z większą ilością chmur i troszeczkę bardziej te chmury gęste. Jeśli chodzi o deszcz, to oczywiście on będzie pojawiać się lokalnie na wybrzeżu i na południowym wschodzie. Tam też burze. W czasie burz prognozowana suma opadów od 10 do 15 mm, a rano na wschodzie i na południowym wschodzie lokalnie silne zamglenia, zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jeśli jeszcze są, dajcie znać. Sama jestem ciekawa, czy o tej porze jeszcze gdzieś się pojawiają. Tam proszę uwagi.

0: uważać na siebie i zwolnić. I to znacznie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze w ciągu dnia w tym najcieplejszym momencie od 20 do 23 stopni. Cieplej na południowym wschodzie, tam około 26, a chłodniej miejscami nad morzem oraz na Suwalszczyźnie około 18-19 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, na północy okresami porywisty, nad morzem dość silny, zachodni i południowo-zachodni. No i w czasie burz na wybrzeżu porywy wiatru nawet do 65 km na godzinę, a wieczorem w szczytowych partiach Sudetów, tam w porywach nawet do 90 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: No to ja się jeszcze raz przywitam. Dzień dobry, kłaniam się pięknie. To ja, Dagmara Kowalska, i zapraszam Was do godziny 13.00.

0: I my razem z Patrykiem będziemy wyjeżdżać na drogi, jak dośpiewa tutaj Lemon jeszcze do końca może. Chociaż wiesz co, tak sobie myślę, że mogą sobie tam poplumkać pod spodem, nie? Bo informacje drogowe są dla nas bardzo ważne, dla was też, po to nas włączacie i po to z nami jedziecie. Dużo się dzieje na...
1: Dużo się dzieje, bardzo dynamiczna sytuacja, dużo się też zmienia i mamy także trochę dobrych wieści, bo na przykład na S19 poprawia się, na czwórce też jest pewna poprawa, ale i sporo miejsc, gdzie stoimy cały czas.
0: No to dobrze wiedzieć, gdzie stoimy, dokąd jedziemy i czy dojedziemy szybciej, czy wolniej. O tym wszystkim Patryk Petliński.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A poprawia się m.in. na drodze S19 między węzłami Sokołów, Małopolski i Jasionka. Wcześniej pojazd uderzył w bariery na remontowanym zwężonym odcinku, no i mieliśmy dodatkowe zwężenie, jechaliśmy zatem jednym pasem na zmianę. Tam pojawił się spory korek, no i trzeba naprawdę wzmóc czujność jadąc tym fragmentem drogi, bo bardzo łatwo o taką sytuację, że samochód po prostu trafia w bariery. Poprawia się, korka powinno ubywać. Na czwórce tymczasem powinno się poprawiać między Przeworskiem a Łańcutem w kierunku Rzeszowa. Tam wcześniej zablokowany był lewy pas, ale już sytuacja nieco lepsza. Natomiast na innym odcinku A4 korek cały czas się utrzymuje. Uważajcie, jadąc od Strzelec Opolskich w kierunku Katowic. Na A2 przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Łodzi też możliwe utrudnienia. Między Konotopą a Pruszkowem zderzyły się dwie osobówki. Nikomu na szczęście nic

0: się nie stało, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. S1, tutaj zwolnicie między Brzęczkowicami a węzłem Sosnowiec-Jęzor, kierując się do Dąbrowy Górniczej. Wolniej też między Bytomiem a Czeladzią na 94. Na Zakopiance klasyczne spowolnienie w Szaflarach w kierunku Zakopanego i równie klasyczne w Libertowie w kierunku Krakowa. S6, trójmiejska obwodnica, tu z kolei z powodu awarii dwóch pojazdów mamy zwężenie między węzłami Gdańsk-Osowa i Gdynia-Chważno. 321 km i węzeł Gdynia-Wielki Kack to właśnie dokładne miejsce. Zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Rumi. Uważajcie też pod Sycowem na S8. Między zachodnim a wschodnim węzłem na jezdni do Warszawy z powodu problemów z ciężarówką zablokowany jest prawy pas. Uwaga też na trasie 91 między Toruniem a Świeciem w okolicach Kończewic. Na 169 km ciężarówka ze zwierzętami przewróciła się na pobocze. Służby pojawiły się na miejscu i trwa przeładowywanie zwierząt w celu usunięcia pojazdów. Obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my jedziemy sobie do godziny 13 dzisiaj troszeczkę o motocyklach, ale nie tylko, będziemy sobie też zgadywać. Do zgadywanki pierwsza podpowiedź już za chwilę, a tymczasem gramy.

0: Tak mi się coś wydaje, że jeszcze nie było pierwszej podpowiedzi do naszej zagadki, ale to nie szkodzi, poczekamy, zobaczymy, może za chwilę, może dzisiaj wcale. W sumie wydaje mi się, że ta nasza zagadka trochę nas jednak rozgrzewa, więc pewnie się pojawi. Już za chwilę, już za moment, ale dzisiaj chciałabym też opowiadać wam trochę o nowych przepisach. No tak, no bo mamy wprowadzony okres próbny, ostrzejsze karanie za wykroczenie. Stężenie alkoholu w organizmie nie może być wyższe niż 0,0 promila. Weszły w życie nowe zmiany w przepisach dotyczących młodych kierowców i te pełnoletnie osoby, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B, będzie obowiązywać 2-letni okres próbny. My o tym mówimy, przypominamy, bo ważne to jest. Chcemy, żebyście o tym pamiętali. Także podejmując decyzję o tym, że bierzecie, że robicie prawo jazdy kategorii B, na przykład w wieku lat 17. Okres ten nie będzie dłuższy dla 17-latków. W czasie jego trwania obowiązywać będą zaostrzone zasady. O tym w Radiu Katowice mówił aspirant Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
1: Przede wszystkim zero tolerancji dla alkoholu. Młody kierowca nie może prowadzić pojazdu, jeśli stężenie alkoholu w organizmie przekracza 0,0 promila. Kierowcy, którzy nie ukończyli 18 lat, nie będą mogli przewozić osoby poniżej 18 roku życia bez obecności odpowiedniego doświadczonego

0: pasażera.
1: Nie będą mogli także wykonywać transportu drogowego rzeczy, ani przewozu osób taksówką, czy w ramach przewozu okazjonalnego.
2: To tylko niektóre zmiany, bo nowe przepisy dotyczą również punktów karnych i o tym samym mówi aspirant Arkadiusz Chudy.
1: Kierowca w okresie próbnym przekroczy 12 punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, będzie musiał odbyć praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym.
2: No i tak to wygląda. Kierowcy, którzy naruszą warunki okresu próbnego, mogą czekać konsekwencje administracyjne, łącznie z tym, że utracą prawo jazdy. A jeśli ktoś zdawał prawo jazdy ponownie albo w tym czasie, no to wie, że teoria nie jest łatwa. Zwłaszcza dla takich młodych kierowców, którzy jeszcze nie wyjechali na ulicę, jeszcze nie do końca może pamiętają wszystkie przepisy, jeszcze nie zauważają pewnych zmian, no po prostu nie mają doświadczenia. Jestem ciekawa waszego zdania w tym temacie. Powiedzcie, czy takie zmiany spowodują, że wśród młodych kierowców będzie mniej różnego rodzaju wypadków, zdarzeń drogowych. O tym też mówiliśmy parę miesięcy temu. Myślę, że moi koledzy także wspominają o tym na co dzień, że to jednak do wypadków najczęściej dochodzi z udziałem właśnie młodych kierowców, tych niedoświadczonych, tych, którzy jeszcze nie do końca wiedzą, jak się zachować na drodze w momencie, kiedy jest coś, czego nie da się przewidzieć, coś, co nas zaskakuje. Dajcie znać w naszej aplikacji, z przyjemnością poczytam, z przyjemnością posłucham. No a podpowiedź to już za chwilkę.

0: Codziennie nie tylko ludzie, ale codziennie także informacje drogowe. I to nawet 3 razy w godzinie się pojawiają. A dzisiaj odpowiedzialny za nie jest Patryk Bedliński, który cały czas na bieżąco sprawdza, co tam się dzieje. Czyli generalnie możesz powiedzieć, że już wszyscy założyli tornistry i wrócili do swoich obowiązków.
1: Zdecydowanie to widać. Widać wzmożony ruch od rana, no ale też się poprawia. Na przykład A2 już nie powinna nas zatrzymywać na dłużej przy wyjeździe ze stolicy w kierunku Łodzi.
0: A to ciekawe bardzo. No, w sumie chyba wszyscy faktycznie albo w szkole, albo w pracy. Chociaż dzisiaj czytałam ciekawy raport, że Polacy przedłużają sobie wakacje i szukają słońca i wakacji we wrześniu. To się chyba od kilku lat powtarza we wrześniu, nie?
1: To prawda, ja też coś o tym wiem i bardzo lubię odpoczywać we wrześniu. Jest spokojnie, jest mniej ludzi, jest już też chłodniej, więc to jest świetny miesiąc, żeby się wybrać na przykład nad morze.
0: Ten argument ostatni niespecjalnie mnie przekonuje.
1: Ale to tak nie jest bardzo chłodno, jest tak odrobinkę chłodniej.
0: No jest troszeczkę tak, jest bardziej rzeźko, że tak powiem, rano i wieczorem, ale to też dobre do na przykład, nie wiem, pobiegania, pojeżdżenia na rowerze.
1: No właśnie.
0: Dokładnie tak. Niektórzy jeżdżą też na deskorolkach, także słuchajcie, naprawdę dużo się dzieje, dużo się może dziać. Wszystko zależy od was, a my mamy dla was najświeższe wiadomości drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Zacznijmy od A2 i kronikarski obowiązek. Tutaj już kończą się problemy przy wyjeździe ze stolicy w kierunku Łodzi między Konotopą a Pruszkowem. Korek też na szczęście zniknął. Ale uwaga na A4, bo tu zaczęło się korkować na trasie z Legnicy do Wrocławia w okolicach kątów wrocławskich. Zwolnimy też jadąc między Strzelcami Opolskimi a Katowicami. Pierwszy korek jeszcze przed węzłem Strzelce Opolskie, a drugi w drugą stronę, czyli w kierunku Wrocławia, tworzy się między węzłem Kleszczów a węzłem Łany. Drogowe problemy również na S6 między węzłem Gdańsk-Osowa a węzłem Gdynia-Chważno. Przy węźle Wielki Kack na 321 km są problemy z dwoma pojazdami osobowymi. Zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Rumunii.

0: Uwaga też na 19. Może się jeszcze korkować między Jasionką a Sokołowem Małopolskim, bo wcześniej na remontowanym odcinku samochód uderzył w bariery i trzeba było jechać po zwężeniu. W Grajewie tymczasem problemy na 65, a konkretnie na ulicy Wojska Polskiego. Na 92 kilometrze zepsuła się ciężarówka i został wprowadzony ruch tylko jednym pasem na zmianę. Jednym pasem jedziemy też między Toruniem a Świeciem. To jest krajowa 91, a chodzi o okolice Kończewic. Tam właśnie na 169 kilometrze ciężarówka przewożąca zwierzęta przewróciła się na pobocze. Na miejscu pojawiły się służby, trwa przeładowywanie zwierząt i obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Uwaga na spowolnienie między Błoniem a Sochaczewem. Korkuje się w obie strony na 92 w okolicach miejscowości Bieniewo. No i jeszcze rzut oka na Trójmiasto. Tutaj też musimy odnotować, że jest poprawa. Wcześniej bardzo wyraźnie korkowała się trasa Majora Sucharskiego w kierunku Martwej Wisły. Teraz spowolnienie, ale już nie tak duży korek. No i S7 między węzłem Lipca a węzłem Gdańsk-Port. Wcześniej była zatłoczona, teraz już bez korków.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No dobrze, to niech będzie ta pierwsza podpowiedź, bo już tak późno się zrobiło, że zupełnie o tym zapomniałam, że miała być zagadka. No dobrze, to jest coś, co staje się w pewnym sensie rutyną, ale nie dla wszystkich. To pierwsza podpowiedź. Dajcie znać, o czym dzisiaj myślę.

O co ja dziś pytam, to jest pytanie do was. O co mi tam w głowie siedzi już po tych wakacjach i po rozpoczęciu nowego rozdziału szkolnego, czy też pracowego, zawodowego. No właśnie, ta rzecz w pewnym sensie staje się rutyną, ale nie dla wszystkich. I oczywiście chodzi o coś, co jest związane z motoryzacją. No jakby inaczej, przecież jesteśmy na antenie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Więc czekam na wasze odpowiedzi. Co to może być? Czy to jest zapinanie pasów? Asia z Jeepa mnie pyta. Nie, zapinanie pasów jest dobrą rutyną, napisał Piotr. Ja się oczywiście w 100% zgadzam, ale to nie jest to. Ja mam nadzieję, że w ogóle to nie jest już rutyna, tylko to jest po prostu normalka. Tak bym chciała, żeby było. Zapinanie pasów. No tak, tak to wygląda. Nie, to jeśli chodzi o zapinanie pasów, to nie. A jeśli chodzi o przepisy, które obowiązują od dzisiaj i dotyczą nowych kierowców, to piszecie między innymi o tym, że strach paraliżuje, a teraz będzie jeszcze większy. Ja uczyłem się na błędach i życzliwości i nie przez karanie nabrałam doświadczenia, a czarne owce były i będą. No tak, tak, to zgadza się. Tutaj też bym się podpisała pod tym, co mówi nasz, co pisze nasz słuchacz z Radomia, z okolicy Radomia. Też bym się podpisała, to prawda. Też tak było i też pamiętam, że popełniałam błędy na samym początku. Myślę, że każdy z nas je popełnia nawet teraz, mając

prawo jazdy już kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat. Każdemu zdarza się gorszy dzień za kierownicą i ta życzliwość jest chyba tutaj kluczem do tego, żeby jakoś sobie radzić na tej naszej drodze. Dzisiaj widziałam bardzo ciekawą rzecz. Zwykle podróżuję w tych okresach letnich na skuterze po mieście. To jest bardzo przyjemna forma podróżowania, bo jest po prostu sprawniej. I stałam sobie na światłach i na jednym ze skrzyżowań przechodziła oczywiście grupa pieszych. No to stałam sobie, czekałam, bujałam się z lewej na prawo, na prawą i czekałam sobie na swój czas. I tak obserwowałam tych pieszych, którzy przechodzą. Większość bez telefonów na szczęście i bez nosów w telefonach. I przechodziła taka dziewczyna, która spojrzała na mnie raz, potem drugi raz i uśmiechnęła się, pokazała okejkę, palec w górę. To było takie miłe i takie przyjemne, że ktoś zauważył i chciał się po prostu podzielić dobrym słowem. Może nie, może bardziej dobrym uśmiechem, miłym uśmiechem. To było bardzo miłe. Niestety rzeczy, które dzieją się na naszych ulicach, w większości nie są przyjemne, a my chcemy zadbać o to, żeby właśnie było nam jakoś przyjemniej. No dobrze, no to dbajmy o to, jeśli macie ochotę się wypowiedzieć w temacie zmiany przepisów, które dotyczą nowych kierowców, świeżych kierowców, no to zdecydowanie zapraszam na naszą aplikację. A ja tylko przypomnę, że mamy także zagadkę, to rzecz, która w pewnym sensie staje się rutyną, ale nie dla wszystkich. Pomyślcie o czasie, w którym to mówię, pomyślcie o wrześniu, może coś wam to podpowie, a kolejna podpowiedź już za chwilę.

0: Po raz ostatni dzisiaj z Patrykiem Bednińskim wyjeżdżamy na drogi. Ile się zmieniło, co się zmieniło, o tym już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety trochę się zmieniło, na przykład na dolnośląskim odcinku autostrady A4, bo pojawił się wyraźny korek na trasie z Legnicy do Wrocławia. Korkuje się między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. Korek też napotkają kierowcy, którzy jadą od Opola w kierunku Katowic. Tutaj trzeba zwolnić w okolicach Strzelec Opolskich, bo między Kędzierzynem Koźlem a Strzelcami Opolskimi zapaliła się ciężarówka. To jest kilometr 278, tam właśnie jeden z pasów do Katowic mamy zablokowany, no i może się korkować. Poprawia się sytuacja na drodze S6 między węzłami Gdańsk-Osowa i Gdynia-Chważno. 62

0: Trasa między Brześciem Kujawskim a Radziejowem. Tutaj uważajcie, bo jedziemy tylko jednym pasem na zmianę. Chodzi o miejscowość Osięciny i o 44 km. Pojazd osobowy zderzył się z busem, stąd wahadło. 65 w Grajewie, także z utrudnieniami. Na ulicy Wojska Polskiego na 92 km zepsuła się ciężarówka i trzeba ją omijać jadąc naprzemiennie. Między Toruniem a Świeciem problemy na 91C w pobliżu Kończewic. Na kilometrze 169 ciężarówka przewożąca trzodę chlewną przewróciła się na pobocze. Poszkodowana jest jedna osoba, a na miejsce przyjechały służby i trwa przeładowywanie zwierząt w celu usunięcia pojazdów. Jedziemy tylko jednym pasem na zmianę. Mówiliśmy, że korkuje się na trasie 92 między Sochaczewem a Błoniem. Wiemy już dlaczego. Na 440 km na wysokości miejscowości Bieniewo-Parcela zderzyły się dwa pojazdy. Trasa jest zablokowana w obie strony i można pomyśleć o objeździe, na przykład kierując się na autostradę A2 albo na drogę wojewódzką 580 przez Campinos.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No tak, a my cały czas jesteśmy w naszej zagadce. No bardzo jestem ciekawa, czy dacie sobie radę z tą naszą zagadką dzisiaj. Kilka podpowiedzi przed nami. Ta pierwsza to rzecz, która w pewnym sensie staje się rutyną, ale nie dla wszystkich. No właśnie, tutaj trzeba trochę pokombinować, bo trochę to zagmatwałam, pewnie jak zwykle. Jest odpowiedź, która właściwie łączy się z tym, co pisaliście.
3: Co do zagadki, to zapewne chodzi o zapinanie pasów ze srebrnej oktawii.
2: No właśnie nie. No właśnie nie i nawet srebrna oktawia tutaj nic nie pomoże. Nie, zdecydowanie nie o to chodzi. Chociaż rzeczywiście przypominamy o zapinaniu pasów. To jest rzecz obowiązkowa i dla bezpieczeństwa bardzo ważna. No dobrze, no to druga podpowiedź w takim razie w naszej zagadce. Niektórzy pasażerowie bardzo to lubią. Od innych wymaga to zdyscyplinowania i ułożenia harmonogramu dnia. Co to może być, co ja mam na myśli i o co tu chodzi? Radźcie sobie z naszą zagadką i dajcie znać w naszej aplikacji głosowo albo tekstowo. Tymczasem już 5,5 minuty do godziny 11 pozostało. O 11 oczywiście informacje świeże, pogodowe. Oh, I live quiet.

0: No i to jest dobry moment, żeby powiedzieć wam, jaka jest pogoda. No to startujemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Okej, to sprawdźmy najpierw temperaturę. 20,5 stopnia w Legnicy, tam jest najcieplej w tej chwili. Gdzie jest najchłodniej? W Lesku. O, kawałek drogi jest. Tam 14 stopni, nieco ponad. I ta nasza mapa już powolusieńku, przynajmniej w centrum kraju, robi się pomarańczowa. Co oznacza, że temperatura idzie w górę i będzie szła, bo mamy takie prognozy, które mówią o tym, że maksymalna temperatura dzisiaj osiągnie nawet 26 stopni. Tyle pokaże się na termometrach na wschodzie. Na południowym, na wschodzie, tam będzie najcieplej. Na przeważającym obszarze kraju 20 do 23, a jeśli chodzi o te najchłodniejsze miejsca, no tam trzeba chyba sweterek zabrać ze sobą. Chociaż w sumie, jak będzie świeciło słońce, to ja wiem, 18-19 stopni wcale nie jest tak źle. To Suwalszczyzna i nad morzem, tam będzie najchłodniej. Pamiętajcie o tym, że jest to już późne lato, w związku z tym poranki i wieczory są troszeczkę chłodniejsze i faktycznie będzie to odczuwalne wieczorem. Na bieżąco sprawdzałam informacje pogodowe. One u nas do godziny 22 zawsze o pełnej. Także proszę być czujnym, proszę sprawdzać i pamiętać o tym, że wieje wiatr, może nie północny, bo południowo-zachodni, więc trochę cieplejszy, no ale zawsze z nami jest i jednak to on trochę nam tę temperaturę obniża. Chociaż jak tak patrzę, to w sumie tragedii nie ma. 21 odczuwalna i 21 na termometrach. W tej chwili w Warszawie 21,5.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja się z wami witam po godzinie 11 i przypominam o naszej zagadce. Zaraz będzie tak, że

konkurs, o tym za chwilkę opowiem troszeczkę więcej. No ale zagadka, no to skoro mamy o zagadce dwa słówka, no to już informuję, że były dwie podpowiedzi. Ta rzecz w pewnym sensie staje się rutyną, ale nie dla wszystkich. Niektórzy pasażerowie bardzo to lubią, od innych wymaga to zdyscyplinowania i ułożenia harmonogramu dnia. Dwie podpowiedzi, czy są odpowiedzi wasze na naszej platformie informacyjnej i też takiej komunikacyjnej, a zaraz sprawdzę.

0: No, o suchy piach to może na naszych drogach jeszcze nie, bo piachem sypać będą prawdopodobnie za kilka miesięcy.
1: Mam nadzieję, że nie. Chociaż to byłoby rzeczywiście Armagedon, gdyby nie było konieczności takiej.
0: No tak, to prawda. Oj, to by się działo.
1: To by się działo. No dobrze, ale to było w zimie.
0: A woda dzisiaj będzie w niektórych miejscach w Polsce, czyli będzie padało, więc tam trzeba uważać. A jeśli chodzi o korki, to o tej porze dnia to chyba wszyscy z tornistrami, plecakami, torbami.
1: Okazuje się, że tak właśnie nie najlepiej na tych drogach,
0: naprawdę?
1: Powiem szczerze. Tak.
0: Dokąd się państwo wybierają?
1: Właśnie. Czekamy na informacje i odpowiedzi.
0: Dokładnie. Monika Gniewaszewska zabiera was na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No to ta A4 dzisiaj się odzywa i to tak porządnie. Rotacja, dynamiczna sytuacja. Na A4 zakończyły się utrudnienia na Podkarpaciu między węzłami Przeworsk, Łańcut. Tu na wysokości miejscowości Wola Dalsza, 598 km. Auto osobowe uderzyło w bariery, było zwężenie w stronę Rzeszowa. Wcześniej też tutaj kilka kilometrów dalej były kłopoty z przejazdem. Teraz już na A4 już ich nie ma. Natomiast mamy naprawdę sporo spowolnień korków na A4. Na obwodnicę Krakowa, no to tutaj nikt chyba się temu nie dziwi, bo tu zawsze właściwie jest spory ruch. Między węzłami Krakowska Wina, Kraków Południe w stronę Rzeszowa będziemy zwalniać dużo aut, ale też taki nieoczywisty zator, on się pojawia owszem czasem, ale rzadko. Między Katowicami a Wrocławiem tutaj kierowcy za Strzelcami Opolskimi zwalniają i też za Gliwicami. Na obu jezdniach, czyli i w stronę Katowic i w kierunku Wrocławia są spowolnienia. Prace drogowe są prowadzone tutaj za Gliwicami i też za Strzelcami Opolskimi jadąc w stronę Katowic i stąd te spowolnienia. Spowolnienia na A4 też między Legnicą a Wrocławiem to już bardziej powszechna sytuacja między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. To tutaj jest spory korek i właściwie na całej długości tej trasy między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie to będziecie jechać się bardzo powoli w stronę Wrocławia i to oznacza około 14 km takiej powolnej, ślamazarnej jazdy na odcinku między Legnicą a Wrocławiem w stronę Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

dobrze, no to w takim razie jeszcze przypomnienie odnośnie do naszej zagadki. To rzecz, która w pewnym sensie staje się rutyną, ale nie dla wszystkich. Niektórzy pasażerowie bardzo to lubią, od innych wymaga to oczywiście zdyscyplinowania i harmonogramu dnia, czyli ułożenia harmonogramu dnia. I jeszcze jedna podpowiedź, ostatnia, ma swoją trasę przystanki i stałych pasażerów. Co to takiego może być? Dajcie znać w naszej aplikacji.

Oj tak, mamy zagadkę, za chwilę konkurs, ale zanim konkurs, to najpierw zagadka, bo chyba poradziliście sobie z tym zadaniem. Jakoś szybko poszło, powiedziałabym. I bardzo dobrze, bo przecież o to chodzi, żeby wspólnie się bawić i żeby czerpać z tego przyjemność. No dobrze, chodziło mi o tę rzecz, która w pewnym sensie staje się rutyną, ale nie dla wszystkich. No tak, niektórzy pasażerowie bardzo to lubią, zwłaszcza ci najmłodsi. Dla innych to jest jednak taka sztuka zdyscyplinowania i układania harmonogramu dnia. Od tego właściwie wszystko zależy. Ma swoją trasę przystanki i stałych pasażerów. I nie jest to jazda autobusem, jak napisała do nas Renia, ale prawie, bardzo, bardzo blisko. Podwożenie dzieci do szkoły. Paweł z Kii był pierwszy. Witam Radyjko, chciałabym spróbować odpowiedzieć na zagadkę. Układanie harmonogramu dnia to coś, co możemy robić od września, czyli pasażerowie. Tak wszystko poskładane razem kojarzy mi się z taką czynnością, jak podwożenie dzieci do szkoły. To Paweł z Forda z kolei. Czyli pierwszy był Paweł z Kii, potem Paweł z Forda. I mamy jeszcze odwożenie dzieci do szkoły. Pytanie i uśmiech od Asi z Jeepa. I tak, to jest poprawna odpowiedź. Gratulacje, brawa dla Was. Dzisiaj nie było jakoś specjalnie trudno, kilka podpowiedzi, troszkę później pytanie, także myślę, że naprawdę świetnie sobie poradziliście. Próbowałam zakręcić najbardziej jak się da, ale chyba nie jestem w formie, coś mi się wydaje. Ale to właśnie też nie o to chodzi, żeby Was mocno wyprowadzać w pole. Chodzi o to też, żebyście mieli wspólnie ze mną zabawę. No dobrze, zanim przejdziemy do konkursu, to przypomnę zasady. Pamiętajcie, że słyszymy się na antenie, czyli jest to konkurs telefoniczny. Do wygrania voucher o wartości 200 zł, który można wydać w sklepie, o którym też będę Wam jeszcze opowiadać. Co należy zrobić? Ponieważ konkurs nazywa się Autostop,

należy zatrzymać pojazd argumentami, jakie przygotujecie sobie. Kiedy samochód zacznie odpalać i wyjeżdżać, możecie właśnie tymi argumentami zatrzymać pojazd i wtedy zdobyć voucher. Czasem kierowca ma fochy, czasem kierowca ma muchy w nosie, a czasem kierowca jest po prostu mocno otwarty. Zobaczymy, w jakim nastroju jest dziś, w czwartek, 3 września. Dzwońcie 22 139 29 29 22 139 29 29.

0: Monika Kniewaszewska i najnowsze wiadomości drogowe, bo w ciągu
1: 20 minut... bułeczki.
0: No właśnie, bo w ciągu 20 minut coś tam się jednak zmienia, prawda?
1: Coś tam się
0: A
1: jednak zmieniło.
0: A odwołasz coś?
1: Jedna sprawa jest taka. Do omówienia.
0: No dobrze, to jedziemy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No chociaż ta jedna, bo dwa utrudnienia niestety, ale przybyły. A ta jedna sprawa to jest 62, trasa Brześć, Kujawski, Radziejów w pobliżu miejscowości Osięciny. To jest kujawsko-pomorskie. Tutaj mieliśmy ruch na zmianę jednym pasem po tym, jak samochód osobowy zderzył się z busem, bez poszkodowanych na szczęście. No i tutaj 62 już utrudnień nie ma. Natomiast te informacje, o których mówią służby, no to jest obwodnica Warszawy S8 między węzłami Powązkowska-Broniewskiego na 11 kilometrze. Dwa samochody osobowe się zderzyły. No i mamy zajęty jeden pas w stronę Białego Stoku. Ruch dość duży na S8. No i do tego wszystkiego jeszcze to zdarzenie drogowe. Od Blizny Łaszczyńskiego mniej więcej zaczyna się korek, no i ciągnie po miejsce zdarzenia na obwodnicy Warszawy, czyli na 11 kilometrze doszło do tego wypadku. W związku z tym tutaj należy spodziewać się przed 11 kilometrem S8 w stronę Białego Stoku korka. I ten korek ma około 4 kilometrów. Tak wygląda sytuacja w stronę Białegostoku na obwodnicy Warszawy. Natomiast dość płynny ruch mamy w kierunku Wrocławia-Poznania na S8 właśnie w Warszawie. Czyli most Grota przejezdny płynnie, później małe spowolnienie mniej więcej w okolicach Marymontu. To jest Mazowsze i Warszawa. Natomiast wciąż utrzymują się niestety spowolnienia na A4. I to dosyć znaczące. Między Legnicą a Wrocławiem kierowcy mocno zwalniają na trasie Kostomłoty-Kąty Wrocławskie. Korek utrzymuje się, ma około 4 km. Korek, spowolnienie, czyli taka żółwia jazda w stronę Wrocławia, niestety cały czas jest. To jest ten dolnośląski odcinek A4. No i te spowolnienia mamy między Katowicami a Wrocławiem, też na A4 za Strzelcami Opolskimi. W obu kierunkach tak naprawdę, między Gliwicami a Strzelcami Opolskimi na A4 należy spodziewać się tego korka. Tu prace drogowe są, a więc za Pławniowicami taki korek się utworzył w stronę Strzelec Opolskich. No

0: na wysokości Nogawczyc. Kierowcy zwalniają jadąc w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No dobrze, to już za chwilę u nas konkurs 2, 3, 4, 5, a może 5, 4, 3, 2, 1, startujemy. Go.

0: nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl. Konkurs.
1: Aha, to teraz się będzie działo na naszej antenie. Dzień dobry, Mateuszu.
2: Dzień dobry.
1: Cześć, jak się czujesz, powiedz?
2: Bardzo dobrze.
1: W porządku, czy to twój pierwszy konkurs na naszej antenie?
2: Chyba nie, ale nic nie wygrałem ostatnio.
1: Czyli pierwsze koty za poty to już dawno temu były. Nie ma się sensu stresować ani denerwować. Wiesz, jak to wygląda. A powiedz mi, jak tam u ciebie? Wszystko w porządku? Dobra temperatura? Jeszcze cały czas lato, późne co prawda, ale trwa?
2: Tak, jest super, jest ciepło. Ja pewnie wyjdę później na jakiś spacer.
1: Mm-hmm. Czyli co, przedłużyłeś sobie wakacje jeszcze? Zdradzisz nam, jak to się robi?
2: Nie do końca, pracuję po prostu na nocne zmiany i każdy dzień mam wolny.
1: Aha, no ale to wiesz, jak pracujesz na nocne zmiany, to znaczy, że w sumie w ciągu dnia powinieneś spać. No ale rozumiem, że nie jesteś, że potrzebujesz też słońca do życia, więc pewnie o to chodzi. No dobrze, no to super. To w takim razie teraz przed nami konkurs. Konkurs, jak wiesz, nazywa się Autostop, czyli ty masz za zadanie po prostu argumentami słownymi zatrzymać pojazd, który za chwilę już będzie startował. Ja już właśnie widzę, że tutaj nasz kierowca szykuje się do wystartowania, wyjeżdża z garażu. Jestem bardzo ciekawa, w jakim dzisiaj jest nastroju i czy rzeczywiście zatrzyma się na twoje argumenty. Gotowy jesteś?
2: Nie, ale możemy zacząć.
1: Okej, dobra. No, moglibyśmy jeszcze tak posmoltokować sobie tam do pewnie południa, ale myślę, że to jest dobry moment, bo nasz kierowca już powolutku szykuje swoją maszynę. Aha, wyjeżdża. No dobra, to masz 30 sekund. Proszę bardzo.
2: Panie kierowco, proszę mnie zabrać. Ja się bardzo szybko do szkoły. Muszę uratować te dzieciaki od mojej żony. Ona tam uczy.

0: strasznie ich nudzi. Muszę ją uratować, zabrać się gdzieś, zabrać do kina, do parku. Tylko daleko od niej. Nie może tam być z nimi. Przez to, że tak gada, tak ich uczy. Oni mają strasznie znudzone umysły. Oni potrzebują czegoś świeżego, powietrza. A nie w tej szkole siedzieć.
1: Słuchaj, chyba masz naprawdę siłę w tych argumentach, bo kierowca się zatrzymał, czyli trafia do ciebie voucher do wydania na stronie internetowej iparts.pl. Masz całych 200 zł do wydania na tej stronie. To strona oczywiście z motoryzacyjnymi różnymi elementami, rzeczami. No, co ci tam wpadnie w oko, to możesz sobie wykorzystać. Mam nadzieję, że się cieszysz, bo po raz pierwszy wygrałeś u nas, prawda?
0: Tak jest, bardzo się cieszę,
1: No i właśnie, i co, warto było zadzwonić?
0: Warto było. Warto było wstać tak rano.
1: Dokładnie, bo to dla ciebie zdecydowanie rano. No dobrze, no właśnie w ten sposób wygrywa się u nas, w naszym konkursie. Wystarczy siła argumentów, fajny pomysł, tak jak było u Mateusza i już można wygrać w naszym konkursie właściwie każdego dnia od poniedziałku do piątku. Mateuszu, ja ci życzę w takim razie dobrej nocy. Pamiętaj o tym, żeby jednak złapać trochę relaksu, żeby no, wystarczyło siły w pracy. No i mam nadzieję, że będziesz z nami przez cały dzień.
0: Tak jest.
1: Dzięki wielkie. Pozdrowienia, bardzo. Serdeczności. Pa, pa.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl

0: I nam to mówią, że nie będziemy przyjaciółmi, ale jak ktoś jest przyjemny i miły, tak jak Monika Gniewaszewska,
1: to jesteśmy przyjaciółmi.
0: Oczywiście, że tak. Piotrka trochę brakuje, prawda?
1: Bo brakuje. On do tych przyjaciół zawsze. To jest nasz przyjaciel przecież.
0: Nawiązuje, oczywiście.
1: My się przyjaźnimy przecież
0: ale
1: z Piotrem.
0: Z tego, co wiem, to dobrze mu.
1: Dobrze mu?
0: Dobrze mu, tak.
1: No to dobrze, że mu dobrze.
0: Moni też prawdopodobnie, czy wam jest dobrze, no to o tym się przekonamy. Wiemy, że podróżujecie, że jeździcie po całym kraju. No wiadomo, że już wróciliśmy do swoich obowiązków, nie wszyscy, ale część tak i warto wiedzieć, co tam się na drogach dzieje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No to nie najgorsze są te informacje. Między Legnicą a Wrocławiem troszkę zmalał korek. Kostomłoty, Kąty Wrocławskie, to tutaj było naprawdę bardzo, bardzo ciasno. 14 kilometrów takiej bardzo powolnej żółwiej jazdy w stronę Wrocławia między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi. W tej chwili są spowolnienia, ale w okolicach Kostomłotów, a poza tym po prostu duży ruch w stronę Wrocławia, zwłaszcza między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi, a więc korek jakby zelżał. Też

0: między Katowicami a Strzelcami Opolskimi. Tutaj spowolnienia są, zwłaszcza za Pławniowicami, jadąc w stronę Strzelec Opolskich, no i za Strzelcami Opolskimi, jadąc w stronę Katowic. To jest oczywiście A4 i tutaj należy spodziewać się właśnie takich spowolnień na tym odcinku. To jest ten odcinek, o którym wspomniałam, a trasa między Katowicami a Wrocławiem. Obwodnica Krakowa, tu sytuacja wygląda naprawdę poprawnie, przyzwoicie. Ruch odbywa się płynnie, choć aut jest dużo, ale nigdzie nie ma spowolnień. Przypominamy wam, że na obwodnicy Warszawy S8 kłopoty z przejazdem są między węzłami Powązkowska, Broniewskiego. Uwaga na samochody. Tutaj one brały udział w kolizji. 2-osobowe na 11 kilometrze i auta blokują przejazd w stronę Białegostoku. Troszkę się korkuje ta nasza S8 w Warszawie. Ostrzegamy was przed tym zwężeniem. No i 28 to jest już Podkarpacie. Przemyśl Sanok, miejscowość Bircza, 304 kilometr. Autoosobowe wpadło do rowu i tutaj mamy zwężenie w stronę Sanoku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Witam Polskie Radio Kierowców. Właśnie rozpoczynam podróż z Radomia do Częstochowy. Jeśli byłyby jakieś utrudnienia na tą chwilę, a o nich wiecie, prosiłbym o pełną informację. Pozdrawiam, Tomek Eniro.
3: A widzisz,
0: nasz stały słuchacz do nas. Częstochowa. Mm-hmm. Nie widać na razie nic, oby tak zostało. Mm-hmm. Czysto przejezdnie, pięknie, płynnie.
3: A, no czyli Tomek ma dobrą drogę.
0: Czyli lato.
3: Tak, akurat na tym odcinku jeszcze tak nie obowiązuje. A wszystkie inne sytuacje, które zdarzają się na drogach, notujemy, informujemy o was, o nich na
0: przekazujemy.
3: Bezpośrednio chciałam powiedzieć, coś mi się pomieszało, wszystko mi się poplątało. No dobrze, ale jest Monia i będzie korygować.
0: Jest dobrze.
3: A my jedziemy dalej.
0: Tak jest.

0: Ja myślę, że można się wzmocnić taką herbatą z imbirem, żeby ten okres przejściowy jakoś łatwiej przejść. Czemu nie? Tymczasem u nas minęła godzina 12. Myślę, że u was też minuta po. Czas najwyższy na wiadomości pogodowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Temperatura rośnie niespiesznie, tak to wygląda. No tak, mamy późne lato, więc troszeczkę więcej dzień potrzebuje czasu na to, żeby temperatura poszła w górę, wyżej. 21,3 stopnia w Kaliszu i w Legnicy. W tej chwili widzę, to chyba najcieplejszy punkt na mapie, ale widzę, że i w Warszawie całkiem nieźle, bo 21,4, ale ta odczuwalna jakoś spadła. To bardzo ciekawe, bo jeszcze przed chwilą było zupełnie inaczej. Jeśli spojrzę na kolory na naszej mapie, to widzę większość w centrum, ale właściwie taki pas idealny idzie od północy przez centrum po południe i tutaj już jest bardziej pomarańczowo, czyli ta temperatura już wyższa i praktycznie wszędzie jest powyżej 20 stopni. Ja myślę oczywiście o tych miejscach takich jak na przykład Kujawsko-Pomorskie, takich jak na przykład Warszawa, Poznań, Łódź, Olsztyn, Gdańsk, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków. To tutaj w tym pasie od północy po południe już na naszych termometrach zobaczymy powyżej 20 stopni, ale po bokach jeszcze do tych 20 troszkę brakuje i tam kolor żółty obowiązuje. Co się będzie działo, jeśli chodzi o opady? Widzę front deszczowy i burzowy. Przechodzić będzie, już właściwie teraz przechodzi Koszalin, Szczecin, Gorzów i trochę na Pomorzu i także ucieka w kierunku wschodnim. Lublin, Rzeszów jeszcze cały czas gdzieś drobne opady występują przez cały dzień.

0: I będą one się pojawiać właśnie w tych miejscach. Głównie na północy, na północnym zachodzie i na wschodzie, południowym wschodzie. Tak to będzie wyglądało. Ta najwyższa temperatura dzisiaj pojawi się na południowym wschodzie. Tam 26 stopni. W ciągu dnia na przeważającym obszarze od 20 do 23. No i 18-19 to w tych miejscach, gdzie będzie najchłodniej, czyli na Suwalszczyźnie i nad morzem. Miejscami 18-19 stopni. Trochę pada, trochę burz i suma opadów w czasie burz od 10 do 15 mm.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja się z wami witam po raz kolejny. Dzień dobry, kłaniam się pięknie i zapraszam do 13.

0: Na pięknej sylweczce Monika Gniewaszewska już się troszeczkę buja. Tomek nam dziękuję.
1: A, tak, fajnie.
0: Tak, to właściwie tobie dziękuję, bo to ty mnie sprawdziłaś.
1: No, razem, my tu jesteśmy razem.
0: No tak, i właśnie razem też podróżujemy, więc pamiętajcie o tym, żeby być miłym dla tych, którzy podróżują obok.
1: Tak jest, możemy pomachać.
0: Właśnie dzisiaj miałam taką sytuację, wiesz, na przejściu dla pieszych. Fajnie. Ja sobie stałam na skuterze, pani przychodziła i zrobiła takie...
1: O, jak miło. Kciuk do góry, to takie miłe,
0: prawda?
1: Naprawdę.
0: Tak, machajmy oby więcej sobie. Takich miłych osób tak jest. Na drodze.
1: Tak, uśmiechniętych.
0: Dokładnie.
1: Jak tak. Dagmara.
0: O, jak Monika. Ty na rowerze, ja na skuterze.
1: O, tak, dokładnie tak.
0: Tak wygląda, jedna śladowca górą. Dobrze, jedziemy, słuchajcie, z naszymi wiadomościami.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: No i trochę wygląda na to, że najwięcej obecnie dzieje się na obwodnicy Warszawy. Kolejne zdarzenie na S8. Zdarzenie to może za dużo powiedziane, ale utrudnienie, bo między węzłami Wisłostrada Modlińska, uważajcie, na 15 kilometrze, też na jezdni w stronę Białegostoku, mamy awarię samochodu ciężarowego i zwężenie właśnie w stronę Białegostoku. Też, ponieważ już od jakiegoś czasu kłopoty z przejazdem również są w stronę Białegostoku, ale na 11 kilometrze, czyli 4 kilometry wcześniej, to między węzłami Powązkowska, Broniewskiego jeszcze i tutaj zderzyły się dwa auta osobowe. Czyli najpierw mamy jadąc w stronę Białegostoku kolizję, a później jeszcze do tego wszystkiego zepsuty samochód, który blokuje częściowo przejazd w stronę Białegostoku właśnie. Czy jest to odczuwalne? No jest. Także uważajcie, bo tutaj dosyć mocno się zaczyna ta S8 korkować. Nie jakiś długi korek, ale wyraźnie jest spowolnienie. Za Bliznę Łaszczyńskiego zaczyna się, ciągnie po Żoliborz mniej więcej. To w stronę Białegostoku, natomiast dość płynnie, jak na S8, odbywa się ruch w stronę Wrocławia, bo tutaj przejazd w okolicach węzła Łabiszyńska, później przez most, lekkie spowolnienie za mostem Grota Roweckiego w stronę Wrocławia, Białegostoku jest na S8, a poza tym naprawdę nieźle. No i jeszcze korek, niewielki, ale jest, przed Radzyminem, jadąc od strony Wyszkowa, od strony Białegostoku. Prawdopodobnie prace drogowe są przyczyną tego korka na S8 przed Radzyminem w stronę Warszawy. Tak wygląda sytuacja tutaj na Mazowszu. Południe kraju to oczywiście A4, ale tu zdecydowanie lepiej. Korek, spowolnienie zniknęły właściwie z tego odcinka między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi w stronę Wrocławia, ale jest spory ruch, absolutnie tak, zwłaszcza w stronę Wrocławia. No a jeśli chodzi o ten odcinek Opole-Katowice, a właściwie Wrocław-Katowice, no to tutaj cały czas utrzymuje się spowolnienie za Pławniowicami w stronę Strzelec Opolskich i właściwie za Strzelcami Opolskimi w stronę Katowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja już za chwilę o kolejnych zmianach będę wam opowiadać. Kolejne zmiany dotkną, no właśnie, której części? Na pewno w każdej części naszego samochodu. Jestem ciekawa, jak z tym sobie poradzimy i czy te zmiany w przepisach, które już powolutku zbliżają się do nas, zaakceptujecie od razu, czy też

tak to wygląda, że znowu będziemy musieli przyzwyczaić się do pewnych zmian, bo szykują się zmiany na stacjach kontroli pojazdów. Tak to wygląda niestety. Jest jedna nowość, która może sprawić, że podczas przeglądu samochód będzie musiał zapozować do zdjęcia. No właśnie, Ministerstwo Infrastruktury chce wprowadzić obowiązek fotografowania samochodów podczas badania technicznego. A po co? Dobre pytanie. Chodzi przede wszystkim o ukrócenie fikcyjnych przeglądów. No właśnie, czyli sytuacji, w której samochód dostaje pozytywny wynik badania, mimo że tak naprawdę nie pojawił się na stacji kontroli pojazdów. Zdjęcie ma być potwierdzeniem, że konkretny samochód faktycznie był na miejscu, że kierowca przyjechał, że pamiętał, że zrobił to przed czasem i że został sprawdzony przez diagnostę. Jest też wiadomość, która w sumie powinna ucieszyć nas, kierowców, bo przegląd będzie można zrobić nawet 30 dni przed upływem jego ważności i nie stracić tych dni. Zwykle czekaliśmy raczej, myślę, wszyscy do końca, do ostatniego dnia, tak żeby no, po prostu w kolejnym tym okresie rozliczeniowym mieścić się w tych ramach, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Przegląd teraz będzie można zrobić 30 dni przed upływem jego ważności, jeśli na przykład badanie mamy ważne do końca miesiąca, a na stację przyjedziemy 2 tygodnie wcześniej. Kolejny termin nadal będzie wliczony od pierwotnej daty, tak to ma wyglądać. A zmienić ma się także nadzór nad stacjami kontroli pojazdów. Planowana jest większa wymiana informacji o badaniach technicznych pomiędzy Polską a innymi krajami Unii Europejskiej, a to z kolei ma ułatwić sprawdzanie historii pojazdów, także tych sprowadzanych z zagranicy. Przecież wiemy, że to cały czas działa. Na razie kierowcy nie muszą obawiać się, że podczas najbliższego przeglądu diagnosta wyciągnie telefon i zrobi zdjęcie samochodu. To dopiero projekt nowych przepisów, a rząd planuje zająć się nimi w pierwszym kwartale przyszłego roku, czyli już za chwilę. Później projekt będzie musiał przejść przez parlament, zostać podpisany przez prezydenta. No a jeśli przepisy wejdą w życie, to takie badanie techniczne może wyglądać nieco inaczej niż dzisiaj. I teraz pytanie do Was. Co sądzicie o fotografowaniu samochodu podczas przeglądu? Ja to robię za każdym razem, kiedy jestem na przeglądzie. Po prostu lubię robić zdjęcie mojemu samochodowi, bo go po prostu bardzo lubię, bardzo mi się podoba. Cały czas, niezmiennie. Czy to jest dobry sposób na walkę z fikcyjnymi badaniami? Czy może kolejna formalność dla kierowców? Jak myślicie, dajcie znać w naszej aplikacji. A już za chwilę połączymy się z Agatą Ślepowrońską, bo to dzisiaj czwartek. Chcemy Wam zaplanować imprezy motoryzacyjne, na których możecie się pojawić. Czemu nie?

0: Nam jest bardzo dobrze w Portugalii. Jesteśmy, słuchamy jak zawsze Radio Kierowca.
1: Moje marzenie.
0: I uzupełniamy witaminę D. Pozdrawiamy Ola z Tamkiem. Portugalia, piękne miejsce. Tak. Trochę się tam leci tylko. Kawałeczek 6 godzin.
1: Tak, tak, tak. To jest cel. Cel mojego życia. Nie, bez przesady. Ale tak. No, na wakacje to... wymarzone miejsce chyba. Chyba tak. Z tym, że tam wieje, zdaje się, i potężne fale.
0: Tak, ale nie wszędzie. Ale bo nie wszędzie. Bo na przykład nie wieje.
1: Nie wieje. Ale to miasto, ale tam gdzieś sobie się tak położyć.
0: Porto się marzy. No dobrze, no to popracujmy nad tym, moje drogie.
1: Popracujmy nad tym, dosłownie i w przenośni.
0: No dobrze, my pracujemy nad tym, co tam się na drodze dzieje. No właściwie zbieramy wszystkie informacje i przekazujemy je wam oczywiście w takiej pigułce. A robi to Monika Kniewaszewska.
1: Zapraszam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i tak, sytuacja wygląda tak, że nowych zgłoszeń od służb na szczęście nie ma, natomiast troszkę się przykorkowała północno-zachodnia Polska, okolice Goleniowa, a właściwie Goleniów-Szczecin. Wyjeżdżamy z Goleniowa i wjeżdżamy sobie w korek. On duży nie jest, no ale jest na S3. Przed tym korkiem ostrzegamy was. To jest dla kierowców, którzy jadą sobie w stronę Szczecina. Ponad 2 kilometry takiego spowolnienia korka w stronę Szczecina właśnie. To jest północno-zachodnia Polska. Dawno nie byliśmy na północy kraju, ale tutaj właściwie nie ma o czym mówić, bo obwodnice Trójmiasta, zarówno S6, jak i S7, czyli ta nowa trasa przez Żukowo, Chwaszczyno, no to sytuacja wygląda bardzo dobrze. Zresztą na S6, tej, która lubi się korkować, również wygląda dobrze, więc tutaj północ kraju zupełnie przyzwoity przejazd. Natomiast te spowolnienia możemy znaleźć na A1, ale to są miejsca, w których A1 jest remontowana. Tutaj jest zmieniona organizacja ruchu dosyć znacząco, bo jest jedna jezdnia podzielona na dwa i w związku z tym dwa pasy w jedną stronę, jeden w drugą i w związku z tym na przykład w okolicach Pelplina, za Pelplinem na A1 będziemy zwalniać, ale też nie jakoś bardzo. To jest w stronę Łodzi, a za Grudziądzem będziemy zwalniać w stronę Trójmiasta. Tak wygląda sytuacja w tej północnej części kraju. Na Mazowszu wciąż utrudnienia są na S8, na obwodnicy Warszawy w dwóch miejscach, na tej samej jezdni, w stronę Białegostoku. 11 kilometr między węzłami Powązkowska-Broniewskiego. Tutaj dwa samochody osobowe się zderzyły i jest zwężenie. I też 15 kilometr, uważajcie, bo tu awaria samochodu ciężarowego między węzłami Wisłostrada-Modlińska w stronę Białegostoku też. No i to jest kolejne zwężenie na tej trasie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Dobry, bardzo przyjemnie się słucha tego ciepłego, pozytywnego, motywującego głosu aniołków PRK. Pozdrawiam, Piotr.
0: O, aniołki PRK, widzisz.
1: Jak przyjemnie.
0: Zawsze to milej niż inne rzeczy, nie?
1: Prawda?
0: Czytać na przykład.
1: A takie też się zdarzają.
0: No niestety, tak.
1: No, ale bardzo nam miło.
0: Tak, tak, bardzo dziękujemy, bo to motywujące,
1: o to
0: prawda?
1: O to nam chodzi tak naprawdę, tak. Żeby było przyjemnie.
0: No to ten miły głos Moniki usłyszycie już za chwilę, bo pojawi się za niecałych

0: i to jest ten moment, kiedy łączymy się z Agatą Ślepowrońską, która jest już przy naszym telefonie. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No i teraz to cię słychać bardzo dobrze. W samochodzie, w trasie, jak zawsze zabiegana, no i oczywiście dobrze poinformowana o imprezach motoryzacyjnych, których myślę, że w tym tygodniu też nie będzie brakowało.
1: Dokładnie tak. Są kolejne piękne wrześniowe, już nie kolejne, tylko pierwsze wrześniowe piękne weekendy. Zaczynamy miesiąc szkolny, ale nie znaczy to, że eventów nie będzie. Eventy będą, trwają, cykle powoli dobiegają końca, ale zaczynajmy od początku. Najpierw zabiorę was w sobotę do Płocka. W Płocku odbędzie się wydarzenie Youngtimer Arena Płock. To jest projekt stworzony przez Fundację Youngtimer Warsaw, która doskonale jest nam znana ze spotkań środowych i niedzielnych na Żwirku przy Stadionie Narodowym. A teraz ich projekt się rozrasta i robią to na stadionie w Płocku, co ciekawe. Mm-hmm. Więc generalnie Youngtimer Mazowsze już chyba to będzie. Czyli mamy ścieżkę od parkingu do areny. Bo od 15 lat są i teraz wchodzą na Orlen Arenę w Płocku, co generalnie jest bardzo ciekawe. Ja się nie mogę doczekać, bo to pierwsze tego typu wydarzenie, jeśli chodzi o chłopaków, z tego co mi się wydaje. Jak zawsze będą Youngtimery, będzie co zjeść, będzie gdzie wypić kawę, będą konkursy, strefy partnerów, także od godziny 11 do 18 w Płocku Arena jest wydarzenie. Będzie można pochodzić, pospacerować, spotkać ludzi, gości i tak naprawdę myślę, że jeżeli jesteście z okolic, to warto tam po prostu podejść.
0: A nawet jeśli nie, to Płock przecież jest niedaleko i jeśli chodzi o Warszawę oczywiście, bo jeśli jesteście z Warszawy, tutaj mieszkacie, tutaj żyjecie, to do Płocka jest rzut czapką z Daszkiem, więc można dolecieć.
1: I to taką bezwiatratkę.
0: Tak,

0: Asa, bardzo dobra droga.
1: Dokładnie tak. No ale jeśli jesteście spragnieni takich motoryzacyjnych dźwięków, wrażeń i ścigania, to zapraszam Was do Szczawna, do województwa podkarpackiego. Tam górskie samochodowe Mistrzostwa Polskie. 13 i 14 runda. Na pewno będzie głośno, na pewno będą piękne maszyny, na pewno będą bardzo szybkie maszyny. Będzie na co popatrzeć. To jest kolejna runda. Pogoda zapowiada się przyzwoita, więc na pewno wyniki będą też ciekawe. Oczywiście tutaj wstęp jest darmowy, można kibicować, pamiętamy tego, nigdy nie stajemy na wylotach z zakrętu,
0: tak,
1: bo to jest niebezpieczne,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tak, to już wiele razy o tym mówiliśmy i przypominamy, żeby uważać na siebie podczas zmagań sportowych innych, no bo tam się naprawdę wszystko może wydarzyć. No dobrze, to mamy kolejną imprezę, czy mamy coś jeszcze?
1: Oczywiście, że tak. Białystok. W Białystoku, Królestwie Driftu, odbędzie się East Side Drift Runda 4. Czyli wchodzimy w upalanie opon, generalnie jeżdżenie bokiem, dużo dymu, dużo kurzu i dużo wszystkiego. Czwarta runda, 4-5 września, tor wschodzący Białystok, województwo podlaskie.
0: Mm-hmm. W sumie też niedaleko, a poza tym wrzesień też jest fajnym miesiącem do podróżowania. Nie jest już tak gorąco w samochodach, nie trzeba klimatyzacji rozkręcać często na najniższą, żeby dojechać w jakiejś tam przyjemnej temperaturze, a jednocześnie te trasy nasze są troszeczkę bardziej wyludnione.
1: Luźniejsze, tak, zdecydowanie.
0: Jest luźniej. No, czy mamy coś jeszcze?
1: Wydarzenie w Krakowie, najpierw po Kraku, czyli możemy dojechać nawet pociągiem. Tuning Show Expo 2026 Kraków Małopolskie. Czyli zaczynają się eventy halowe. Będzie można popatrzeć na to, co zmodyfikować, jak zmodyfikować, jak robią to ludzie, którzy się na tym znają doskonale, nawiązać relacje, współpracę i zobaczyć różnorodne projekty.
0: Czyli trochę tych imprez jest i to są, zobaczcie, Agata zawsze przygotowuje imprezy dla Was, takie, które no, są od właściwie z wielu odnóg branży motoryzacyjnej, bo i można sobie potuningować, i można posłuchać głośnych wydechów, i można pokibicować, albo można wziąć udział w jakiejś rywalizacji lub też właśnie w jakimś wydarzeniu tak czynnie, czyli to, o czym wspominałaś na samym początku. Kilka imprez.
1: Dokładnie. Tak.
0: Agata, która, no właśnie, a ty gdzie, dokąd się wybierasz? Na którą z nich?
1: Ja w ten weekend Płock. Youngtimer Arena Płock.
0: Aha, no dobrze, czyli będziemy, jeśli chcecie przybić piątkę z Agatą, to wybieracie się do Płocka. Tak czy inaczej, imprez motoryzacyjnych w naszym kraju nie brakuje. Jeszcze cały czas są te, które mogą nas zabrać w plener, więc z takich też korzystamy, ale już powolutku zaczyna się ten okres, ten moment, kiedy wchodzimy do hal. No i to potrwa pewnie do marca, kwietnia. Agatko, bardzo Ci pięknie dziękuję. Dzięki wielkie za cotygodniowy raport. No i oczywiście do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Do usłyszenia, szerokości wszystkim.
2: To znowu ty, rzuciłam spojrzenia dwa, spieszysz się gdzieś.

0: Ja się zdziwiłam, bo zapomniałam, jak brzmi ta piosenka i gdzie się kończy i tak pomyślałam sobie, że Beastie Boys nie śpiewają do końca.
1: Nieźli są, trzeba im to przyznać.
0: Tak, to wygląda. Mówiliśmy o zmianach, które czekają stacje diagnostyczne. I o tym, że każdy samochód, który przyjeżdża, będzie musiał mieć zrobione zdjęcie. Odpisujecie, twierdząc, że robienie zdjęć niczego nie zmieni. To jeden z naszych słuchaczy napisał. Drugi, co z tego, że auto wjedzie na stację, porobią zdjęcia i tyle. Powinny być jeszcze zapisywane dane z rolek, gdzie mierzona jest siła hamowania i opory, dane z szarpaka i test amortyzatorów i obowiązkowe podpięcie komputera diagnostycznego. Wtedy będzie dobrze, tak pisze Jakub do nas. No jeśli macie podobne zdanie, dajcie znać. Piniu nas pozdrawia i coś napisał o zdjęciu, ale zdjęcia nie dostaliśmy, chyba jesteś jakoś dalej. I jeszcze zdaje się informacja, hej dziewczyny, to ja też wam trochę słonka prześlę. Pozdro z Chorwacji. A, to właśnie Piniu. A, no jest Piniu. No nie, no musisz to zobaczyć. No zobacz, zobacz. Ma słońce na supie, elegancko, pomarańczowe gatki.
1: Wiosełka, pełne wakacje.
0: Ale masz dobrze, Czowieniu. Bardzo ci zazdrościmy.
1: Oj, uważaj, bo przyjedziemy. Będziemy razem pływać na supie.
0: Bez zaproszenia. No czasem tak jest. No, ale fajnie, fajnie. Dobrze, wypoczywaj, bo wiemy, że na co dzień dużo, dużo się u ciebie dzieje, więc czasem trzeba złapać jakiś oddech.
1: Należy się, jak to się mówi.
0: Tak samo jak się. Wiadomości od ciebie co 20 minut.
1: Dobra, zapraszam.
0: Monika Gniewaszewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zachodniopomorskie jest trójka, za Goleniowem w stronę Szczecina. Prawdopodobnie prace drogowe są przyczyną tego spowolnienia na S3 w stronę Szczecina właśnie. Ponad 2-kilometrowy korek tworzy się przy wyjeździe z Goleniowa. Ostrzegamy was przed nim. Dobra wiadomość jest taka, że nie przybyło zgłoszeń od służb, ale cały czas te, które są aktualne. Dwa z S8 w Warszawie z obwodnicy. Właściwie mniej więcej z tego samego miejsca, bo 11 kilometr i później 15 to wszystko w stronę Białegostoku. 11 kilometr między węzłami Powązkowska-Broniewskiego. Uważajcie, dwa auta osobowe bez poszkodowanych na szczęście, ale z tego powodu zwężenie w stronę Białegostoku i 15 kilometr między węzłami Wisłostrada-Modlińska. Tu awaria samochodu ciężarowego i z tego powodu też zwężenie. Cały czas aktualne informacje z 28. Ruch jednym pasem w stronę Sanoka na trasie Przemyśl-Sanok, miejscowość Bircza. Tutaj samochód osobowy wpadł do rowu. Na szczęście też nie mamy doniesień o poszkodowanych. No i to natężenie ruchu, ono wcale nie jest takie duże. Cały czas utrzymuje się dosyć spore między Wrocławiem a Katowicami. Tutaj prace drogowe trwają między Strzelcami Opolskimi a Gliwicami i taki korek jest niewielki, w który wjeżdżają kierowcy jadący ze Strzelec Opolskich, czyli mijamy Strzelce Opolskie i jest korek w stronę Gliwic i mijamy Pławniowice jadąc od strony Gliwic, a w kierunku Strzelec Opolskich i też natkniemy się na małe spowolnienie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jestem pewna, czy zdążę wam przekazać informację od naszego słuchacza. Może tak, bo różnego rodzaju rzeczy dzieją się na naszych drogach i czasem po prostu ktoś postanowi na przykład pomalować pasy i postanowi to zrobić. Czy to się pojawiło? Ach, pojawiło się. Postanowi to zrobić w miejscu, w którym no, do tej pory tego nie było, więc jest to coś, co zmienia krajobraz na naszej drodze i takie informacje przychodzą od Tomka z Eniro.
3: Miejscowość Radonia na drodze numer 12, 421 km, malowane linie. Uwaga, samochód malujący po środku jezdni. Pozdrawiam, Tomek Eniro.
0: Na takie informacje od was czekamy. Czekamy na te wszystkie informacje, które macie na bieżąco. My też jesteśmy na bieżąco i informujemy was o tym, co dzieje się na wielu trasach w Polsce. Jeśli macie świeże informacje, to też dajcie znać w naszej aplikacji.

0: wszystkie rzeczy znano, wszystkie
1: Lullaby,
0: utwory.
1: Cure. A tam w środku było takie hungry.
0: Tak?
1: Hungry, czy głodne.
0: Właśnie coś z tym głodem cały czas tutaj rozmawiacie. Ja nie wiem o głodzie. Małym głodzie czy dużym głodzie? Ty masz coś na mały głód.
1: Tak, ja mam na mały głód, dzisiaj. Bo wiesz, pora obiadowa prawie, więc trzeba coś, prawda?
0: Ale co ty na obiad? Puszkę? Makrela?
1: Nie, to jest tuńczyk z warzywami.
0: A, naprawdę z puszki?
1: Mhm. Nie było warzyw i tuńczyka bez puszki.
0: No słuchaj, nie, no to trzeba zadbać o twoją dietę, naprawdę, bo nam się tutaj wykończysz. Mogę zadbać.
1: Super.
0: Pewnie, że, tylko nie biorę odpowiedzialności za efekty, ale spróbujemy. No dobrze, dziś jak zawsze Robert po godzinie 13 i konkursy, i zabawy, i skojarzenia, i różnego rodzaju...
1: I poważne tematy.
0: Tematy też poważne?
1: Oczywiście, jak zwykle.
0: O zmianach będzie w przepisach?
1: O zmianach, o bezpieczeństwie będzie, o tym, że tak jak wczoraj już rozmawialiśmy, że zaczęło się inaczej, prawda, dziać na drogach w dużych miastach po wakacjach, bo wróciliśmy i już

0: zakorkowane miasta. Jakoś tak źle jeździmy ostatnio, tak? Zauważyłem.
1: Ostatnio? Okej.
0: Bo w wakacje, wiesz, jeździliśmy w różnych miejscach, więc nie zauważałem.
1: A, no tak, może tak. A ja dzisiaj miałam bardzo przyjemną sytuację na drodze. Przyjemną sytuację, więc liczę na to, że teraz jak wyjdę, też będzie przyjemnie. A ja was z przyjemnością zostawiam w dobrym towarzystwie Roberta Kilana, który z wami posiedzi do 18:00.

0: 17,4 stopnia Celsjusza w Zamościu i w Świnoujściu i to są najchłodniejsze miasta w Polsce. Najcieplej w Krakowie 22,5.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś zdecydowanie więcej chmur niż wczoraj. Zachmurzenie mamy umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu na wschodzie, na południowym wschodzie i na wybrzeżu nawet lokalnie burze, a w czasie burz nawet te opady mogą być intensywne, a nie tylko przelotne. Jeżeli chodzi o temperaturę, to do 26 stopni na południowym wschodzie dziś zapowiadają synoptycy. Na razie w Krakowie, jak powiedziałem, 22,4, do 26 jeszcze trochę nam brakuje, ale poczekamy, zobaczymy, co będzie dalej. Wiatr mamy słaby bądź umiarkowany, w czasie burz tylko porywisty, wieje z zachodu i z południowego zachodu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: Ruszamy na wysokich obrotach, 2 minuty po godzinie 13. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: Odrobina szaleństwa, czyli Monika Gniewaszewska w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry,
1: Moniko. Ale żeś mnie przedstawił, dzień dobry.
0: Ale to co, to jest pozytywne
1: że
0: chyba.
1: Jestem wariatem?
0: Nie, a co jeśli nie ja?
1: Jesteś?
0: No nie wiem, a co jeśli nie ja?
1: No to jeżeli no to nie pada ja, na mnie chyba.
0: No właśnie.
1: No cóż. Co ja mogę
0: powiedziałem,
1: powiedzieć?
0: Że odrobina szaleństwa, tylko i wyłącznie. A ty się czepiasz.
1: Dzień dobry. Powiem.
0: Dzień dobry. Dziś mamy Dzień Wieżowców, nie wiem, czy wiesz.
1: Nie.
0: Mamy Dzień Wieżowców. Wieżowce świętują i ci, którzy w wieżowcach na przykład pracują, też świętują, a ci, którzy jeżdżą ulicami, mogą podziwiać wieżowce. Panowie pewni i jedna pani jechała z takim panem i ten pan im wyjaśniał...
1: Co to jest wieżowiec?
0: Tak, i pokazywał im te wieżowce. I to będzie pierwsza dzisiejsza zgadywanka. Posłuchajcie.
2: A ten duży budynek to jest Sears Tower. To jest taki duży house na tym świecie.
3: U nich pewne pszczoły 100 razy większe.
4: Wysoko poszli. No.
0: Wysoko poszli i teraz moje pytanie.
1: Podejdź no do płota.
0: Komu ten pan o tym Sears Tower i innych wysokich budynkach za Atlantykiem opowiadał? Jeżeli wiecie, komu tak opowiadał, to zapraszam do aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Na początek taka rozgrzeweczka chyba łatwa. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a teraz Monika i wiadomości.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowe. No to tak, przyglądałam się temu spowolnieniu, które niestety, nie chciałam go wywoływać, ale no niestety samo przeistoczyło się w korek. No i jest taki dosyć pokaźny zator na A4 przed Opolem, jadąc od strony Wrocławia. Tutaj nie mamy informacji o tym, że coś wydarzyło się na A4 przed Opolem, ale no jest korek, spowolnienie. Około 12 km w stronę Opola od strony Wrocławia jadąc ma to spowolnienie na A4. Będziemy uważnie jeszcze bardziej przyglądać się tej sytuacji. W każdym razie ostrzegamy Was, że dosyć mocno spowolniona będzie podróż. Jadąc A4 od strony Wrocławia w kierunku Katowic, takie spowolnienie przed Opolem jest. Taka ślamazarna, wolna jazda. Natomiast lepiej wygląda sytuacja między Opolem a Katowicami, za Strzelcami Opolskimi. Już teraz tylko został korek. Tu prace drogowe są prowadzone na wysokości Nogawczyc i w związku z tym w stronę Katowic jest korek. Był też w kierunku Strzelec Opolskich, ale zupełnie zniknął. No i to jest chyba dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy jadą na zachód. Na obwodnicy Krakowa z kolei sytuacja wygląda wciąż dobrze, a więc tu bez spowolnień i tym bardziej korków. Ruch odbywa się na całej długości obwodnicy płynnie, jedynie bramki w Balicach, małe zatrzymania, no ale to wiadomo, że tutaj punkt poboru opłat mamy. W okolicach obwodnicy Krakowa też Libertów, tu krajowa droga numer 7 trochę zwalnia w stronę obwodnicy, ale to dlatego, że prace są prowadzone i jest mocno zmieniona organizacja ruchu. Nie przybyło na szczęście utrudnień, wiadomości od służb, co

0: Ale cały czas aktualna jest sytuacja na obwodnicy Warszawy, S8. Jest 15 km zwężenie w stronę Białegostoku. No i też uwaga, bo 11 km też jest zwężenie i też w kierunku Białegostoku. Bez zmian na 28 na Podkarpaciu, Przemyśl Sanok w pobliżu miejscowości Bircza. Jednym pasem odbywa się ruch w stronę Sanoka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz pytanie o wieżowce, właściwie pośrednio o wieżowce. O wieżowcach opowieść, a komu ta opowieść była opowiadana?
3: A ten duży budynek to jest Sears Tower. To jest taki duży house na tym świecie.
4: U nich pewne pszczoły 100 razy większe.
5: Wysoko poszli.
2: Komu opowiadał? Jeżeli wiecie, to czekam. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Poprzez aplikację oczywiście.

0: No to jak to jest z tą opowieścią o wieżowcach? W dniu wieżowca o to pytam. Czy już wiemy, komu opowiadał? Jak to komu opowiadał? Tutaj Aga z Tygrysa chyba trochę oburzona, ale z uśmiechem odpowiada, że Kargulowi i Pawlakowi. Pozdrawiam z pracy. Pozdrawiam Aga i Tygrysa też oczywiście pozdrawiam. Natomiast czy tylko Kargulowi i Pawlakowi?
1: Pan od Sirsauer pokazywał tutaj miasto oraz wieżowce Kargulowi i Pawlakowi w Ameryce. Aha. Karolina Stikrosa, cześć.
0: Cześć, Karolina Stikrosa wiedziała. W końcu nie powiedziałem, że proszę wymienić wszystkich, komu opowiadał, więc Kargul i Pawlak to jest bardzo dobra odpowiedź. Ale Andrzej zauważa, że Pawlakowi, Kargulowi i Ani też Pawlaczce. Dokładnie tak, Ani też opowiadał.
2: To był Kargul i Pawlak. Mm-hmm. Pozdrawiam, Grzegorz z Sorento.
0: Pozdrawiam, Grzegorzu z Sorento. Grzesiek z BMW X3 też wiedział. I Hubert wiedział, i Elwik wiedział, i Marcin z Gorzowa wiedział, i Miluś pozdrawia, i także pełną odpowiedź udzielił.
3: Piata Wrocław. Wiadomo, że chodzi o Kargula i Pawlaków, Anię i Kazimierza. Pozdrawiam, cześć.
0: Cześć, Jacek z Wrocław, pełna odpowiedź. Krzysztof z Passata też wiedział. Michał Kija z Rio de Świebodzineiro. No proszę bardzo. Pozdrawiam Rio de Świebodzineiro. Oczywiście. Jarek ze Skani też wiedział. Pawlakowi, jego wnuczce Ani, Kargulowi, Todę pozdrawia i też wiedział.
4: Cześć.
0: Cześć.
4: Wydaje mi się, że tłumaczył to wnuczce Pawlaka, Kargula. Mhm. Ani. Pozdrawiam, Sato.
0: Pozdrawiam, Sato. I Pawlakowi, i Kargulowi też tłumaczył. Piotr z Karoka z Zielonej Góry, Jacek, śle pozdrowienia. Robert ze Skarżyska Kamiennej, Piotr, Ania Starnowa wymieniał wszystkich, którzy wiedzieli.
5: Opowiadał Kargulowi i Pawlakowi oraz ich wnuczce Ani, którzy udali się za ocean z wizytą do brata Jaśka. Pozdrawiam, Gosia.
0: Gosia, świetnie. Ania Starnowa wiedziała, Tomkon wiedział. Kto był najszybszy? Czas to rozstrzygnąć.
2: Opowiadam na pewno Kargulowi i Pawlakowi i ich wnuczce. Pozdrawiam, Tomek Serii.
0: Tomek CRX był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Tobo 123 był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Pawlakowi, Kargulowi i Ani. Tobo, Tomku, pozdrawiajcie kogo chcecie. Oczywiście wykorzystajcie aplikację, możecie nagrać, napisać pozdrowienia jak wolicie. Dołączymy oczywiście piosenkę do waszych pozdrowień dla waszych najbliższych. Brawa, brawa, brawa dla wszystkich innych, którzy wiedzieli, że...

0: Muszę ci powiedzieć, że trochę boję się o naszego słuchacza, Andrzeja, bo on pisze tak. Mówisz, Robercie, że pora obiadowa. U mnie będzie dziś fasolka szparagowa w masełku utaplana kefirem popijana.
1: To dobre.
0: Fasolka z kefirem, myślisz?
1: No, utaplana w bułeczce z masełkiem.
0: Ja nie wiem, czy mój żołądek by to tak bez przygód przyjął.
1: Naprawdę? No. Tak. Nie.
0: Da sobie
1: myślę,
0: radę
1: że to jest dobre połączenie. Tak? Jeszcze ziemniaczek do tego?
0: Ziemniaczek, no tak, ale no dobrze, okej. Okay. W takim razie nie będę, znaczy myślisz, że wytrzyma nasz...
1: Słabiutki masz żołądeczek.
0: Tak, to prawda, słabiutki. Na szczęście ty masz mocniejszy. No dobrze, i masz oczywiście wiadomości drogowe.
1: Mam.
0: No to wyjeżdżamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to bez dodatkowych zgłoszeń od służb, to jest dobra wiadomość, natomiast utrzymuje się korek między Wrocławiem a Katowicami na A4 przed Opolem. Tutaj ostrzegamy Was, że za brzegiem jadąc od strony Wrocławia, on jest troszkę mniejszy niż 20 minut temu, no ale cały czas jest. Dobra wiadomość jest taka, że nawet o połowę się zmniejszył ten zator, bo teraz zamiast tych około 12 km ma ponad 6,5. Korek spowolnienie, to taka żółwia jazda w stronę Katowic odbywa się tą A4 między brzegiem a Opolem na trasie Wrocław-Katowice. No i też spowolnienie mamy na jezdni prowadzącej w stronę Katowic za Strzelcami Opolskimi, ale to mówimy Wam o tym, na wysokości Nogawczyc prowadzone są prace drogowe, no i stąd właśnie taka sytuacja spowolnienia. Dobrze wyglądają drogi na Śląsku, dobrze wyglądają drogi w Małopolsce, tutaj bez utrudnień na obwodnicy Krakowa, która zwykle jest mocno przykorkowana, ale w tej chwili przejazd absolutnie odbywa się płynnie. Natomiast cały czas mamy te wiadomości od służb aktualne z obwodnicy Warszawy. To jest S8 w dwóch miejscach, niedaleko siebie zresztą. 4 km dzieli oba zdarzenia. S8 między węzłami Wisłostrada-Modlińska to jest 15 km, awaria ciężarowego i zwężenie w stronę Białegostoku. I 4 km wcześniej, 11 km, węzeł Powązkowska-Broniewskiego. Uważajcie, bo jest zwężenie też w stronę Białegostoku, ale tutaj z kolei mamy kolizję dwóch aut osobowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedziemy. Alice in Chains na wysokich obrotach. Oczywiście Down in Hall będzie troszkę refleksyjnie. A potem kolejna, jak powiedziałem, zdecydowanie trudniejsza zgadywanka.

0: Koncert życzeń po raz pierwszy dzisiejszego popołudnia. Pozdrowienia dla całego PRK, wszystkich kierowców, urlopowicza, Artiego, Sato, Piotrka, Eduardo i Mańka z Rumi oraz mamy Tereski. Myślę, to bo 1, 2, 3 i dla nich wszystkich będzie za chwileczkę piosenka. I dla kogo jeszcze?
1: Dziękuję bardzo. Witam najwspanialsze radio na świecie. Innych tak naprawdę zostawiliście daleko, daleko z tyłu. Chciałbym, korzystając z okazji, zrobić moją żonę Asię, dwóch synów kochanych, jeżdżących również za kierownicą, Fabiana i Szymona i całe PRK Szerokości. Pozdrawiam, Tomek Ceri.
0: No to w takim razie pozdrowieni, słuchajcie piosenki dla siebie.

0: Pierwszą zgadywankę mamy za sobą, pierwszą banalną, teraz będzie trochę trudniej i motoryzacyjnie. I jeszcze a propos wieżowców, no to dlatego w ogóle zadaję tę zagadkę, bo ten pan, który będzie za chwileczkę jechał samochodem, a przynajmniej starał się jechać samochodem, ma pseudo, wieżowiec właśnie. I uwaga, uwaga, taka sytuacja. Pan, duży pan mówi, że no dawno nie prowadził.
1: Nie siedziałem za kółkiem od 12 roku życia. Żartujesz. Jeśli nie zaliczę kursu, Harris mnie wyleje. Tak mówił.
0: Wsiedli.
1: Wygodnie ci? Nie. Odsuńmy troszkę fotel. Albo wyjmijmy go, a ty usiądź na tylnym siedzeniu.
0: No to wyjęli przednie fotele i usiedli na tylnym siedzeniu. I co zrobili? No i pojechali. I teraz pytanie, moi drodzy, jakim samochodem pojechali? Z jakiego samochodu usunięte zostały te fotele przednie i jakim samochodem pojechali? Pamiętacie? Jak tak? Zapraszam do aplikacji. Piszcie i nagrywajcie.

0: No właśnie, byle było luźno, luźno. Czy jest luźno? O tym Monika Gniewaszewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i wyśpiewali, bo rzeczywiście nie jest najgorzej. Do tego wszystkiego mamy zgłoszenia od służb o końcu utrudnień, między innymi na S8. Na 11 kilometrze nie ma utrudnień na jezdni w stronę Białegostoku. Mieliśmy między węzłami Powązkowska-Broniewskiego kolizję dwóch autoosobowych. Auta odjechały, formalności zostały załatwione i S8 w stronę Białegostoku na 11 kilometrze jest w pełni przejezdna. Cały czas natomiast utrudnień należy spodziewać się na 15 kilometrze S8 w Warszawie. Węzeł Wisłostrada, węzeł Modlińska. W stronę Białegostoku zajęty jeden pas przez zepsute auto ciężarowe. Tak wygląda sytuacja na obwodnicy Warszawy. Zresztą ten ruch rzeczywiście troszkę zwalnia właśnie w stronę Białegostoku, bo w kierunku Wrocławia przejazd naprawdę wygląda bardzo poprawnie, odbywa się właściwie płynnie jak na S8. Skoro jesteśmy na S8, no to uwaga, bo prace drogowe trwają od strony Białegostoku jadąc, a w kierunku Warszawy na S8 między Wyszkowem a Radzyminem. Tutaj na wysokości Woli Rasztowskiej i korek jest w związku z tym i to dosyć spory, spowalniający podróż w stronę Warszawy. Kierowcom korek ma prawie 4 kilometry. To was ostrzegamy. No i też zgłoszenie od służb. Już to jest koniec utrudnień na 28. W stronę Sanoka jeden pas był tylko dostępny, drugi zajęty po tym, jak auto osobowe wpadło do rowu. Chodzi o 28 na Podkarpaciu między Przemyślem a Sanokiem i miejscowość Bircza. Tutaj utrudnień nie ma.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No jak widzę, nie jest łatwo, jeżeli chodzi o ten samochód. Toyota albo Nissan, Akademia Policyjna, Maciek z UK. Maćku, z twojej odpowiedzi tylko jedno jest prawidłowe, to rzeczywiście Akademia Policyjna. Tylko jaki to był samochód?
3: Cześć, cześć. Odnośnie zagadki. Mhm. Scena pochodziła z filmu Akademia Policyjna, niestety nie pamiętam, która część.
0: Mhm, nie o to pytałem.
3: A odjechali samochodem Mitsubishi Colt.
0: Nie, nie odjechali Mitsubishi Coltem, nie odjechali również Yugo, jak twierdzi Jarek ze Scania. Toyota Starlet według Marka to była. Nie, to nie była Toyota Starlet. Ford Grand Victoria, Kazimierz tak napisał. Nie, to zdecydowanie nie był Ford.
4: Hightower chyba uczył się albo w Datsunie, albo w Hondzie. Mm. Nie pamiętam dokładnie. Stawiałbym na Hondę. Mm-hmm. Pozdrawiam, Tomek Serii.
0: Pozdrawiamy, Tomku. Czy to nie był czasem Hightower w Akademii Policyjnej upychający się do Volkswagena Garbusa? Pyta Aga z Tygrysa. Nie, nie upychał się do Volkswagena Garbusa, a jeżeli chodzi o samochód, no to nie wystarczy marka. Trzeba wiedzieć też, jaki to był model. Halo.
5: Z tego, co pamiętam, to pojechali policyjnym samochodem i wyjmował to siedzenie Hightower. Pozdrawiam, Krzysztof Skugi.
0: Pozdrawiam, Krzysztofie Skugi. Nie, nie pojechali policyjnym radiowozem. Wymontowali z radiowozu. Kadas też tak twierdzi. To Chevrolet, Ford albo Dodge. Nie, to znacznie mniejszy samochód. Chevrolet Corvette, twierdzi Aneta. Nie, to nie jest dobra odpowiedź.
6: Odjechali oczywiście Hondą. Hightower wyrwał fotele z Hondy. Pozdrawiam, Darek.
0: Jakiej Hondy?
7: Witam pana redaktora.
0: Witam.
7: To była stara, mała Honda, tylko nie pamiętam, jaki to był model. Pozdrawiam, Maniek z Wawy.
0: Pozdrawiam, Maniku z Wawy. No to już jesteśmy bliżej prawidłowej odpowiedzi, tylko jaki to był model. Miluś natomiast twierdzi, tym samochodem był Volvo XC90 i teraz to wygrałem na 100%. Słać prezenty, proszę, pisze Miluś. Milusiu, sam bym zapakował. Naprawdę, sam bym zapakował prezenty dla ciebie, gdyby...

0: By to był Volvo XC90.
1: Nie siedziałem za kółkiem od 12 roku życia. Żartujesz. Jeśli nie zaliczę kursu, Harris mnie wyleje. Tak mówił.
0: No to wsiedli do samochodu.
1: Wygodnie ci? Nie.
0: Niezbyt mu wygodnie.
1: Odsuńmy troszkę fotel. Albo wyjmijmy go, a ty usiądź na tylnym siedzeniu.
0: No to wyjęli te fotele. To był Hightower oczywiście, czyli wieżowiec. W dniu wieżowca o to pytam. I pojechali. Wyciągnęli te fotele i pojechali. Jakim samochodem pojechali? Jeżeli wiecie, jakim samochodem pojechali, no już się zbliżyliśmy do prawidłowej odpowiedzi, ale chodzi o markę i model samochodu. Czekam, czekam, czekam. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak wam wygodnie. I jedziemy z Iggy Popem.

No to nie był AMC Baser, jak twierdzi Janek, z Jeepa. Naprawdę to nie był ten samochód, nie był to żaden Mitsubishi, jak

0: piszecie Datsun, Nissan Datsun Stanza. Nie, nie, no Nissan to był po Datsunie, bo ten sam samochód. Najpierw był Datsun, a później Nissan, więc nie, to nie był ten samochód. O jaki samochód chodzi? O jaki pytam? Wrócimy do tego po godzinie 14.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 16:09 dokładnie. To jest najchłodniejsze miasto w Polsce. Koszalin, tyle pokazują tam termometry. Jeżeli chodzi o najcieplejsze miejsce w kraju, to Kraków 23. Ma być znacznie cieplej, bo około 26 przewidują synoptycy dziś na południowym wschodzie. No ale na razie tych 26 nie mam. Zaledwie 23, jak powiedziałem, w Małopolsce. Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostanie umiarkowane okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie możliwe również burze. W czasie tych burz opady mogą być nieco intensywniejsze i nieprzelotne. Jeżeli chodzi o wiatr, to słaby i umiarkowany. W czasie burz może być porywisty, zachodni i południowo-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już po 14:00 wyjeżdżamy w kolejną godzinę na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.
2: En La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

Toć to amerykański film, więc nie mogło być tam naszego malucha. To do nich będzie Nissan Micra. Nie, to nie był Nissan Micra. Choć myślę, że Nissan Micra obecnej generacji, czy nawet generacji przed, był tej samej wielkości co ten samochód. Uwaga, klasy

0: kompaktowej, jeżeli mogę tak podpowiedzieć. Jaki to samochód, jakim samochodem Hightower, czyli wieżowiec, uczył się jeździć, wyrwał przednie fotele i uczył się jeździć
1: z... To musiał być mały samochód.
0: Brawo!
1: Brawo! No,
0: oczywiście, to był mały samochód.
1: I duży człowiek.
0: Coraz bardziej mnie zaskakujesz. Monika wie wszystko, a...

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Dość stabilnie trzeba przyznać, że jest na naszych drogach. Zachodniopomorskie, tutaj cały czas ten Goleniów. W Goleniu w Szczecin mamy takie małe spowolnienie korek. Na jezdni prowadzącej w stronę Szczecina, jak wyjeżdżamy S3 z Goleniowa, prace drogowe na wysokości miejscowości Rurka są prowadzone i w związku z tym kierowcy zwalniają. Ale nie jest to jakiś potężny korek, który spowolni podróż do Szczecina czy dalej kierowcom. Ale ostrzegamy was przed tym. Dobre wiadomości ze Susemki. Skończyły się utrudnienia na kilometrze 11. Tu mieliśmy kolizję dwóch samochodów osobowych i zwężenie do jednego pasa w stronę Białegostoku. Ale uwaga, bo cały czas kłopoty z przejazdem są na 15. kilometrze. Tu wciąż stoi samochód ciężarowy, ten się zepsuł. No i blokuje przejazd między węzłami Wisłostrada-Modlińska. A ponieważ ten ruch dzisiaj na obwodnicy Warszawy tak duży nie jest, więc no tak umiarkowanie przeszkadza w przejeździe to auto ciężarowe stojąc w stronę Białegostoku. Są spowolnienia, ale nie jakieś dramatyczne. Kierowcy jadą po prostu w takim troszkę mniejszym tempie. W stronę Wrocławia zaskakująco dobrze. Tutaj S8 przejezdna jest właściwie od węzła Łabiszyńska przez most. Małe spowolnienia później, jak ten most miniemy, ale to naprawdę jest nic wobec tego, co czasem potrafi tutaj być. Pozostałe obwodnice Warszawy wyglądają naprawdę w porządku. Tylko ta A4, jak pojedziemy już sobie na południe kraju, tu wciąż utrzymuje się dosyć duży korek między A4, między Wrocławiem a Katowicami. Przed Opolem, jadąc w stronę Opola, jadąc w stronę Katowic, w takim spowolnieniu jedziemy, no w tej chwili to się wydłużyło, było 6, a teraz z powrotem jest około nawet 15 km takiego spowolnienia w stronę Katowic.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To jaki to był samochód? W temacie zagadki Wojtek ze Skody pisze tak. Skoro był to mały samochód, to na pewno był to Volkswagen Polo z silnikiem 1.0 TSI 150 koni. 1.0 TSI nie ma 150 koni, Wojtku, chyba. 1.5 ma 150 koni. 1.0 ma 115. A w słabszej wersji chyba 95. No w każdym razie to nie był Volkswagen Polo z silnikiem 1.0 TSI. Takich silników wówczas nie było, ale jeżeli chodzi o wielkość, to ten kompaktowy samochód był wielkości dzisiejszego Polo. A może nawet mniejszy. Jaki to był samochód? To była Honda. Michał z Belgii pisze. Tomasz twierdzi, że to była Honda. Oczywiście, to już ustaliliśmy, mam nadzieję. Natomiast jaka to była Honda?
3: Witam, Łukasz Dużego. Tym autkiem była Honda Civic. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiam. To była Honda Civic. Witek z Mazdy też się zgadza. Karol z Dokera napisał ten samochód. To Honda Civic. Honda Civic według mnie pisze Wróbelek i też ma rację. Oczywiście to była Honda Civic.
4: Cześć. To była Honda Civic. Chyba 1978 rok. Albo tam 76 jakoś tak.
2: Jakoś tak. Honda Civic Arturek 79 też wiedział. Maciek z UK. Klaudiusz, bardzo dobra odpowiedź. Bartek ZG. Jarosław ze Skody. Radek z Orzesza, Bartłomiej B, Misiek, Krystian, Grzegorz, Paweł Gielce, Todek, kto jeszcze?
5: Pozdrawiam całe Radio PRK w sprawie zagadki z Akademią Policyjną. Była to oczywiście Honda Civic z 77 roku. Pozdrawiam, Grzegorz Sturana.
2: Pozdrawiam, Grzegorzu Sturana. Jakże precyzyjne odpowiedzi.
6: Witam serdecznie.
2: Witam.
6: Czy to była Honda Civic? Serdecznie pozdrawiam. Robert z Cysterny.
2: Pozdrawiam, Robercie z Cysterny. Oczywiście to była Honda Civic, tylko wówczas ta Honda Civic była malutka. Jak na dzisiejsze standardy na przykład. Todę, Ania Starnowa, Michał ze Świebodzina, Doris i Karola, Michał z Trasy, Marcin, Sebastian z Daci, Tomasz, Andy DWR, Honda Civic, pisze Michał z Belgii. O, proszę bardzo, sprecyzował Michał już model. Sołtys, Kwidzyn, Grzesiek z BMW X3. Kto jeszcze wiedział?
7: Witajcie, kochani.
2: Witamy.
7: Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, ale chyba to była Honda Civic, bodajże w kombi. Tak mi się wydaje. Pozdrawiam was serdecznie, Tomek z Torunia. Hej pa.
2: Pozdrawiam Tomku z Torunia. No, wówczas nie było kombi w Civicu. To taki hatchback, chyba nawet trzydrzwiowy. Renia, Tobo 123, Kazimierz, Jacek z Tiguana, Paweł z Forda. To była Honda Civic, napisał Paweł z Forda. Ktoś musiał być najszybszy z was. Kto to był tym razem?
8: Hightower wyciągnął przednie siedzenie z Hondy Civic razem z Mahonejem. To jest Akademia Policyjna. Pozdrawiam, Roman.
2: Roman? Dobrze usłyszałem? Roman. Roman pozdrawiał, a teraz możesz pozdrawiać, Romanie, kogo chcesz, wykorzystać swoją szansę. Możesz nagrać pozdrowienia albo napisać te pozdrowienia. Dołączymy piosenkę dla twoich

pozdrowionych osób. Aga była najszybsza, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. Fotele usunięto z Hondy Civic. Oczywiście Aga. Aga i Roman, pozdrawiajcie. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, odpowiedzieli albo wpadli po podpowiedziach. To nie była łatwa zagadka, ale się udało. Jak zawsze się udaje.

0: No ale nie wyjaśniłeś, pisze Andrzej, dlaczego akurat o ten samochód zapytałeś. Jakaś rocznica, początek, koniec produkcji, nic nie wiemy. Jak to nie wyjaśniłem? Oczywiście, że wyjaśniłem. Hightower, dziś mamy dzień wieżowców. Hightower to wieżowiec i dlatego tak naprawdę kierowca był pretekstem do zadania tego pytania, a nie samochód tym razem. Teraz natomiast już poważnie będziemy podsumowywać wakacje z komisarzem Kamilem Sobutką. Dzień dobry, panie komisarzu.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Tegoroczne wakacje były spokojne na polskich drogach, czy raczej nie?
1: Dla nas, dla policjantów, jak zwykle pracowite wakacje, dlatego że kontrolowaliśmy znów między innymi prędkość, trzeźwość kierujących, sposób przewożenia pasażerów. Niestety, ale w samym garnizonie stołecznym było 283 wypadki drogowe, w których też zginęło 16 osób, a 313 zostało rannych. Natomiast policjanci przeprowadzili ponad 69 tysięcy kontroli. Zbadaliśmy trzeźwość ponad 103 tysiące użytkowników pojazdów, eliminując z dalszej jazdy 941 nietrzeźwych kierujących.
0: Ale jak na 103 tysiące kontroli, to nie taki zatrważający chyba rezultat, czy nie? Czy
1: to chyba dobrze.
0: No właśnie mówię.
1: To chyba dobrze. 103 tysiące kontroli, 941 osób nietrzeźwych.

0: O 941 za dużo, ale...
1: Ale mniej. Mhm. Co cieszy? Widzimy te kontrole, widzimy tych policjantów ruchu drogowego, zwracamy na to uwagę, zwracamy uwagę na trzeźwość kierujących, czy to pojazdami osobowymi, ciężarowymi, jednośladami, hulajnogami elektrycznymi, mhm. o których ostatnio również rozmawialiśmy, ale też skontrolowaliśmy 185 autokarów.
0: No właśnie, o to chciałem zapytać. Jak ta kontrola, no można powiedzieć, że to taka tradycyjna kontrola przed wakacjami autokarów, prawda? Rodzice proszą, policjanci kontrolują i co? Coraz lepsze mamy autokary, coraz bezpieczniejsze?
1: Na szczęście tak, tylko 5 nie dopuściliśmy do dalszej jazdy, więc na 185 kontroli wykonanych przez cały okres, mówię tutaj, wakacyjny, no to na szczęście nie jest jakaś zatrważająca ta liczba, więc jeździmy coraz lepszymi samochodami, sami przedsiębiorcy są coraz bardziej odpowiedzialni, biorą odpowiedzialność na siebie i za tych ludzi, których będziemy przewozić na wakacje.
0: No właśnie, wakacje się skończyły, zaczął się rok szkolny. Ja wiem, że co roku ta akcyjność wyróżnia policjantów. Bezpieczna droga do szkoły to taka coroczna akcja. Na czym polega i czy w tym roku też jest?
1: Też, tak jak co roku, jesteśmy przy szkołach. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego uczą tych najmłodszych, którzy pierwszy raz idą do swojej szkoły, jak prawidłowo zachować się na przejściu dla pieszych, jak prawidłowo zachować się na chodniku. My sami, jako Komenda Stołeczna Policji, pokazaliśmy na naszej stronie, na naszych social mediach, film Bezpieczna Droga do Szkoły, który pokazuje dziewczynkę idącą do szkoły, która chce napisać wiadomość, przechodząc przez przejście dla pieszych.
0: A nie wolno.
1: Edukujemy w taki sposób, żeby właśnie nie przechodzić z tym telefonem, zwrócić uwagę, mimo tego, że zbliżając się do przejścia dla pieszych mamy pierwszeństwo. Natomiast nie zawsze z niego korzystajmy. Spróbujmy złapać ten kontakt wzrokowy z kierowcą. Upewnijmy się, że nas widzi. Tym bardziej, jeżeli mamy kilkanaście lat, idąc do tej szkoły, pewne zachowania w tych dzieciach musimy wyrobić, nauczyć, tak by bezpiecznie zawsze mogły wrócić i do domu, i dojść do szkoły.
0: No właśnie, ta dziewczynka, która idzie do szkoły, będzie mogła używać, właściwie już od początku roku szkolnego, może używać tego telefonu komórkowego tylko na zewnątrz, w czasie drogi do szkoły, bo w szkole już nie można, podobno. No,
1: w szkole już nie można. Techniki są różne w szkołach, z tego co mi wiadomo. Niektóre szkoły wymagają, by był tryb samolotowy włączony, niektóre szkoły zabezpieczają te telefony, jeżeli możemy to tak nazwać. Natomiast dzieci posiadają te telefony komórkowe przy sobie, informując chociażby swoich rodziców przed wejściem do szkoły, że bezpiecznie dotarliśmy, a my jako policjanci będziemy robić wszystko, by o to zadbać, by każde dziecko bezpiecznie dotarło i do szkoły, i po szkole do domu wróciło.
0: A propos tej bezpiecznej drogi do szkoły, to tylko i wyłącznie zwracacie uwagę na dzieci, które, żeby bezpiecznie docierały do szkoły, czy również zwracacie uwagę na przykład rodzicom, którzy podwożą dzieci pod szkołę niejednokrotnie, i wczoraj o tym rozmawialiśmy w Wysokich Obrotach, dlatego pytam, niejednokrotnie blokują drogi, tam krzyczą na siebie, irytują się, jedni wyjeżdżają, drudzy nie chcą wyjechać, parkują gdzie popadnie, a najchętniej to chcieliby dojechać pod całą klasę tym samochodem, jakby się dało.
1: Z doświadczenia policjanta Wydziału Ruchu Drogowego wiem, że będąc pod szkołą, ci rodzice trochę zachowują się inaczej, widząc policjantów w białych czapkach, żółtych kamizelkach, dobrze widocznych, więc mają trochę więcej czasu na to, by swoje dziecko zostawić w taki sposób, by było to bezpieczne dla niego, a on, żeby nie łamał żadnych przepisów ruchu drogowego. Tak jak wspominałem kiedyś, nie pod każdą szkołą możemy być, natomiast edukujemy nie tylko dzieci, ale edukujemy też kierowców, bo przed tymi szkołami, przed samym rozpoczęciem roku szkolnego, sprawdzamy prawidłowość oznakowania, czy mamy te tak zwane agatki, czy kierujący zbliżający się, widząc ten znak, dla niego jest to informacja, zbliżam się do szkoły, powinienem zachować szczególną ostrożność. Nie muszę się spodziewać tylko kogoś na przejściu dla pieszych. Może wypaść piłka. Za tą piłką możemy się spodziewać dziecka, które nie zorientuje się w ferworze walki, gry w piłkę, że wybiega właśnie w tym momencie na ulicę przed jadący samochód. Więc jesteśmy tam, gdzie zbliżamy się do szkół, edukując dzieci, edukując młodzież, edukując kierowców.
0: A propos tej dziewczynki, która idzie do szkoły i chce napisać wiadomość na przejściu dla pieszych, to nie tylko my policjanci edukują najmłodszych, ale również, mam nadzieję, kierowców, którzy, nie wiem, skrolują ekran, używają Facebooka w trakcie jazdy samochodem. I o tym już za parę minut będziemy rozmawiać z komisarzem Kamilą Sobutką na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Już 14.30, a więc czas na najnowsze informacje drogowe na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Przypominamy, co 20 minut, 3 razy na godzinę wracamy do Was z wiadomościami drogowymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i mamy nowe zgłoszenia od służb z 15. Toruń-Brodnica w pobliżu Kowalewa-Pomorskiego w Kujawsko-Pomorskiem na 261 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. No i tutaj uwaga, bo mamy blokadę w stronę Brodnicy na 15 w miejscowości Kowalewo-Pomorskie. Będziemy sprawdzać dla Was objazdy tegoż Kowalewa-Pomorskiego, tak żeby ominąć tę blokadę. Cały czas na S8 na obwodnicy Warszawy na 15 kilometrze. Uwaga na zepsuty samochód ciężarowy, auto częściowo blokuje przejazd w stronę Białegostoku na jednym pasie stojąc. Jeśli chodzi o korki, to nie ma ich wciąż za dużo, no ale są takie miejsca, gdzie zwalniamy. Wciąż jest to trasa A4 między Wrocławiem a Katowicami. Tutaj przy dojeździe do Opola jest korek. On się utrzymuje naprawdę długi, bo ma około 15 km i jest dla kierowców, którzy jadą w stronę Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to koncert życzeń za zwycięstwo w zgadywance o Hightowerze. Aga pozdrawia swojego kierowcę, czyli męża Roberta, z którym właśnie jedzie z Łaskarzewa do Piły. Oczywiście pozdrowienia dla całego PRK. Dziękuję pięknie dla wszystkich słuchaczy, ale głównie domyślam się dla kierowcy, czyli męża Roberta. Za chwileczkę piosenka i nie tylko dla niego. Dla kogo jeszcze? Halo.
3: Kolejny raz witam wszystkich słuchaczy Radia Kierowców i chciałbym bardzo pozdrowić moją żonę Marzenę, bo jest od niedawna słuchaczką PRK. Bardzo ją zafascynowało to radio, także bardzo serdecznie pozdrawiam moją żonę Marzenę. Roman z tej strony.
0: No dobrze, no to w takim razie dla Marzeny i dla Roberta, głównie dla męża i żony jedziemy z Brantleyem Gilbertem. To takie new country na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Bardzo melodyjne. Posłuchajcie, fajnie się jedzie chyba do tego. Jedziemy na wysokich obrotach.

0: Wracamy do rozmowy. Komisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. W wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców powiedziałem o tym, że kierowcy też widujecie ich, przecież być może sami tak robicie. Scrollują ekrany, czasem w czasie korków no, się nudzą i sięgają po telefon komórkowy. Jak policja radzi sobie z tego typu przewinieniami? Bo to przewinienie i oczywiście zagrożone karą.
1: Nie powiem, że aż do tego będziemy wykorzystywać drony, bo z dronów nie będziemy widzieć, co tak naprawdę się dzieje.
0: A jak podleci pod szybę, to sfilmuje.
1: To schowa telefon. Więc najczęściej jest to zwykły przypadek, że policjanci patrolujący warszawskie ulice, myślę, że nie tylko warszawskie ulice, tylko w całej Polsce, widzą albo a to w tylnej szybie, a to tak naprawdę dojeżdżając do świateł, do przejść dla pieszych, że ktoś, kto jest obok nas, rozmawia przez ten telefon komórkowy, wymagany trzymania słuchawki w ręku, bo tak stanowi przepis. Scrollowanie to też jest korzystanie z tego telefonu. Mandat w wysokości 500 zł, 12 punktów karnych. Myślę, że dla zawodowych kierowców, dla tych kierowców, którzy bardzo dużo jeżdżą, 12 punktów karnych jest to dużo. Więc mam nadzieję, wręcz jestem przekonany i widzę, że ci właśnie kierowcy, którzy jeżdżą, bardzo dużo rozmawiają raczej przez zestawy słuchawkowe, ale co nie wyklucza tego, że tymi telefonami z nudów się po prostu bawią.
0: Pamiętajmy... Niektórzy pewnie zawodowi kierowcy, tak myślę sobie, że kurierzy muszą coś tam klikać po dostarczeniu paczki i tak dalej i pewnie też to robią w czasie jazdy.
1: Zawsze to można zrobić na postoju. Ja wiem, że każdy z nas się dzisiaj śpieszy i niezbędnym jest, by zobaczyć social media lub inne portale, w których są śmieszne filmiki, natomiast możemy to zrobić w domu, po pracy, a nie w trakcie, wtedy, kiedy jesteśmy na drodze. Pamiętajmy o tym, bo bardzo często kierowcy zapominają. Stojąc na światłach, kiedy sygnalizator nadaje nam sygnał czerwony, wydaje mi się, że mogę wyciągnąć telefon. Dlaczego? Bo nie jadę.
0: A mogę?
1: Jestem uczestnikiem ruchu drogowego, czy nie jestem uczestnikiem?
0: No właśnie, to rozstrzygnijmy to. Czy na światłach, jak stoimy i my rzeczywiście nikomu nie wadzimy, to możemy sprawdzić tę pocztę, te media społecznościowe, czy nie?
1: Zawsze to porównuję w jeden sposób. Mam nadzieję, że dobitnie to przekażę kierowcom nas słuchającym. Czy zatrzymując się na czerwonym świetle, mogę być pod wpływem alkoholu, jadąc samochodem? I czy podjeżdża do mnie policja, mogę się wytłumaczyć w ten sposób: panie policjancie, ale ja stałem. Właściwie nie jechałem teraz.
0: Jak stoimy na czerwonym świetle, jesteśmy pod wpływem alkoholu i jak ruszymy, to nie przestaniemy być pod wpływem alkoholu.
1: No raczej,
0: ale telefon możemy odłożyć.
1: Raczej nie, ale nadal jesteśmy uczestnikiem ruchu drogowego. Więc jeżeli stoimy na światłach, zajmujemy pas ruchu, więc jesteśmy pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, gdzie obejmują nas przepisy ruchu drogowego. Wiadomym jest, że policjanci nie będą aż tak wnikliwi i będą karać wszystkich, bo naprawdę może się zdarzyć sytuacja, w której niezbędnym jest tu i teraz odebranie tego telefonu i powiedzenie dwóch słów albo usłyszenie dwóch, trzech słów. Każdy z nas niejednokrotnie miał taką sytuację. Natomiast jeżeli po prostu przeglądamy sobie media społecznościowe, no to raczej wytłumaczenia w tym przypadku nie ma.
0: Ja zastanawiam się, dlaczego nie ma jeszcze takiej ogólnopolskiej kampanii społecznej. Mówię poważnie, bo tak naprawdę to scrollowanie, przeglądanie mediów społecznościowych, patrzenie na te ciekawe filmiki, o których pan komisarz powiedział, to wydłuża korki. Ja to widzę codziennie, wracając po pracy do domu, widzę codziennie, że jak kierowca skroluje, jak patrzy sobie na telefon, to nie rusza, prawda, miarowo. Nie rusza od razu po tym, jak ruszył ktoś przed nim. Stoi na zielonym świetle, zamiast ruszyć. Dzięki

0: Dzięki temu, a właściwie nie dzięki, tylko przez to kolejni nie przejadą na tym zielonym świetle, bo on się spóźnił. Dlaczego nie ma żadnej akcji uświadamiającej?
1: Mieliśmy takie akcje jak telefony komórkowe, czy same telefony, gdzie policjanci zwracali na to uwagę, lecz nadal to widzimy. Nadal jest ta tendencja korzystania z telefonów komórkowych. W porannych godzinach, kiedy mamy największe zatory drogowe na dojeździe do Warszawy, na tych głównych drogach warszawskich, nadal ci kierowcy korzystają z tych telefonów, nie zwracając uwagi na to, że to tak naprawdę ja jestem... albo może nie aż przyczyną, ale przyczyniam się do tego, by ten zator był po prostu dłuższy. Bo te kilka sekund właśnie może pozwolić na to, żeby spokojnie dwa, trzy samochody mogły przejechać na zielonym świetle. Natomiast stoimy, no bo ktoś w tym momencie przeglądał media społecznościowe.
0: No właśnie, tak jest. Czy jest na to recepta? No chyba nie z tego, co mówi nasz gość.
1: Mandaty samą receptą nie są. Mandat 500-złotowy, 12 punktów karnych na pewno jest bolączką dla kierowcy.
0: No 12 punktów karnych.
1: Szczególnie dla tego, który dużo jeździ. Natomiast sama profilaktyka, wróćmy z powrotem do tego. Patrząc w telefon, nie patrzymy, co się dzieje dookoła nas. Podnosimy głowę, przed nami samochód, poprzedzający nas samochód zaczyna odjeżdżać, więc okej, może zmienię pas ruchu z lewego na prawy. Zmieniając pas, zapominam o tym, że mam lusterka. Na środku znajduje się motocyklista, który ma prawo do tego, żeby być przed nami, próbować omijać te pojazdy, bo jedzie tym motocyklem, dochodzi do zdarzenia drogowego. I znów jest przyczyną ten telefon komórkowy. Znowu jedziemy, patrzymy się w telefon komórkowy, nie patrzymy na drogę, wybiega nam zwierzyna. Moglibyśmy zareagować, ale nie zareagowaliśmy, bo patrzyliśmy w telefon komórkowy, bądź nawigację.
0: Więc profilaktyka, taka autorefleksja się na pewno przyda. Komisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji był z nami w Wysokich Obrotach. Dziękuję pięknie.
1: Bardzo Państwu dziękuję.

Słuchacze zwracają uwagę na różne aspekty tego korzystania z telefonu komórkowego. Odnośnie tych mandatów pisze Adam.

0: I a propos trzymania telefonów, no to ja bym zaczął od kształcenia dla menadżerów, kierowników, spedytorów i tym podobnych, którzy naciskają na czas dojazdu, na czas realizacji transportu. Po prostu nie ma czasem możliwości, żeby gdzieś zjechać, odczytać wiadomość, napisać wiadomość, coś zaznaczyć w telefonie i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego ich powinno się szkolić. No tak, no tak. Z jednej strony ja mówiłem o tym, że kierowcy, kurierzy szybko muszą dostarczać paczki na przykład, prawda, albo kierowcy zawodowi dostarczać towar na określoną godzinę, a tymczasem dostają jakieś wiadomości, coś muszą odznaczać, zaznaczać i tak dalej, i tak dalej. Na to zwracaliśmy uwagę. Dokładnie.
1: Ale chyba prawo jest prawo, jednak to jest dla naszego bezpieczeństwa. No.
0: Natomiast Paweł z Gielce pyta naszego gościa, który już poszedł niestety, Pawle, ale czy można prowadzić wideokonferencję kierując autem? Wydaje mi się, że nie można.
1: No raczej nie.
0: Jeżeli chodzi o konferencje bądź spotkania jakieś biznesowe, albo na przykład my się czasem spotykamy redakcją, prawda, poza anteną i wtedy wykorzystujemy oczywiście zdobycze technologii,
1: tak,
0: ale
1: jest.
0: Nie włączamy kamerek, tylko
1: absolutnie
0: sobie rozmawiamy.
1: Nie. Słuchawki.
0: I wtedy...
1: jest to dozwolone.
0: No, bo korzystamy z zestawów głośno mówiących, rozmawiamy między sobą i tak dalej, i tak dalej. To chyba, chyba
1: tak,
0: rozsądek
1: chyba
0: decyduje.
1: Tak,
0: a
1: jest.
0: Jeżeli chodzi o wideokonferencję, no to trzeba jednak od czasu do czasu spojrzeć w kamerę i wtedy odrywamy wzrok od drogi.
1: Dokładnie, no ale tak. Chyba wyrozumiałość szefów w tym względzie, jeśli kamerki nie włączymy, powinna być
0: sytuacji. Mam nadzieję. No są to tematy i ciekawe i mało tego, i dużo aspektów tych tematów się pojawia teraz w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców, no to mogę wam obiecać, do tego jeszcze wrócimy. A tymczasem wracamy na drogi.
1: Tak jest.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i wciąż mamy zablokowaną 15 przed Kowalewem Pomorskim, a w kierunku Brodnicy. Tutaj bez przejazdów właśnie w stronę Brodnicy. Obiecaliśmy objazdy. No trasami lokalnymi możemy jechać. Troszkę nadłożymy niestety kilometrów. Wielka Łąka, tu skręcamy sobie na Józefat, Lipnice i wracamy Bielsk do Kowalewa Pomorskiego. Wtedy te blokady na 15 ominiemy. Ale ostrzegam, bo to jest dosyć dużo kilometrów nadłożonych. Tutaj drogowcy nie informują, ile utrudnienia będą trwać, ale można założyć, że no około 2 godzin ta sytuacja może mieć miejsce. Chodzi o 15 i odcinek Toruń-Brodnica w pobliżu Kowalewa Pomorskiego. Doszło do zdarzenia drogowego, zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Tutaj nikt nie został poszkodowany. To też jest informacja od służb. Przynajmniej nie informują służby o poszkodowanych. W związku z tym też można mieć nadzieję, że droga zostanie w miarę szybko odblokowana w stronę Brodnicy. No na razie jest blokada, jest korek, no i ten objazd, może warto z niego rzeczywiście skorzystać, jadąc w stronę Brodnicy. W przeciwnym kierunku, w kierunku Torunia, przejazd odbywa się 15 płynnie. Cały czas S8 w Warszawie, 15 kilometr, awaria samochodu ciężarowego, ostrzegamy was przed tym. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o informacje od służb. Także dobra wiadomość jest taka, że nie przybywa ich. Natomiast jeśli chodzi o natężenie ruchu, ono też nie jest jakoś strasznie duże obecnie. Troszkę więcej samochodów pojawiło się na obwodnicy Krakowa. To rzeczywiście widać, że ruch się zwiększył. Już powolutku pewnie będzie coraz większy, a ten większy ruch notujemy na obwodnicy Krakowa w Małopolsce między węzłami Kraków-Skawina, Bramki w Balicach. I można powiedzieć, że ruch zarówno w stronę Katowic, jak i w kierunku Rzeszowa zdecydowanie się zwiększył.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Tymczasem minęła 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 17 stopni pokazują termometry w Ustce i tam jest najchłodniej. W ogóle na wybrzeżu widzę 18 w Łebie, 18 również w Kołobrzegu. Najcieplej, jeżeli chodzi o widok na morze, to mamy dzisiaj na Mierzei Wiślanej. W Krynicy, w Stegnie 22 powyżej zera, a najcieplej w tym momencie w Tarnowie 23,4 stopnia pokazują termometry. Na Podkarpaciu najcieplej, właściwie na styku Podkarpacia i Małopolski najcieplej. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, będzie padało, przelotne opady deszczu przewidują synoptycy, a lokalnie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie możliwe również burze. Do 26 na dziś zapowiadali, na razie 23,5. Jeżeli chodzi o wiatr, to słaby i umiarkowany, chociaż w czasie burz może być porywisty. Wieje z zachodu i z południowego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minutę po godzinie 15 ruszamy na wysokich obrotach w kolejną godzinę. Zapraszam, Robert Kilen.

0: Co się dzieje na polskich drogach? O tym za chwileczkę Monika, ale najpierw od was informacja. Halo, halo.
1: Cześć, witam, Krzysztof. Cześć. Skiosit. Chciałem powiedzieć, że w Gdańsku, Lipce zderzyła się ciężarówka z pociągiem.
0: To prawda.
1: I nie wiem właśnie jak z utrudnieniami, ale myślę, że bardziej utrudnienia w ruchu pociągów. Pozdrawiam serdecznie. Hej.
0: Pozdrawiam, dziękuję.

0: Natomiast...
1: Gdzie się pchasz? O tak bym powiedziała.
0: Ciężarówkowców, tak. No oczywiście, jeżeli się opuszczają, prawda?
1: Szlabane,
0: on wjeżdża. No i rzeczywiście połamana ta ciężarówka, ten pociąg też ucierpiał. No oczywiście w zdarzeniu zostało na szczęście tylko ranne 3 osoby. Nikt nie zginął i to jest właśnie na szczęście. A jeszcze jedną informację mamy od was, jeżeli chodzi o wiadomości drogowe. Otóż S7 z Warszawy w stronę Radomia, zator, tam roboty drogowe. Tomasz informuje w aplikacji objazd drogą 730 wojewódzką na Warkę. Domyślam się, że chodzi o odcinek za Grójcem, przed Białobrzegami, bo tamte roboty drogowe w stronę Radomia. Co się dzieje jeszcze? O tym już teraz. Monika Gniewaszewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No to zostańmy na Mazowszu. Tutaj ten grójec, rzeczywiście za Grójcem w stronę Radomia jest korek. On nie jest bardzo duży, a więc jeśli nie chcecie nadkładać kilometrów, to można zostać tutaj na tej S7. No ale liczyć się z tym spowolnieniem, które obecnie ma, tak jak wskazują mapy, około 2 kilometrów. To jest spowolnienia, więc przejazd jest, no ale utrudniony właśnie na odcinku tych 2 kilometrów. Na Mazowszu też zaczyna przybywać samochodów na obwodnicy Warszawy, ale przed węzłem Konotopa tutaj widać takie spowolnienie, korek. Wygląda na to, że doszło do zdarzenia drogowego właśnie na S2, jadąc w kierunku węzła Konotopa, czyli do zjazdu na A2. Bardzo zakorkowana wojewódzka 718. Tutaj też mamy zdarzenie drogowe, to jest węzeł Pruszków. Ostrzegamy was przed tym. Taka połączenie Pruszkowa z węzłem Pruszków 718. Ta trasa właśnie łączy oba te punkty i tutaj ostrzegamy, że na wojewódzkiej 718, która jest właśnie tym połączeniem, spory korek w stronę autostrady. To jest Mazowsze. Na Mazowszu to jeszcze oczywiście obwodnica Warszawy. Tutaj cały czas na 15 kilometrze uważajcie na stojący samochód ciężarowy zepsuty. On stoi na jednym pasie w stronę Białegostoku. Korek już jest też dosyć znaczący tutaj na S8. Za Bliznę Łaszczyńskiego się zaczyna, ciągnie po Żoliborz i w stronę Wrocławia Poznania. Do tej pory ta S8 jakoś tutaj na tej jezdni się trzymała, natomiast w tej chwili przed już mostem Grota zaczyna pojawiać się spowolnienie, ciągnie w stronę Wrocławia po Żoliborz mniej więcej. To jest sytuacja na Mazowszu, cały czas też między Wyszkowem a Radzyminem zwalniamy na wysokości Woli Rasztowskiej, jadąc w stronę Warszawy od strony Białegostoku. No i dzisiaj daje o sobie znać rzeczywiście A4. A4 w takim nietypowym miejscu. Przyzwyczajeni jesteśmy do korka na innym odcinku, na przykład Legnica-Wrocław, tutaj w miarę czysto. Natomiast korek utrzymuje się między Wrocławiem a Katowicami. On jest raz mniejszy, raz większy. Teraz jest dosyć nieduży w stosunku do tego, co było, bo było 10 kilometrów, no a teraz jest rzeczywiście zdecydowanie mniej, bo około 3. I korek jest za brzegiem, przed Opolem, w stronę Katowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Madryt, nasz słuchacz się pyta, czy zdarzenie w Gdańsku-Lipce ma wpływ na dojazd do Amber Expo w północnej Gdyni. No ma taki dojazd, że tam jest korek, utworzył się ten korek, więc prawdopodobnie trochę dłuższy będzie ten dojazd. Tak nam się wydaje, z tego co widzimy.

0: W wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców Mikołaj Krupiński z ITS-u, z Instytutu Transportu Samochodowego. Dzień dobry Mikołaju, witam serdecznie.
1: Witam wszystkich Państwa.
0: Przypominamy, tragedia na autostradzie A1 pod Częstochową we wtorek 1 września przed 9 rano. Rozpędzona ciężarówka wjechała w grupę pracowników wykonujących roboty drogowe. No i śmierć na miejscu poniosły 4 osoby, mimo tego, że te roboty drogowe podobno były dobrze zabezpieczone. Więc przypominamy zasady, główne zasady zachowania się podczas robót drogowych, żeby takich tragedii już nie było na polskich drogach. Mikołaju, o czym kierowcy powinni pamiętać?
1: No oczywiście o tym, o czym mówimy zawsze na waszej antenie, aby zachować szczególną ostrożność bez względu na to, jakim typem drogi się poruszają. Ta ostrożność to jest klucz. Wcześniej ona pozwala reagować na wszystkie scenariusze drogowe. Oczywiście zwalniamy. Zwalniamy, ale zwalniamy nie tylko dlatego, że czujemy taką wewnętrzną potrzebę, ale dlatego, że jeżeli są prowadzone prace na drogach szybkiego ruchu, to zazwyczaj pojawiają się z ograniczenia prędkości, które pojawiają się kaskadowo i to jest rozciągnięte na kilometrach, więc kierowca nie jest zaskoczony tym, że na drodze odbywają się roboty drogowe, tylko dużo wcześniej jest o tym uprzedzone za pomocą znaków poziomych i pionowych, więc bardzo często też te...
0: Czyli zwracamy uwagi na te znaki, na te tymczasowe znaki, oczywiście pod warunkiem, że te roboty drogowe są dobrze oznaczone. Te akurat były dobrze oznaczone, więc tym bardziej dziwi ten wypadek. Co jeszcze?
1: No, jeżeli mówimy o tym wypadku, organizacja ruchu, prawda? No, czyli ten, który wykonuje te prace drogowe, musi mieć zatwierdzoną organizację ruchu i ten ich prawidłowy trzeba ją wdrożyć na tym terenie właśnie, gdzie potrzebna jest ta właśnie organizacja. Z punktu widzenia bezpieczeństwa najważniejsze jest, żeby kierowca, widząc roboty drogowe, natychmiast zwiększył swoją uwagę, dostosował tą prędkość i nie traktował ograniczenia czy tymczasowego oznakowania tylko jako sugestii. Dla osoby pracującej kilka metrów od pędzących samochodów taki błąd kierowcy może oznaczać śmierć.
0: Zdecydowanie. A czy ci pracujący na drodze też powinni specjalnie być ubrani? Na przykład jakaś odzież odblaskowa, odzież ostrzegawcza, nazwijmy to tak.
1: To jest taki obowiązek po stronie tych osób, które znajdują się w pasie drogowym. Odpowiednie oznakowanie robót już znakami poziomymi i pionowymi, jak już wspomniałem, a pracownicy pracujący w pasie drogowym oczywiście mają obowiązkowe kamizelki odblaskowe oraz całe uniformy zazwyczaj odblaskowe, które są widoczne nawet przy złej pogodzie czy w nocy z kilkuset metrów. Więc to jest ten taki warunek sine qua non tej widoczności ze strony robotników, których gwarantuje to, że zostaną odpowiednio wcześnie dostrzeżeni przez innych kierujących pojazdami. No i także ta zasadnicza kwestia, która poprawia bezpieczeństwo, to jest to, że kiedy na tych drogach ekspresowych są prowadzone prace, to bezpośrednio za takimi pracownikami znajdują się specjalne samochody osłonowe, one się tak nazywają, i one mają wyposażone, one są wyposażone takie w specjalne poduszki. Ta poduszka to jest taka, nazwijmy to, ostatnia deska ratunku właśnie dla tej ekipy, jeżeli ktoś, któryś z kierowców, a przypomnijmy, 90% ponad wszystkich wypadków jest z udziałem człowieka, nie zawodzi technika, a to zawodzi człowiek niestety, to jeżeli ktoś nie zauważy tego zwężenia, tych znaków ostrzegawczych, tych strzałek i innych elementów, to ta poduszka jest po to, aby ten samochód

0: uderzył w nią, a nie w tych robotników, pracowników. Dzięki temu oni przeżyją, ucierpi tylko i wyłącznie pojazd. Ten, który uderza, no i ten, który zapewnia tą osłonę, to są pojazdy osłonowe, które mają specjalne, właśnie takie dedykowane poduszki na wszelki wypadek, które chronią osoby pracujące w pasie drogi. Mhm.
1: No tutaj podobno był ten pojazd, wszystko było dobrze oznakowane, a jednak tragedia się zdarzyła, więc tym bardziej powinniśmy zwrócić na uwagę na to, co mówił Mikołaj Krupiński. Zredukować prędkość, jeżeli widzimy roboty drogowe, natychmiast zwiększamy uwagę, zachowujemy bezpieczny odstęp, obserwujemy otoczenie i pracowników, którzy powinni, jak powiedział Mikołaj, być widoczni z kilkuset metrów dzięki specjalnej odzieży, którą noszą. No i jak są jakieś osoby, które kierują ruchem, to bezwzględnie chyba się stosujemy do ich poleceń, prawda?
0: Po to są, bo są oznaczeni, potrafią mieć też lizak, natomiast takie osoby z uwagi na prędkości, które rozwijane są na drogach szybkiego ruchu, bardzo rzadko się pojawiają. Mhm. Zazwyczaj na drogach lokalnych, drogach krajowych, tam gdzie te limity prędkości są dużo niższe. Przyznam szczerze, że nie spotkałem się jeszcze z taką osobą na drodze szybkiego ruchu, która by kierowała ruchem właśnie z racji tych argumentów, o których mówię. Wykonawcy organizują tą pracę, aby dochodziło tylko i wyłącznie do zwężenia, czy też zmiany kierunku pasa ruchu i zmniejszenia prędkości, ale tak, żeby nikt postronny, nawet ta osoba wykonująca pracę, nie miała kontaktu z samochodami właśnie z uwagi na te prędkości, które są rozwijane na drogach szybkiego ruchu.
1: Mimo ograniczeń, które obowiązują w tej strefie robót drogowych, to i tak wysokie prędkości. Mikołaj, dziękujemy pięknie za rozmowę. Mikołaj Krupiński, Instytut Transportu Samochodowego, był z nami w Wysokich Obrotach.
0: Kłaniam się nisko.

0: O, proszę bardzo, piszecie o tym, że te roboty były źle zabezpieczone. Powitać, pisze nasz słuchacz, skąd taka ocena, że te prace pokoju Mykanowa były dobrze zabezpieczone, nie było tam poduszki, a pracownicy byli 5 metrów za informacją o pracach. No i tutaj kolejny głos w tej dyskusji. Rzeczywiście są pokazane zdjęcia z samochodu, który przejeżdżał przed wypadkiem. Godzinę wcześniej te roboty były ponoć źle zabezpieczone, piszą nasi słuchacze. Nam mówiono, służby mówiły, że te roboty były dobrze zabezpieczone, więc
1: to znaczy, no, to były nieoficjalne ustalenia, to ja pamiętam.
0: Nieoficjalne ustalenia były, że były dobrze zabezpieczone i okazało się, że są źle zabezpieczone.
1: Że są źle zabezpieczone, tak. Właśnie, dokładnie dobrze. Tak było. Okay. Więc okazało się, że jednak nie, bo...
0: No niestety, no, nie. Tak. No, w każdym razie źle zabezpieczone roboty i mamy tragedię. Mam nadzieję, że po tych słowach, które Mikołaj Krupiński wypowiedział, drogowcy będą jednak dbali bardziej również o siebie. Nie tylko liczyli na to, że kierowcy będą zwalniać i
1: obserwować.
0: Tak.
1: No, pierwsze ustalenia też były takie, że kierowca ciężarowego w ogóle nie hamował.
0: No tak.
1: Jest druga rzecz, więc nie wiadomo, może przysnął. Natomiast mieliśmy też telefon przecież na antenie Polskiego Radia Kierowców, tak, ze Skandynawii. Kierowca dzwonił, że tam oznaczenia i zabezpieczenia dla pracujących robotników na drodze
0: są... I ten telefon ze Skandynawii, ja pamiętam,

0: Tam dokładnie te poduszki.
1: Że tam są poduszki, dokładnie, tak, które amortyzują ewentualne uderzenie.
0: No i właśnie, i pierwsze ustalenia były takie, że ta poduszka była. A tu się okazuje, jak piszą nasi słuchacze, że tej poduszki nie było. Dobrze, będziemy śledzić tę informację. Jeżeli coś nowego się pojawi, oficjalnego i sprawdzonego, na pewno to podamy. Dziękuję pięknie za to, że korzystacie z aplikacji. Jak słyszycie, poprawiamy się, jeżeli
1: to były nieoficjalne informacje,
0: dokładnie,
1: zaznaczam.
0: Ale podawaliśmy je, te nieoficjalne. Tak. Wyjeżdżamy na drogi o 15:30.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No, przybywa samochodów, zwłaszcza na południu kraju. Odczuwają to jadący obwodnicą Krakowa. Tu trzeba się liczyć ze sporymi spowolnieniami między węzłami Krakowska Wina Bramki w Balicach. Na obu jezdniach bardzo duży ruch. Do spowolnienia prowadzący chociażby na odcinku Skawina Tyniec trzeba się liczyć ze sporym korkiem i spowolnieniem w jeździe w stronę Śląska. Natomiast w kierunku Rzeszowa to jest za Bramkami w Balicach. Ten ruch jest największy. Tak przynajmniej mniej wynika teraz z map. Na Śląsku przybyło samochodów i to tak sporo, do tego stopnia, że między węzłami Brzęczkowice a Mysłowice, czyli to jest S1, mamy korek i to dosyć spory. Prace drogowe są prawdopodobnie przyczyną korka na S1 w stronę Mysłowic, jadąc od strony Tychów, czyli tak naprawdę to dojeżdżamy sobie do A4 od strony Tychów S1 i już jest korek przed węzłem Brzęczkowice. Mijamy ten węzeł Brzęczkowice na A4, czyli skrzyżowanie z A4 i dalej jedziemy w korku w stronę Mysłowic i korek ciągnie się mniej więcej po Mysłowice. Na samej A4 w tym miejscu, w okolicach węzła Brzęczkowice, też już zaczyna być dosyć ciasno, zwłaszcza na jezdni prowadzącej w stronę Krakowa. No i przykorkowała się 86, zjazd z A4 węzłem Murckowska w kierunku Katowic też należy się liczyć ze sporymi spowolnieniami. Korek też na wysokości Chorzowa, jadąc od strony Katowic na 902, a więc ta trasa, no taka wewnętrzna, tak to ujmijmy. Natomiast na samej autostradzie, nazwijmy to obwodnicy Katowic, Rudy Śląskiej, korek. Między Katowicami a Rudą Śląską, tu w okolicach Rudy Śląskiej, wygląda na to, że mamy zdarzenie drogowe, które właśnie spowalnia dosyć mocno ruch na jezdni w stronę Gliwic. No i cały czas na A4 utrzymuje się korek za Strzelcami Opolskimi. No ale tutaj już wiemy, że prace drogowe są prowadzone na wysokości Nogawczyc i w stronę Śląska, dlatego jest ten zator w stronę Katowic. Natomiast na pocieszenie można powiedzieć, jeśli to jest dla kogoś pocieszenie, to między Wrocławiem a Katowicami, między Brzegiem a Opolem, mieliśmy przed Opolem dziś właściwie cały dzień korka, raz mniejszy, raz większy, nawet miejscami i momentami był 15-kilometrowy zator, to on teraz w ogóle zniknął.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Nie wiem jak wy, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, ale ja mam takie wrażenie takiej byle jakości, jeżeli chodzi o tą sytuację na A1 i w ogóle o takie sytuacje drogowe. Z jednej strony złe zabezpieczenie robót, to tak naprawdę no, ci, którzy pracują, nie dbają o siebie albo nie dbają o nich, ci, którzy powinni zabezpieczać roboty, na co zwracacie uwagę oczywiście w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Z drugiej strony ten, który jechał, jak się okazuje, Dominik D. w chwili wypadku był pod wpływem substancji odurzającej, poinformowała prokuratura. 31-latek wjechał w ludzi na autostradzie A1, okolice Częstochowy. Z badań toksykologicznych wynika, że mężczyzna zażył klefedron. Domyślam się, że to jakaś odmiana mefedronu. Mówił w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.
1: Już po skierowaniu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania do prokuratury wpłynęła opinia toksykologiczna. Z opinii biegłego wynika, że w chwili zdarzenia kierujący samochodem ciężarowym znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do kierowania pojazdem mechanicznym.
0: W wyniku wypadku zginęły 4 osoby. Przypominam, 4 kolejne odniosły poważne obrażenia. Dominik D. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, a sąd rozpatruje wniosek o zachowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu, składając wyjaśnienia. Mówił jednak, że nie pamięta okoliczności wypadku. No jeżeli tacy kierowcy jeżdżą po polskich drogach takimi samochodami, no to strach się bać.

Jeszcze 10 minut i będzie godzina 16, cały czas na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Wczoraj Lukas, jeden z naszych słuchaczy, przysłał w aplikacji fajne zadanie. I nie ukrywam, że wykorzystam to dzisiaj, bo mi się bardzo spodobało, a chodzi o samochód oczywiście. Więc uwaga, uwaga, taka

0: opisowa wersja zgadywanki.
1: Już się
0: będzie.
1: Boję, powiem szczerze.
0: Nie, dlaczego? To będzie taka rodzinna historia.
1: Rodzinna historia, tak.
0: Słuchajcie uważnie tej rodzinnej historii. Córka ma na imię Su.
1: Su.
0: Su, tak. Su. I mama Su, tej córki, mówi do niej trochę po polsku, trochę po angielsku.
1: Trochę po japońsku.
0: Nie, trochę po polsku, trochę po angielsku mówi do niej. I mówi do niej, żeby dała jej kapelusz. O jaki samochód chodzi? Mama do Su mówi, żeby dała jej kapelusz. O jaki samochód chodzi? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Monika kiwa głową.
1: Jesienny
0: ja
1: to
0: tutaj,
1: będzie samochód. Co ja tutaj robię w ogóle?
0: Właśnie, co ty tutaj robisz? Wiadomości drogowe.
1: Co ja tutaj robię? Tak to szło?
0: Wiadomości drogowe.
1: O.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dawno nie zaglądaliśmy do informacji od służb, a tutaj troszkę niestety się zmienia, przybywa utrudnień. Na 15, może to na początek dobra wiadomość, poprawiła się sytuacja. Objeżdżać nie trzeba Kowalewa Pomorskiego na trasie Toruń-Brodnica. W stronę Brodnicy była zupełna blokada, a teraz mamy informację o wprowadzonym ruchu na zmianę jednym pasem. 261 kilometr, Kowalewo Pomorskie. Jedziemy, ale musimy czekać na swoją kolej przejazdu. Tu zderzył się samochód osobowy z ciężarowym. Nie mamy informacji o poszkodowanych. S61, węzeł Śniadowo-Komorowo, to jest nowa wiadomość. Miejscowość Tyszki, Ciągaczki, Mazowsze. 19 kilometr. Auto osobowe uderzyło w bariery i jest zwężenie na S61 na jezdni prowadzącej w stronę Warszawy. 92, to też wiadomość od służb. Trasa Torzym-Trzciel w pobliżu Świebodzina. 47 kilometr, to jest Lubuskie. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Niestety, no, tutaj można się domyślać, jest to motocyklista ranny. No a droga zablokowana w Świebodzinie 92. Także omijajcie Świebodzin jadąc 92, bo bez przejazdu. W stronę Torzyma i Trzciela takiego przejazdu nie ma. Korki. Tych coraz więcej. Piętrzy się sytuacja chociażby na obwodnicy Warszawy S2. Standardowo korek między węzłami Warszawa-Opacz, Warszawa-Południe w stronę Terespola i w kierunku Poznania, ale też uwaga, bo korek jest przed węzłem Konotopa, czyli przed zjazdem na A2 z S2, jadąc w stronę Łodzi. Sama A2 wygląda nie najgorzej. Między Warszawą a Łodzią właściwie przejazd odbywa się płynnie, choć prawdopodobnie wszyscy, którzy korzystają z A2, przyzwyczajeni są do tego, że na A2 jest duży ruch, nawet jeśli specjalnie nie jest on oznaczony.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to wracamy do tej rodzinnej historii. Jeszcze na chwileczkę. Mama Su mówi do niej trochę po polsku, trochę po angielsku, żeby dała jej kapelusz. O jaki samochód chodzi? Wiecie? Jak wiecie? Czekam na odpowiedzi w aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No to jak to jest z tym samochodem? Mama Su mówi do niej trochę po polsku, trochę po angielsku, żeby dała jej kapelusz, o jakim samochód chodzi. Halo, halo.
1: Witam ponownie, panie redaktorze. Dzień dobry. Czy chodzi o Mitsubishi? Pozdrawiam.
0: Nie, nie chodzi o Mitsubishi. Radosław z Elbląga też w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców pisze, że chodzi o Mitsubishi. Nie, panowie, nie chodzi o Mitsubishi. Nie chodzi również o Audi. Grzesiek z BMW X3 pyta się, czy chodzi o Audi. Nie, nie chodzi o Audi. Trochę po polsku, trochę po angielsku mówi, żeby dała jej kapelusz. Ta mama Su oczywiście do Su się zwraca. Więc o jaki samochód chodzi? Chodzi o markę. To mogę podpowiedzieć. Wrócimy do tego po 16.

0: 16.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A teraz wracamy do informacji pogodowych. 16 w Ustce i tam jest najchłodniej. No nie rośnie temperatura nad morzem, na plażach Ustki czy Łeby. 16-17 stopni pokazują tam termometry. Najcieplej na plażach Stegny i Krynicy Morskiej 21. Ale w ogóle najcieplej w Polsce w miastach na T, Tarnów, Terespol, ex aequo, 23,7, prawie 24, miało być cieplej, bo do 26 przewidywali synoptycy. Chyba się tego nie doczekamy, oficjalnie przynajmniej. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, a na wschodzie i na południowym wschodzie, lokalnie na wybrzeżu, również możliwe burze, przewidują synoptycy. Wiatr mamy słaby bądź umiarkowany, w czasie burz może być porywisty i dość silny, zachodni i południowo-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minuta po godzinie 16, ruszamy na wysokich obrotach. Wrócimy do tego samochodu, oczywiście. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: No przecież niedawno tak byłaś tu. A ty znowu?
1: No jesteś? Znowu jestem, znowu, bo korki są.
0: A.
1: I niedawno tak było tak pięknie.
0: A teraz już nie jest tak pięknie?
1: Nie.
0: Posłuchajcie, jak nie pięknie jest na polskich drogach, a do tego samochodu mamy i SU, i kapelusza, to wrócimy oczywiście.
1: Wracamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wracamy na razie na drogi.
1: Dobra.
0: A do samochodu wrócimy później.
1: Z kapeluszem.
0: Mhm.
1: Dobra. No to tak pięknie było i się skończyło. No tak to jest. Obwodnica zakorkowana i to już tak znacząco.

Trójmiasta, S6, zakorkowana, węzeł Gdańsk-Matarnia w stronę Gdyni. Należy spodziewać się spowolnień, dużego ruchu w ogóle na tej trasie. Korek na 89.

0: korka na bramkach w Rusocinie. W przeciwną stronę, w stronę Gdyni, ten korek, właściwie nie ma korka, nie ma kolejki aut. To jest północ kraju, na Mazowszu to oczywiście S2 i S8. S2 między węzłami Opacz, Warszawa Południe, standardowo w stronę Terespola i w kierunku Wrocławia, ale uwaga na korek, który mamy na S2 za węzłem Opacz. Niestety korek się wydłużył i jest, zaczyna się za węzłem Opacz i ciągnie prawie po węzeł Konotopa. Zdarzenie drogowe przed tym węzłem powoduje, że ten korek ma niestety, ale ponad 3 km. Ostrzegamy Was przed nim. Sama Warszawa też dosyć mocno zakorkowana na niektórych ulicach. No i też oczywiście S8, ale to standardowo. Podobnie wyglądają sytuacje na innych obwodnicach miast. Tak jest ciasno też na wysokości Krakowa, czyli obwodnica Krakowa. Tutaj też należy spodziewać się na obu jezdniach bardzo dużego ruchu. Na Śląsku podobnie zresztą. Choć uwaga, ostrzegamy Was, bo nie tylko A4 bardzo duży ruch między Katowicami a Mysłowicami, ale też na S1. Na S1 jadąc od strony Tychów, a w kierunku Mysłowic, prace drogowe sprawiają, że już dojeżdżając do węzła Brzęczkowice będziemy stać w korku. Mijamy ten węzeł i też jedziemy w dużym spowolnieniu i korku. I on aż się ciągnie za Mysłowice, ten korek na S1. Korek też między Katowicami a Rudą Śląską. Przy dojeździe do Rudy Śląskiej A4 też będziemy jechać w dużym zatorze. No i jeszcze na koniec dobra wiadomość z 15. Utrudnień nie ma już w Kowalewie Pomorskim. Tutaj na trasie Toruń-Wrodnica jedziemy bez spowolnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rozwiązanie zagadki o kapeluszu to Fiat 126P, twierdzi Iwona. Iwono, muszę cię zmartwić, nie chodzi o Fiata 126P. No to może Suzuki, pyta Grzesiek z BMW X3. Nie, to też nie Suzuki. Sądzimy, że to będzie Hyundai, Bogdan z rodziną z Volvo. Nie, to nie będzie Hyundai, Bogdanie i rodzino Bogdana. Mama Su mówi do niej trochę po polsku, trochę po angielsku, żeby dała jej kapelusz. O jaki samochód chodzi? Czekam wciąż na odpowiedzi.

0: No to jak to jest z tym samochodem? Wiemy. Oczywiście, że wiemy. Mnóstwo prawidłowych odpowiedzi. Trochę was przetrzymałem, ale już jak ktoś nie wie jeszcze, o jaki samochód chodzi, no to za chwileczkę się przekona. Przypominamy, zagadka brzmiała tak. Mama Su mówi do niej trochę po polsku, trochę po angielsku, żeby dała jej kapelusz. O jaki samochód chodzi? Halo, halo?
1: Odpowiadamy Daihatsu. Czyli trochę po angielsku, trochę po polsku. Daj ten kapelusz, Su, nam. Pozdrawiamy, Danka i Cezar.
0: Danka i Cezar, bardzo dobra odpowiedź. A ja wiem. Tutaj się uśmiecha Ania Starnowa i też twierdzi, że chodzi o Daihatsu. Daihatsu, Konrad ze Starachowic. Daihatsu, Czupur z Durango. Padamus też wiedział, Jerzy wiedział, Mariusz z Zamościa wiedział. Kto jeszcze wiedział?
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Cześć.
2: Ja wiem, co to jest. To jest Daihatsu. Dzięki, Rafał z szarego Forda.
0: Rafał, proszę bardzo, też wiedział. Kto jeszcze wiedział?
3: Daihatsu. Szarade lub inne. O taki samochód chodzi. Su, daj mi kapelusz. Daihatsu. Pozdrawiam, Tomek Ceri.
0: Piękna odpowiedź. Piotr, Tesla, Toruń też wiedział. Aleksander wpadł na to. Justyna Ski, świetna odpowiedź. Grzesiek, Iza, Przemek z Tysona, N, Kuba, Zdzisław, Tobo 123, Krzysiek z Płocka, Sołtys, Kwidzyn, Sławek Starnowa, Fufon ze Słonecznych Kozienic też wpadł na to, że chodzi o Daihatsu.
4: Oczywiście o Daihatsu.
0: Mhm, oczywiście.
5: Daihatsu. Pozdrawiam.

0: Pozdrawiam Przemek z Forda.
1: Pozdrawiam Przemku z Forda. Michał, Norbi, Tomek z Koda, Monika z Mercedesa, Maciej z Brzozy, Antek z Gryfina, Czesiek, Tomek kolejny. To jest taka szarada dziś. Daihatsu, Bartek z Poznania. Oczywiście to jest taka szarada. A pamiętacie tą szaradę od Daihatsu? Z silnikiem diesla. Tam był taki mały dieselek i to naprawdę 2,5 litra potrafiło zaledwie spalić.
2: Oczywiście o Daihatsu. Pozdrawiam Mariola z Audi.
1: Oczywiście Mariolo z Audi. Chodzi o Daihatsu.
0: Chodzi o Daihatsu. Sławek Starnowa.
1: Sławek Starnowa też wiedział. Mój ojciec jeździł Daihatsu Charade w 1985. Dariusz z Kanady pisze w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Gratulacje dla taty.
3: Panie redaktorze, no. To myślę, że jest samochód Daihatsu. Bo daj po polsku. Hat kapelusz, a su, no to su. Dzięki Andrzej z Dipołomic.
1: Dzięki Andrzeju. Kto jeszcze wiedział?
4: Cześć, tutaj Karolina z Tikrosa. Czy chodzi o Daihatsu? Daihatsu.
1: Oczywiście, Karolino z Tikrosa, chodzi o Daihatsu. Sylwia, Kokesz, Marcin z Kalifornii, Renia i Mirek, Darek z Niebieskiego Granlanda, Tomek z Cytryny, Kuba, Pogo i Leszczu. Jadą w trójkę, panowie, domyślam się i wpadli na to, że chodzi o Daihatsu.
5: Witam serdecznie, Klaudiusz z Zaudnika. No chodzi o Daihatsu. Daihatsu, moje kochana córeczko. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. Klaudiusz Zaudika.
1: Pozdrawiam Klaudiusza Zaudika. Aga wiedziała, Andy DWR, Hubert wiedział, kto najszybszy.
6: Oczywiście chodzi o Daihatsu. Pozdrawiam, Krzysiek.
1: Krzysiek, rozpoznałeś się po głosie, Krzyśku? No to możesz pozdrawiać kogo chcesz. Wyemitujemy twoje pozdrowienia, jeżeli nagrasz, albo przeczytamy, jeżeli napiszesz. No i oczywiście dodamy piosenkę. A spośród tych, którzy pisali, to Kacper z Radomia był najszybszy, który powiedział Daihatsu, proste. No i miał rację. Kacper z Radomia, Krzysiek, panowie, pozdrawiajcie kogo chcecie. Brawa dla wszystkich, którzy wpadli na to, że chodzi o Daihatsu. Rozruszaliśmy sobie szare komórki, bo chyba przyznacie, że te szare komórki przydają się za kierownicą. Zawsze się przydają. Jedziemy dalej na wysokich obrotach. 23 minuty po godzinie 16:00.

0: pewnością teraz? No właśnie, nie jeden kierowca teraz śpiewa pragnę cię, informacja drogowa.
1: O tak.
0: O 16:30 to dużo się dzieje na polskich drogach.
1: I pada pytanie, co się tam stało, że ja utknąłem w tym korku?
0: Właśnie, i na to pytanie odpowiada Monika Gniewaszewska.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No większość, zdecydowana tych korków, to ich powód to natężenie ruchu. I tak jest oczywiście na obwodnicach miast. Nic nowego na S8, S2 w Warszawie. Tu korki są, no bo sobie wracamy do domu. I tak też spowolnienie nowe pojawiło się na A2, która do tej pory była w miarę przejezdna, wyjeżdżając z Warszawy węzłem Konotopa. No to teraz na wysokości Pruszkowa w stronę Łodzi jadąc zwalniamy. Zwalniamy też cały czas, bo prace drogowe są prowadzone za Grójcem w stronę Radomia. Tu cały czas jest spowolnienie, ale ono specjalnie się nie powiększa. Tak jest od kilku godzin, ponad 3-kilometrowy taki korek, spowolnienie jest w stronę Radomia za Grójcem na S7. Skoro S7 mowa, no to też służby donoszą, że już w Świętokrzyskiem trasa między węzłami Jędrzejów Północ Mnichów w pobliżu miejscowości Ignacówka w 19 kilometrze doszło do pożaru samochodu osobowego i mamy zwężenie w stronę Warszawy. A więc przejazd jest, ale niestety dość mocno utrudniony. Jeśli chodzi o korki i to takie nieoczywiste, bo to, że na Śląsku jest korek między Katowicami a Mysłowicami, no to wiadomo. Korek między Katowicami a Rudą Śląską w stronę Gliwic też w sumie wiadomo. Ale ten nieoczywisty, on cały czas się utrzymuje między Strzelcami Opolskimi a Katowicami. Kierowcy wjeżdżają w niego w tej chwili to na wysokości Strzelec Opolskich, a więc on się nieco wydłużył. No i jadą za Nogawczyce jeszcze. Prace drogowe sprawiają, że ta A4 nam zwalnia przed Katowicami, bo to jest ta trasa Wrocław-Katowice i w stronę Katowic. Te prace są prowadzone. Na południu kraju to jest Bielsko-Biała. Zwalniamy na S1 za Bielsko-Białą, jadąc w stronę na południe i mocno korkuje się S1 między Żywcem a Przybędzą. Tu też trasa S1 dość mocno zakorkowana na jezdni w stronę południa.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Trzeci dzień września to ważna data z punktu widzenia przepisów. Dwuletni okres próbny dla wszystkich nowych kierowców to jedna ze zmian, która od dziś właśnie wchodzi w życie wraz z nowymi przepisami w ustawie dotyczącej prawa o ruchu drogowym. Od dziś obowiązuje.

0: Obowiązują nowe regulacje dotyczące punktów karnych dla kierowców, którzy zdobyli dopiero prawo jazdy, jak powiedział Maciek Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
1: W tym pierwszym okresie, tym próbnym, kierowca po uzyskaniu 12 punktów karnych za popełniane wykroczenia będzie musiał skierować swoje kroki do ośrodka doskonalenia techniki jazdy, gdzie będzie musiał poddać się w ciągu roku szkoleniu. Szkolenie krótkie, godzinne. Szkolenie to ma na celu zwrócenie jego uwagi na prędkość przede wszystkim, na granice bezpieczeństwa.
0: A jeżeli kierowca w czasie okresu próbnego przekroczy limit 20 punktów, straci prawo jazdy. Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji wyjaśnia, jak policja będzie sprawdzała, od kiedy kierowca może usiąść za kółkiem.
2: Mamy dostęp do systemów teleinformatycznych, w których widzimy, kiedy taki młody kierowca trzymał prawo jazdy i czy jest on nadal w tym takim okresie dwuletniej próby. Podczas takiej kontroli, po sprawdzeniu tych wszystkich formalizmów, oczywiście policjanci będą sprawdzać trzeźwość tych kierowców.
0: No a propos trzeźwości, to aktualne przepisy wprowadzają też zerowy limit alkoholu dla nowych kierowców. I takie zmiany z dniem dzisiejszym wchodzą w życie. Warto to wiedzieć.

0: Mariusz Sztal, instruktor nauki jazdy, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z nami teraz. Dzień dobry, Mariusz. Witam na antenie BRK Polskiego Radia Kierowców w Wysokich Obrotach.
1: Dzień dobry, Robercie. Witam też słuchacze.
0: Mówiłem przed momentem o tych zmianach, które dziś wchodzą w życie. Bezwzględne zero alkoholu we krwi dla kierowców w okresie próbnym. 12 punktów oznacza dodatkowe szkolenie. Natomiast 20 utratę uprawnień. Dwa poważniejsze wykroczenia, zdaje się, mogą wydłużyć okres próbny o kolejne 2 lata, tak? Takie przepisy wchodzą. Co o tym myślisz jako ekspert PRD?
1: Myślę, że to jest kwestia wyrabiania pewnych nawyków, to znaczy, że żeby przyzwyczaić do pewnej poprawności i takiej właściwości co do zachowań na drodze wśród świeżo upieczonych kierowców, taki dodatkowy bat, trzeba by powiedzieć, ale może ten dodatkowy bat spowoduje, że to te przyzwyczajenia do dobrego zachowania pozostaną z nimi już na zawsze. No tak to chcę widzieć, optymistycznie.
0: I czyli to są dobre zmiany, jeżeli chodzi o te zmiany ustawowe, twoim zdaniem?
1: Znaczy, myślę, że trzeba by się cofnąć rok wstecz i powiedzieć tak bardziej holistycznie, no bo z jednej strony wpuściliśmy 17-latków na drogi,

0: Z drugiej strony nie tak bezrefleksyjnie, tylko ci 17-latkowie jeszcze przez czas jakiś muszą poruszać się za kierownicą, kiedy w pojeździe jest osoba towarzysząca i to już działa od wielu miesięcy. Natomiast taki stage 2 trochę zrobiliśmy jednocześnie, czyli uwzględniając fakt, jakim jest ilość generowanych zdarzeń drogowych przez młodych kierowców, oczywiście młodych wiekiem, ale także młodych stażem. No więc jakby pewnego rodzaju, jak mówiłem, bat wprowadzamy dla wszystkich świeżo upieczonych kierowców po to, żeby zapobiegać tym zjawiskom, z którymi borykamy się od dziesiątek lat.
1: No właśnie, borykamy się ze zjawiskami, które są, znaczy, z niebezpieczeństwem na drogach, nie ma co ukrywać. Niektórzy szaleją za kierownicą, nie czują tego bata i nie czują nieuchronności kary. Czy teraz myśli, znaczy ja pytam, czy twoim zdaniem to, że zostały wprowadzone nowe przepisy, one dziś wchodzą w życie, to tak naprawdę martwe przepisy, czy rzeczywiście będzie jakoś egzekwowane to prawo w końcu na drogach?
0: Nie mam wątpliwości, że będzie egzekwowane, natomiast proszę zwrócić uwagę, że sama, znaczy jakby kary nie są po to, żeby je stosować, tylko po to, żeby odstraszały potencjalnych złoczyńców. Mhm. No i widzieliśmy to na przestrzeni ostatnich tygodni czy miesięcy, zatrzęsienie w Wordach, czyli każdy chciał, kto miał w planie zrobić prawo jazdy, chciał zdążyć, zdać egzamin przed tymi zmianami, czyli tak naprawdę do końca dzisiejszego dnia. Realnie to już działa, bo to oznacza, że gdzieś to ryzyko w perspektywie czasu będzie. No i tak naprawdę od jutra mamy nową rzeczywistość, bo wszyscy, którzy uzyskają uprawnienia od 4 września począwszy, tak na dobrą sprawę będą czuli tam odpowiedzialność i to ryzyko konsekwencji, jeżeli nie będą zachowywali się w sposób właściwy.
1: No tak, ale z drugiej strony, Mariuszu, ci, którzy zdążyli, prawda, ów odetchnęli i pomyśleli sobie, no nie czujemy bata, więc możemy nabierać tych złych przyzwyczajeń.
0: No to równie dobrze moglibyśmy powiedzieć tak samo o tych, którzy zdali rok temu, 2 lata temu czy 5 lat temu, prawda? W którymś momencie musi być granica i ta granica jest dzisiaj o północy i należy patrzeć na świat optymistycznie i liczyć, że rzeczywiście te zmiany przyniosą dobry efekt.
1: Czyli od jutra będziemy produkować lepszych kierowców, bezpieczniejszych.
0: Albo przestraszonych, ale tak czy owak mam nadzieję, że to spowoduje, że ten stan naszego bezpieczeństwa na drogach do nas wszystkich będzie po prostu na wyższym poziomie.
1: Oby tak było. Instruktor nauki jazdy, ekspert BRD Mariusz Sztal był z nami w Wysokich Obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Wszystkiego dobrego, Mariuszu, dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Za 10 minut będzie godzina 17. Monika, jak zwykle przygotowana do odpowiedzi, no bo w końcu rok szkolny, prawda?
1: Tak, tak, zdecydowanie zawsze byłam przygotowana.
0: I muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o PRK Polskie Radio Kierowców, no to tutaj nie można zgłosić nieprzygotowania.
1: Nie można.
0: Nie można.
1: Nie, bo z reguły są 3, a tutaj u nas nie ma żadnego.
0: Nie można, tak. Nie. 3 razy to my wyjeżdżamy na drogi
1: tak
0: i mówimy
1: jest.
0: O tym, co się dzieje. No to co, wyjeżdżamy.
1: Tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to zacznę od sytuacji z S7, która ucieszy wszystkich tych, którzy jadą S7 właśnie w Świętokrzyskiem. Trasa węzeł Jędrzejów, północ Mnichów. Już widzę te uśmiechy na twarzy. Miejscowość Ignacówka bez utrudnień w stronę Warszawy. Więc tutaj jedziemy bez żadnej blokady, pełną szerokością S7. I to by było na tyle, bo korki są i to naprawdę mocno utrudniające przejazd. Chociażby na Mazowszu S2, S8, S2 w tych miejscach, które zwykle się korzystają.

0: Kują, czyli węzeł Opacz, Warszawa Południe, ale też uwaga, bo spowolnienie jest za węzłem Opacz, jadąc w kierunku Poznania, a przed węzłem Konotopa, czyli ten odcinek S2 zakorkowany. S8, Blizna Łaszczyńskiego i dalej w kierunku Białegostoku, Pożoliborz, Korek, do tego wszystkiego 15 km. Cały czas ma stać ciężarowy na tym kilometrze właśnie 15 S8. Między węzłami Wisłostrada Modlińska auto stoi w stronę Białegostoku, no i potęguje jeszcze te utrudnienia związane z natężeniem ruchu, które są. W stronę Wrocławia nieco lepiej, ten korek zdecydowanie mniejszy, właściwie tylko na moście, tak jak patrzy się na mapę. Na południu kraju oczywiście to obwodnica Krakowa nie pozostawia tutaj złudzeń, że zwalniamy i to mocno. Węzeł Kraków Południe, Bramki w Balicach, ciasno jest na obu jezdniach. Na Śląsku dobra wiadomość. Zniknął korek z S1. On już był naprawdę długi, bo jadąc od strony Tychów zaczynał się przed węzłem Brzęczkowice i ciągnął za Mysłowice. Jeszcze takie fragmenty zostały na S1 tego korka, ale to już jest naprawdę nic w porównaniu do tego, co było przez około godzinę na tej trasie. W ogóle mniejszy ruch jakby między Katowicami a Mysłowicami. Tak samo między Katowicami a Rudą Śląską. Za Rudą Śląską natomiast A4 troszkę się przykorkowała, przed Rudą Śląską ruch nawet płynny. No i jeszcze cały czas przypominamy wam aktualna sytuacja z trasy między Wrocławiem a Katowicami. Za Strzelcami Opolskimi jadąc w stronę Katowic prace drogowe trwają na A4 na wysokości Nogawczyc mniej więcej. No i jest korek w związku z tym w stronę Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: I tym sposobem prawie dojechaliśmy do godziny 17, a o 17 jak zwykle sprawdzamy to, co przewidują synoptycy na najbliższą noc. A, widzę, jeszcze nasz słuchacz zdaje się próbował się odezwać, ale coś się stało. Dobra, wrócimy do tego po prognozie pogody w takim razie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 16, 15 i 8 dokładnie pokazują termometry w Lęborku na północy kraju. Najcieplej w tym momencie w Słubicach 23,9, prawie 24. No tych 26 dziś na pewno nie będzie, które przewidywali synoptycy. Jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór i noc, no to... No niestety zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu na północy, miejscami burze. A w czasie burzy prognozowana suma opadów nawet do 15 mm, więc nie takie słabe, nie takie przejściowe przewidują synoptycy. To będzie ciepła noc za to. Od 14 do 18 stopni na południowym zachodzie pokażą dziś termometry, chociaż z drugiej strony w Kotlinach Górskich lokalnie nawet 6, więc tam już chłód możliwy dzisiejszej nocy. Wiatr na ogół słaby bądź umiarkowany, na północy porywisty, nad morzem dość silny, a wiał będzie tak jak i teraz z zachodu i z południowego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i słuchamy teraz. Dzień dobry, halo.

0: Halo.
1: Witam, panie redaktorze. Tak się zastanawiam, z czego to takie wielkie hura, że ci młodzi ludzie od 17 roku życia będą robili prawo jazdy. Ja w latach 90. też robiłem, jak miałem 17 lat, jeżdżę do tej pory, żyję, nikomu nic nie zrobiłem, nie miałem wypadków. I o co to taka straszna jakaś, nie wiem, awantura i te kary wszystkie?
0: To nie kary, tylko no, bez względem zero alkoholu we krwi to tak naprawdę mogłoby dotyczyć wszystkich. Jeżeli chodzi o te punkty karne, no to 12 za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Wtedy kierowany taki młody kierowca jest na dodatkowe szkolenie, żeby sobie lepiej radził na drodze. Natomiast jeżeli chodzi o kary, no od dziś wchodzą te przepisy. Cóż, informujemy o tym, ale oczywiście dobrze słuchamy, co macie do powiedzenia na ten temat, jakie macie zdanie na ten temat, nasi drodzy słuchacze, słuchaczki. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Nie nazwałbym tego także wielkie halo. Po prostu przepisy się mnożą i to może irytować. Zamiast szkolić na nowo, zamiast, nie wiem, jak to mówią, zaorać system i postawić nowy, no to tutaj łatanie i wciąż łatanie. Jedziemy na wysokich obrotach, 2 minuty po godzinie 17. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilan.

0: Autostrada A4, odcinek Kostomłoty, Kąty Wrocławskie. Tam ruch jest wstrzymany. Marcin ze Skody informuje. Kolizja 4 aut. Służby już są na miejscu. Lądował LPR, czyli poważny wypadek. Kostomłoty, Kąty Wrocławskie. Na tym odcinku autostrada A4. Ruch wstrzymany. Marcinie, dziękujemy za informację. A teraz Emilia Kleszczewska. Dzień dobry, Emilio.
1: Dzień dobry.
0: Jak spędziłaś dzień?
1: No wyśmienicie. Jeszcze słoneczko łapiemy cały czas, póki jest. Jest naprawdę sporo słońca.

0: I nawet jest ciepło, bo to różnie. Czasem jest słońce, ale raczej chłodno, a tutaj tak jeden plus jeden.
1: Tak jak w filmie z Bollywood, z Indii, tak? Czasem słońce, czasem deszcz. No w

0: że zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca. No i jak podaje właśnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, sugerowany jest objazd na węźle Kostomłoty. I te utrudnienia mamy już od godziny 16.40. Jak podają drogowcy, korek na A4 może być do godziny 20, także A4 warto omijać w najbliższym czasie. S61 od węzła Śniadowo do węzła Komorowo w województwie mazowieckim na 19 kilometrze. Tam samochód osobowy uderzył w bariery, zablokowany został lewy pas w kierunku Warszawy, ale można jechać prawym. S8 to Warszawa od węzła Wisłostrada do węzła Modlińska na 15 kilometrze jeszcze przed południem. Doszło do awarii pojazdu ciężarowego i cały czas zablokowany jest jeden pas w kierunku Białego Stoku. I jeszcze z dróg krajowych 92 to Rzym Trzciel, 47 km w województwie lubuskim. Tam samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Jedna osoba jest ranna i droga cały czas zablokowana jest w obu kierunkach jazdy. Czekamy na Wasze wiadomości. 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominamy, dziś weszły w życie nowe przepisy dotyczące tych kierowców, którzy dopiero co zdobyli uprawnienia. I o tym dziś dyskutujemy na wysokich obrotach. Za chwileczkę wracamy do tematu i do Waszych zdań.

0: Przypominam, bezwzględne zero, zero, jeżeli chodzi o poziom alkoholu we krwi w okresie próbnym, to dzisiaj wchodzi w życie. Przekroczenie 12 punktów oznacza dodatkowe szkolenia. Dwa poważniejsze wykroczenia mogą wydłużyć okres próbny o kolejne 2 lata dla nowo upieczonych, jak to się mówi, kierowców. Komentujecie to w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Słuchamy.
1: Halo. Cześć Robercie, weszły dzisiaj w życie te nowe przepisy znowu ograniczające kierowców w jakiś sposób. Może w końcu przyłóżmy się, róbmy prawdziwe szkolenia jak należy, żeby człowiek, który zdobędzie prawo jazdy, należało mu się to prawo jazdy. Nie wpuszczajmy za kierownicę głąbów, którzy na chwilę obecną nie powinni mieć prawo jazdy albo nigdy nie powinni go posiadać, bo tacy ludzie też są. A nie tylko karajmy, strażmy punkty, to, tamto. Nie, jak ktoś ma prawo jazdy, ma prawo jazdy i ma prawo jeździć takimi pojazdami, na jaką ma kategorię, nie ograniczać go jeździć, tylko go dobrze nauczyć jeździć, a nie odstawiać maniany, jak to robią obecne szkoły jazdy w większości. Toczek.
0: Dzięki za informację. No właśnie, odstawianie maniany, uczenie jazdy tylko po trasie, która będzie na egzaminie, a nie uczenie jazdy. No taką manianę niektórzy odstawiają rzeczywiście. Powiedziałem to, że tak naprawdę trzeba nauczyć ludzi jeździć, jeździć i żeby oni wiedzieli. Zresztą Mariusz Sztal to także powiedział na antenie PRK Polskiego Radia.

0: kierowców niejednokrotnie, że człowiek, który ma prawo jazdy, powinien wiedzieć, po co ma to prawo jazdy i powinien wiedzieć, po co jest na tej drodze i zwracać uwagę na innych. Powiedziałem, że tak naprawdę to łatanie, takie łatania, to łatka, kolejna łatka, kolejne przepisy, kolejne, to tak naprawdę no takie... takie polskie, to znaczy prowizorka, a ta prowizorka, jak się okazuje, najdłużej się trzyma. Halo, halo.
1: Ja w sprawie nowych mandatów.
0: Dobrze.
1: Chciałbym
0: to
1: tylko zauważyć, że obecne mandaty w Polsce są wyższe niż w Niemczech. Tak jak sobie liczymy, ile można przejechać paliwa za pensję w Niemczech i ile zapłacić mandatów w Polsce za tą pensję, to wychodzi to nieciekawie. Roger, pozdrawiam, Janusz z Bełchatowa.
0: Zdrawiam, Januszu. Oczywiście to trochę odbiega od tematu, bo to nie o wysokość mandatów chodzi, tylko o te nowe przepisy. Nad tym się zastanawiamy, no ale... czekam na wasze zdanie, co o tym myślicie, czy też uważacie, że tak naprawdę powinniśmy się zastanowić, jak szkolić tych kierowców, żeby oni byli świadomi, bardziej świadomi na drodze, bardziej empatyczni i tak dalej, żebyśmy mieli bezpieczniejsze drogi, czy takie, nie wiem, no mnożenie tych mandatów, jak powiedział nasz słuchacz, mnożenie tych kar coś przyniesie? Ja mam wątpliwości.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: No i 17.30 mamy na zegarach, a o 17.30 jak zwykle u nas najnowsze informacje drogowe. Emilia już jest w studiu, więc posłuchajcie, co się dzieje na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczynamy od informacji od naszego słuchacza.
3: Mamy zakorkowaną siódemkę na kilometrze 422 w kierunku Warszawy i od 420 w kierunku Radomia. Po jednym pasie zmieniają drogowcy nawierzchnię, tym trzeba troszeczkę poddać, uzbroić się w cierpliwość.
2: Dziękujemy za informacje i takie wiadomości. Oczywiście cały czas można do nas wysyłać pod numerem telefonu 22 513 11 11 albo w naszej aplikacji mobilnej. Zakończyły się też prace na drodze krajowej numer 92. To województwo lubuskie, Świebodzin, 47 km, gdzie od 15 właśnie na miejscu działały służby po tym, jak samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Droga była zablokowana w obu kierunkach jazdy, ale teraz do miejscowości Torzym i do miejscowości Trzciel można jechać bez problemów. Jeżeli chodzi o autostradową czwórkę, to cały czas mamy korek na wysokości węzła Kąty Wrocławskie, 135 km. Tam doszło do zderzenia kilku pojazdów. Droga w kierunku Wrocławia została całkowicie zablokowana od godziny 16.40. No i zablokowany jest głównie ten jeden pas ruchu, który prowadzi Was do Zgorzelca. Jeżeli chodzi o to, jak kierują Was służby, policja, no to jest ten sugerowany objazd na węźle Kostomłoty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Ciekawa sprawa. Muszę wam o tym opowiedzieć. Po jezdni pod wiaduktem na ulicy Ludwikowskiej w Oleśnicy po każdym większym lub dłuższym deszczu nie da się przejść ani przejechać. Taka sytuacja była. Ci, którzy mieszkają w Warszawie bądź w okolicach, wiedzą, że jak się jechało na Włochy, te pod Warszawą, teraz już część Warszawy, no to też był problem z takim wiaduktem. No to taki sam problem jest na ulicy Ludwikowskiej w Oleśnicy. Woda sięga nawet metra i tak jest od co najmniej lat 70. Od lat 70., jak mówią mieszkańcy, tak się dzieje.
1: Wszystko pływa, auta nie mogą przejechać, bo jest tak dużo wody i nic z tym się nie robi do tej pory. Kiedyś jak pracowałam jeszcze, to pod tym mostem, to jak szłam z pracy, to po kolana przechodzi.
0: No właśnie, i tak się dzieje. Paulina Walczak-Grobelna, wicedyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, wyjaśnia, że na ulicy pod wiaduktem jest spory spadek terenu. We wrześniu ma się tam pojawić ekspert, który sprawdzi, czy da się coś z tą wodą zrobić.
2: Gdzie ma zbadać spadki, ma zbadać teren i będziemy tutaj myśleć, jak tą wodę przechwycić, może nie pod wiaduktem, bo tam będzie ciężko cokolwiek umieścić. Natomiast przechwycić maksymalną ilość wody przed wiaduktem.
0: Pamiętacie, co mówią mieszkańcy? Od lat 70. ponad 50 lat już trwa ta sytuacja i Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy we wrześniu już wyśle tam eksperta. Słuszną linię ma ta władza.

0: No i kolejny głos w sprawie szkolenia kierowców. Halo, halo. Dzień dobry.
1: Witam, panie redaktorze, ponownie. Mhm. Ja przyłączę się tam do kolegi Toczka. Dam taki szybki przykład z Warszawy. Tak uczą mi jeździć na łuku, że jak tyczka jest w tym miejscu, to skręć kierownicą i pojedziesz. A jak moja żona parę lat temu zdawała egzamin, to strafił się egzaminator, który te tyczki inaczej poustawiał, to żeby pan widział, co ci ludzie wyprawiali, jakby byli ślepi po prostu. W ogóle w lusterka nie patrzyli. A jeszcze ja bym chciał poruszyć jeden temat, bo bardziej się boję tych kierowców, którzy zamiast trzymać kierownicę, to się jej trzymają, bo są bardzo wiekowi, żadnych badań, żadnych jakichś sprawdzeń i tu jest chyba gorszy temat. I nim się nie chce nikt zająć. Może pan redaktor
0: się zajmę
1: w audycji. Pozdrawiam, Maniek z Wawry.
0: Dziękujemy, Ańku, za ten głos w dyskusji. Oczywiście, że się zajmiemy. To jest bardzo ciekawe, bo na razie zajmujemy się, znaczy ustawodawca zajmuje się tymi młodymi kierowcami, którzy dopiero co stali się kierowcami, a ci, którzy tak naprawdę, no już nie ta motoryka, prawda, nie ten refleks, nie to widzenie, postrzeganie rzeczywistości nawet niekiedy. Tym Unia Europejska próbowała się zająć i na razie sprawa przycichła, ale wrócimy do tego. Na pewno wszystkie informacje będziemy zbierać dla was i w każdej drogowej sprawie możecie, pamiętajcie, pisać, nagrywać wiadomości głosowe, jak chcecie. A tą sprawą tych starszych kierowców, którzy rzeczywiście no, powinni bądź nie powinni, zobaczymy, co wyjdzie z naszej dyskusji, mieć badania, też się zajmiemy w wysokich obrotach. A co? Teraz natomiast zajmiemy się sytuacją na polskich drogach. Pani kierowca Emilia Kleszczewska.
2: Już za kółkiem.
0: Od ilu lat masz prawo jazdy?
2: Oj, poczekaj, muszę policzyć. 5, 6, 7, 8.
0: 8, już.
2: 8 już. No sama nie to wierzę.
0: W wieku 10 lat pozwolili ci zrobić prawo jazdy?
2: No wyobraź sobie.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zaglądamy na autostradę A4 w województwie dolnośląskim. Mamy właśnie aktualizację tego, co się dzieje na węźle Kąty Wrocławskie. Tam zderzyło się 7 samochodów. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia. I jeżeli chodzi o przejazd w kierunku Zgorzelca, no to odbywa się tylko dwoma pasami. To utrudnienie mamy od godziny 16.40 i jak prognozują służby, jeszcze na A4 będą te prace trwały do godziny 20. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na trasach i widzimy to na mapach, gdzie najbardziej się korkują autostrady i ekspresówki, no to sama Warszawa, S8 od Blizny Łaszczyńskiego do mostu generała Grota Roweckiego, tam cały czas są spore przewężenia w obu kierunkach, ale głównie jeżeli jedziecie do Białegostoku. Też dojazd do Warszawy może być nieco utrudniony. Na wysokości Grójca mamy prace drogowe, ale też widzimy, że jest tam zdarzenie drogowe i przepraszam, to nie do Warszawy, tylko z Warszawy w kierunku Kielc. Natomiast jeżeli chodzi o województwo małopolskie, to cały czas przewężona jest autostradowa czwórka na wysokości węzła Kraków-Bielany. Tam jest też zdarzenie drogowe, dokładniej to miejscowość Kryspinów i trasa w kierunku Tarnowa. A jeżeli chodzi o Śląsk, no to na pewno dłużej

0: Jadą kierowcy z Katowic do Gliwic na wysokości Chorzowa. Mamy na drodze wojewódzkiej numer 902 prace drogowe i tam korek ma niecałe 3 kilometry. A jeżeli chodzi o województwo dolnośląskie, to już wcześniej mówiliśmy o tym, że no właśnie ta czwórka jest zajęta. Tam trwają prace służb po wypadku. No i korek już zaczyna się w Kostomłotach. Ciągnie się aż praktycznie do samego węzła Bielany Wrocławskie i te utrudnienia są w obu kierunkach, czyli w trasie do Katowic i w kierunku Legnicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jeszcze 4 minuty i będzie godzina 18. Przypominam, w każdej drogowej sprawie możecie oczywiście pisać, nagrywać wiadomości głosowe poprzez aplikację. Jeżeli zauważycie jakieś utrudnienia na swojej drodze, nie wahajcie się, poinformujcie nas, a my poinformujemy wszystkich naszych słuchaczy. Co 20 minut wracamy na drogi, jesteśmy na bieżąco. Najwięcej informacji drogowych w polskim eterze, u nas w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Mariusz Dąbrowski w studiu na 3,5 minuty przed godziną 18. Dzień dobry, Mariuszu. Zaczytany
1: z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: Zaczytany.

0: zaczytane,
1: o samochodach czyta.
0: Bo wpadło w ręce moje pismo, za którym się już tęskniłem, jak i za szefem tego pisma.
1: Automobilista, to jest, czyżby to była zapowiedź tego, co po godzinie 18 na antenie PRK Polskiego Radia
0: PSA Kierowców? PSA Y13, mówi ci to coś?
1: PSA Y13.
0: B jak Barbara. PSA
1: Y13.
0: Y13.
1: To jest maszyna.
0: Bardzo dobra odpowiedź, ale powiem ci, że ja nawet bym tak nie odpowiedział, że to jest maszyna, bo kompletnie patrząc na insygnia tegoż pojazdu, chodzi o motocykl, o brytyjski motocykl z lat 40-tych, 50-tych, w ogóle nie miałbym pojęcia, co to za maszyna. Unikat.
1: To dlatego, że zrozumiałem, że mówisz PSA zamiast BSA, bo PSA to koncern samochodowy i dlatego wpadłem, że chodzi o
0: Ale PSA kółka. Już nie istnieje.
1: No wiem, ale wiesz. No.
0: I po to jesteśmy, żeby o tych różnych niuansach opowiadać.
1: Po godzinie 18 na luzie z Mariuszem Dąbrowskim. A teraz mała Maggie.

0: Słuchają państwo Operka Polskiego Radia Kierowców. Zbliża się 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przeważa nad Polską zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Jedynie na północnym zachodzie oraz południowym wschodzie kraju duże. I tam przelotnie pada deszcz. Na krańcach południowo-wschodnich miejscami także burze z porywami dochodzącymi do 60 km na godzinę. Temperatura 16-17 stopni na północnym zachodzie i południowym wschodzie, 21 stopni w centrum. Wiatr na ogół słaby, jedynie nad morzem umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Na południu kraju miejscami zmienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Słuchają państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. Jest prawie 10 minut po 18. Te 10 minut po to jest ten czas graniczny, w którym zachęcamy państwa do słuchania tego, co dzieje się, co najważniejszego dzieje się na naszych drogach. Dziś za informacje z dróg odpowiada Emilia Kleszczewska.
1: Dobry wieczór jeszcze raz. A z panem Mariuszem tutaj dzisiaj pierwszy raz. Dobry wieczór, okay. Bo już wieczór.
0: Niech będzie, a pogodny chociaż?
1: Jak tutaj przychodziłam do radia, to był pogodny, ale już jestem od godziny, więc nie wiem, jak teraz sytuacja wygląda.
0: A na duchu pogodny?
1: Bardzo pogodny.
0: No to fantastycznie. To bierzemy się do pracy, opowiadamy naszym słuchaczom, co dzieje się na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeżeli chodzi o te najnowsze informacje, to przypominamy, że autostradowa czwórka, tam no, najpoważniejsza chyba sytuacja na drogach w Polsce. Zderzyło się aż 7 samochodów. Chodzi o węzeł Kąty Wrocławskie na 135 kilometrze i aktualnie zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia. Ruch w kierunku Zgorzelca odbywa się dwoma pasami i te utrudnienia będą jeszcze do godziny 20, także A4 najlepiej w najbliższym czasie omijać. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to przypominamy, że już można jechać przez drogę krajową numer 15 w miejscowości Kowalewo Pomorskie. Na 261 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarowym i droga była zablokowana w kierunku Brodnicy, ale tam, tak jak wspomniałam przed chwilą, można już jechać. Jeżeli chodzi o pozostałe miejsca, gdzie jeszcze mogą państwo zwalniać, to na pewno trasa Nowy Targ Zakopane, chociaż sytuacja już wygląda zdecydowanie lepiej. Droga krajowa numer 47, więcej samochodów ustawia się w szaflarach. A jeżeli chodzi o trasy małopolskie jeszcze, to więcej samochodów mamy na autostradowej obwodnicy Krakowa, głównie jeżeli jadą państwo z Katowic w kierunku Tarnowa, tam na wysokości węzła w Balicach mamy prace drogowe. Chodzi oczywiście o międzynarodowy port lotniczy, tam korkuje się autostrada A4. No.

i też na pewno wolniej jadą Państwo z Katowic do Gliwic. Droga wojewódzka nr 902, gdzie trwają prace drogowe i korek ma 3 km. A jeżeli chodzi jeszcze o informacje od naszych słuchaczy, to przypominamy, że korkuje się trasa S7, o której mówiliśmy właśnie już chyba 40 minut temu.

Zawsze w Radiu Kierowców namawiamy Państwa do ostrożnej jazdy z bezpieczną prędkością. Ja do tego jeszcze dodaję, aby zawsze sprawdzić przed wyjazdem albo po powrocie z trasy, czy nasze dokumenty podróży, takie nazywam, czyli badanie techniczne naszego auta, czy będzie jutro w porządku i czy nasze ubezpieczenie komunikacyjne również jest cały czas aktualne.

0: Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Jest już 20 minut po 18. W studiu znamienity gość Jerzy Kosowski, redaktor naczelny miesięcznika Automobilista. Panie redaktorze, powiem szczerze, ja już się stęskniłem za Panem i za tematami, które z Panem do nas przychodzą. Uważam, że... Znaczy i Pan jest po wakacjach, i ja jestem po wakacjach, ale chyba jeśli chodzi o frajdę z historii motoryzacji, to ten urlop był za długi.
1: Dzień dobry Państwu. Pewnie tak, no ale w końcu trzeba też wypoczywać, troszkę wyzerować pamięć, oderwać się od stresów. Co prawda na to, żeby się tak całkiem oderwać, to trzeba mieć ze 3 tygodnie urlopu. Ja miałem 10 dni, także to... Ale robiłem, co mogłem. Robiłem, co mogłem.
0: Brawo, cieszę się, że w końcu możemy znów się spotkać w naszym studiu i naszym słuchaczom poopowiadać o rzeczach pięknych, ale czasem i dramatycznych i smutnych, związanych z naszą i nie tylko naszą motoryzacją. Od razu mi się rzucił w oczy nekrolog w najświeższym wydaniu Automobilisty w numerze wrześniowym. Żegna się pan z zapewne też pańskim przyjacielem motoryzacyjnym, Zdzisławem Podbielskim.
1: Tak, oczywiście, to nawet jest więcej niż nekrolog, tylko wspomnienie pewnej naszej współpracy, która no, została przerwana przez śmierć Zdzisława. Pozwalam sobie mówić tak po imieniu, ponieważ znaliśmy się bardzo wiele lat. Należał do takiego odchodzącego już zupełnie pokolenia.

0: szkolenia dziennikarzy motoryzacyjnych, którzy mieli bardzo gruntowne wykształcenie techniczne. Dzisiaj też oczywiście są tacy dziennikarze.
1: Czyli był to ktoś, kto wiedział, co mówi, wiedział, co pisze, tak. Znał się na rzeczy.
0: Tak, on pracował przez wiele lat w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, gdzie zajmował się badaniem pojazdów, które miały albo trafić na polski rynek, albo były to propozycje do licencji i tak dalej. I wykonywał przy tej okazji właśnie całe swoje serie zdjęć, więc ma bardzo bogate archiwa, które potem przekładał na książki. I tych książek około 30 napisał. A właściwie no już tacy ludzie jak ja to mogą pamiętać jego publikacje w Młodym Techniku w latach 60. No młodsi to już tylko w archiwalnych numerach Młodego Technika i on w szalenie przystępny sposób opisywał dosyć skomplikowane rozwiązania techniczne.
1: I był to dziennikarz, był to inżynier, który miał możliwość dotykania aut, które pojawiały się na polskim rynku, czy to w eksporcie wewnętrznym, czy brał udział w opiniowaniu zakupu licencji.
0: Tak.
1: Także, wiedział, co się dzieje.
0: Tak, i on pisał dla nas na przykład o kulisach zakupu licencji Fiata 126 od strony technicznej, nie od strony, powiedziałbym, polityczno-ekonomicznej, bo Włosi nam wtedy proponowali zupełnie inny samochód, bo Fiata 850 nam proponowali. Może to i... Znaczy decyzja była dość dyskusyjna, bo ten Fiat 850 był większy i tak naprawdę był czteroosobowy, no ale jego linia nadwoziowa była już taka passé, powiedziałbym po francusku, natomiast 126...
1: Znaczy i jedno było stare i drugie było stare, ale ten maluszek jednak, być może to drugie auto, ten Fiat 850 zrobiłby też swoją robotę, nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć.
0: Znaczy mogę tylko powiedzieć, że Hiszpanie przerobili Fiata 850 na Seata 133, który był również sprzedawany jako Fiat 133 i miał linię bardzo podobną do naszego Fiata 126P. Czyli taki właśnie. Tylko, że oczywiście silnik z tyłu, chłodzony cieczą. Notabene ten silnik był niesłychanie długowieczny, ponieważ mogliśmy go spotkać jeszcze w latach, początku lat 90.
1: Jego silnik przerabia... 850, bo nie
0: tak, 850, on potem był przerobiony na ten słynny silnik 903, który przekraczał te normy podatkowe i ubezpieczeniowe w Polsce. W związku z tym zmniejszono jego pojemność do 899 cm. Zmianą o 0,3 mm skoku tłoka. Także...
1: A czy pamięta pan, z którego roku w ogóle projekt tego silnika, tej 850 pochodził?
0: Czy to też były 50 lata, tak, bo jakby początek tego silnika to jest Fiat 600, tak. Czyli rok chyba 56, jeśli dobrze pamiętam. Także...
1: Czyli to nie było koszyk lat 30.
0: Nie. A nie, do pewnego stopnia tak, bo Fiat 128, pierwszy przednionapędowy samochód Fiata, miał silnik od Fiata 1100, a ten silnik z kolei był skonstruowany w połowie lat 30. Oczywiście on został zmodyfikowany, miał inny osprzęt, potem wtryski i tak dalej, te wszystkie historie, ale zasadnicze części tego silnika pochodziły i projekt pochodził z połowy lat 30. Ale to dowodzi przede wszystkim nowoczesności tej konstrukcji i bardzo dużej technicznej doskonałości samochodów Fiata od strony, bym powiedział, mechaniczno-silnikowej.
1: Włosi pod tym względem można powiedzieć, że są niesamowici.
0: Tak, tak jest.
1: I ten samochód, mówię i o tym, który miał pojemność 600-650, próbowaliśmy tam coś 700 robić i ten 850, jednak te samochody, te małe autka zrobiły w tych biednych krajach, takich jak Polska, Hiszpania, bo nie ukrywajmy, byliśmy biedni, tak. Jeśli chodzi po II wojnie światowej, jeśli chodzi o Europę, która się fantastycznie rozwijała dzięki pieniądzom z planu Marszala, no, odstawaliśmy.
0: Tak, no jeżeli już jesteśmy przy tych Fiatach, to może zapowiem tylko, że w najbliższym numerze, który się 14 września ukaże, jest bardzo duży artykuł o tych właśnie przednionapędowych Fiatach z małymi silnikami.
1: W takim razie na najświeższy numer październikowy, wydany we wrześniu. Zapraszamy, tak, na nasze następne spotkanie. My nie kończymy naszej rozmowy. Wracamy do tematu, do wydania automobilisty po piosence, serwisie i jeszcze jednej piosence.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest 18:30, w studiu Emilia Kleszczewska. Kiedyś to pewnie bym się zapytał, panie Emilio, czy miała pani takiego absztyfikanta, który panią podwoził, czy to na randkę, czy zabierał z randki fiacikiem, maluchem?
1: Ale to kiedyś by pan zapytał,
0: a teraz? To czy pani swoje sympatie rozwozi maluchami? Rozwoziła maluchami.
1: Gdzie? No kobiety się wozi, a nie ja będę wozić.
0: I to podejście do tematu bardzo mi się podoba. Najważniejsze informacje motoryzacyjne, Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No cały czas sporo się dzieje na tej autostradowej czwórce w województwie dolnośląskim i też mamy głosy od naszych słuchaczy.
3: Dzień dobry, Marek z tej strony. Mijam właśnie ten karambol na A4. Niestety jezdnia w kierunku Zgorzelca na tej wysokości też się korkuje, dlatego że kierowcy zwalniają praktycznie do zera, żeby cyknąć sobie zdjęcie, zobaczyć co tam się wydarzyło. Byłoby dla nas wszystkich dużo lepiej i bezpieczniej, gdyby każdy robił swoje i po prostu jechał. Pozdrawiam serdecznie, szerokości życzę.
1: No dziękujemy za tą bardzo mądrą wiadomość głosową od naszego słuchacza i takie też można wysyłać pod naszym numerem telefonu 22 513 1111 albo w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców. A jeżeli chodzi o to, co się zdarzyło na autostradzie A4, to tak jak mówił słuchacz, kolizja, karambol tak naprawdę, zdarzyło się 7 samochodów i te utrudnienia będą jeszcze do godziny 20. Jeżeli chodzi o trasy, to też zaglądamy, gdzie trwają prace drogowe. S3, węzeł Gorzów Wielkopolski Północ do węzła Skwierzyna Zachód. Tam jeszcze do godziny 3 trzeba zwolnić do 90 km na godzinę. Prace zaczęły się po godzinie 19 i to od nowa oznakowania poziomego od 80.

0: 10 km do 111 na stronie prawej na pasie szybkim w kierunku Zielonej Góry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nasz słuchacz zwrócił uwagę na swoisty problem naszych dróg, nie tylko tych bardzo szybkich i szybkich jak autostrady, jak trasy ekspresowe, czyli tych wszystkich, których nazywamy apaczami. Coś się dzieje, a ci apacze, oni patrzą. I dlatego apacze bez sensu, drodzy państwo. Co w nas jest takiego, żeby doglądać, fotografować czyjeś nieszczęście? Trzeba, jeżeli możemy pomóc, to oczywiście zatrzymujemy się i jesteśmy w stanie coś zrobić. Natomiast spowalnianie ruchu po to tylko, żeby zrobić sobie selfie, żeby potem Helence i Januszowi opowiedzieć opowiastkę o tym, co się działo na naszej drodze, totalnie bez sensu.

0: Tak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Jerzy Kosowski, redaktor naczelny miesięcznika Automobilista. Oj, sporo tematów. Star 29. Mercedes 4100 Camper. Kia Elan. Nie wiedziałem, że taka kijanka istniała. No i coś, co mnie zafascynowało. Przepiękny motocykl. Przepiękny motocykl BSA Y13. To już od samej nazwy można oszaleć.
2: To znaczy w zasadzie ten artykuł, który tam jest, ja może tutaj zdradzę, bo warto o tym przeczytać, jest i ta cała sesja jest zwieńczeniem 13 lat, to przypadkowa zbieżność tej numeru, 13 lat renowacji i spełnienia marzeń naszego przyjaciela i kolegi, który jest zakochany w motocyklach BSA i innych brytyjskich. Mało tego, on tymi motocyklami jeździ bardzo daleko. On takim przedwojennym motocyklem BSA potrafił na przykład pojechać do Szkocji na kołach, nie na lawecie. I robi bardzo duże i długie wyprawy i te motocykle wytrzymują. Także...
1: Ale to jest motocykl kupiony w stanie dramatycznym,
2: tak,
1: na wyspach.
2: Tak, tak.
1: Sprowadzony

0: One do nas. I u nas odrestaurowany.
1: U nas odrestaurowany, w zasadzie przez niego samego. Przez lata dokupowywane części. Niektóre były dorabiane, na przykład głowicę musiał dorabiać, ale potem się nagle okazało, że udało się na końcu kupić oryginalną głowicę i te dorabiane gdzieś tam leżą w piwnicy czy na strychu.
0: Niesamowite historie.
1: Także no, historia, no warto zobaczyć.
0: Ale ja muszę się przyznać, że patrzę na tego, jak pierwszy raz spojrzałem, bo ta sama nazwa uderzyła mnie. Nie znałem tej marki.
1: British Small Arms. To jest fabryka broni. Tak naprawdę. Była. To fabryka broni. Zresztą czeska CZ. To też jest zbrojowka. Tak. To też jest fabryka broni, tak, która przy okazji robiła motocykle.
0: Inne rzeczy, które... Tak. A czy zawsze tak było, że w momencie, kiedy się zbroiliśmy, to coś dla cywilów tam opłotkami docierało. Ale patrząc na ten motocykl, mnie się wydawało, że to jest auto lata 50.
1: Nie, nie. To
0: lata
1: jest,
0: 30.
1: To są 30 lata. No, Brytyjczycy wtedy byli jednym ze światowych liderów, jeśli chodzi o nowoczesność motocykli i przede wszystkim też niezawodność. Zawodność tych motocykli, to bardzo wysoko tam to ceniono.
0: No jeszcze jedna brytyjska opowiastka z tego numeru wrześniowego. Samochód, który nazywa się Hillman Minx.
1: Tak, to jest produkt brytyjskiej grupy Roots Group. Oczywiście opisujemy tam też historię, bo ona jest bardzo skomplikowana. W tej Roots Group było kilka marek, nie tylko Hillman, ale Sunbeam, no i jeszcze parę innych takich marek. Natomiast Minx był w zasadzie pewnego rodzaju szczytem powodzenia, dlatego że produkowano go z niedużymi zmianami aż do lat 60., a w 60. latach jeszcze pod tą samą nazwą wyprodukowano już taki trójbryłowy samochód, New Minx to się nazywało. Też kiedyś u nas był publikowany i w zasadzie tak troszkę jak dzisiaj niektóre firmy ciągną nazwę swojego samochodu. Tutaj nie będę mówił o pewnej Toyocie, ale wszyscy wiemy o czym chodzi, że z pierwszej serii samochód i obecny, współczesny w zasadzie mają wspólną tylko nazwę. A wszystkie inne rozwiązania, rodzaj napędu, czy przód, czy tył, gdzie to wszystko jest już zupełnie inne.
0: Natomiast, a wyprodukowano tego miliony.
1: Tak, natomiast przy Minxie to od początku do końca silnik był z przodu, napędzane tylne koła i jakby klientela też była ciągle jakby ta sama.
0: Muszę zadać to pytanie panu, panie redaktorze. Co się stało z tą brytyjską motoryzacją? Bo to przecież fantastyczne i też niesamowita ilość fabryk rowerów, fabryk motocykli, fabryk czegoś pośredniego między rowerami a motocyklami. Niesamowita ilość fabryk samochodów, a dziś zostały im tylko biura Formuły 1.
1: To znaczy nie tak do końca, bo w Wielkiej Brytanii jest ogromna liczba bardzo zdolnych inżynierów. Nie tylko motoryzacyjnych zresztą. I mają dużo bardzo ważnych ośrodków. Już nie chcę mówić na przykład o takim ośrodku Ricardo, który opracowuje głowice na przykład do samochodów na zlecenie.
0: Czyli
1: oczywiście
0: powstały biura konstrukcyjne, tak? I one pracują dla różnych...
1: Dla różnych firm w tej chwili. Na przykład mogę tylko powiedzieć, że kiedyś rozmawialiśmy o takim polskim samochodzie Leopard, który powstawał
0: w Mielcu.
1: I zestrojenie przedniego zawieszenia i układu kierowniczego zrobili Anglicy, ponieważ nikt tego nie potrafił zrobić lepiej. Oni mają ogromne doświadczenie, mają ogromne instytuty. Nie będę tutaj wszystkich nazw mówił, bo i tak pewnie byśmy nie zapamiętali. Natomiast jest tam kilka milionów inżynierów i to nie posiadaczy dyplomów, tylko inżynierów, którzy mają praktyczną wiedzę i praktykę jakąś tam. Natomiast przemysł, no to już jest jakby trochę druga sprawa. Rzeczywiście i Land Rover, Rover Mini, to wszystko już poszło.
0: Ile marek motocykli poszło, tak, gdzieś tam w azjatyckie szczyty?
1: Znaczy głównie do Indii, bo na przykład Triumph jest robiony, ale w Indiach. I to są motocykle, które Hindusi przezornie jakby zachowują pewnego brytyjskiego ducha. W końcu to też była część Imperium Brytyjskiego, więc być może nie są przesiąknięci.
0: Ale patrząc na Triumfa, to wydaje mi się, że ta marka się odradza w sposób niesamowity. Ma bardzo dużo nowych modeli. Te modele zbierają bardzo dobre recenzje. Dobrze się nimi jeździ. Fajnie wyglądają, fajnie jeżdżą. Kierowcy są nimi zachwyceni. Tak jakby druga młodość triumfowała.

0: właśnie. Ale
1: Royal Enfield już tak nie oddalej jest w latach 50.
0: Przy pomocy jakby hinduskiego kapitału, bo Hindusi kojarzą nam się ze świętymi krowami i z czymś tam jeszcze, a to jest w sumie bardzo bogaty kraj, gdzie jest bardzo dużo dobrze wykształconych ludzi. Chyba połowa lekarzy Wielkiej Brytanii to są Hindusi. Tak. Także musimy na ten kraj troszeczkę popatrzeć inaczej, mimo, a tym bardziej, że to jest w tej chwili kraj, który jest równorzędny, jeśli chodzi o liczbę ludności z Chinami. Także to jest potężna siła bardzo pracowitych ludzi. Także tak musimy też na to popatrzeć.
1: No to przejdźmy w takim razie z brytyjskiego rynku na nasz rynek Star 29.
0: I 28.
1: I 28. Praktycznie... Czy to było tak, że jeden był benzyniak, a drugi diesel?
0: Dokładnie tak. To były dokładnie identyczne samochody, różniące się tylko układem zasilania i silnikiem. Jeden był wyposażony w silnik wysokoprężny, tak zwany kaszlak z bezpośrednim wtryskiem, który niemożliwie klekotał. Słychać go było już z odległości 3 km, że jedzie, szczególnie jak był zimny.
1: Czemu ten model 28 albo 29, on był nazywany przejściówką?
0: No bo miał być przejściowy przed starym 200.
1: Jednym z dłużej produkowanych modeli.
0: Tak, to tak jak z prowizorką Syreny, która miała być do momentu opracowania polskiego samochodu klasy 1 litra, a przetrwała 27 lat. Także te prowizorki w Polsce, jak widać, trzymają się dobrze. Samochód najwidoczniej dobrze trafiał w potrzeby jakby transportowe w Polsce w latach 70. i 80., bo przez tyle lat był produkowany ten samochód.
1: Mimo a Janusz Lewiński, siadając za kierownicę stara, śpiewał ten stary star.
0: Tak jest. Tak jest, stary star, i mimo wielu niedogodności, braku wspomagania, wielu układów i tak dalej, jednak mimo wszystko prostota też tego samochodu była, no, w dzisiejszych czasach bym powiedział, urzekająca.
1: Jeździł w Warszawie, zaopatrywał warszawskie sklepy, wiejskie sklepy, jeździł w wojewódzkich spółdzielniach transportu wiejskiego, jeździł w całej Polsce.
0: Tak. I produkowano go w dużych ilościach. Potem miał go teoretycznie zastąpić Star 200, który był najlepszym samochodem polskiej konstrukcji, jaki kiedykolwiek powstał. To jest moje prywatne zdanie, ale podziela to też wielu ludzi. Był eksportowany i to z powodzeniem. I to była w 100% polska konstrukcja.
1: Star 200. A przedsionkiem do Stara 200 był opisywany w najświeższym numerze Automobilisty Star 28-29. Wracamy do naszej rozmowy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest 10 minut przed 19. W studiu jest z nami Emilia Kleszczewska. No i kolejna porcja najważniejszych informacji dla tych, którzy w drodze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 14-kilometrowy korek jest na autostradzie A4. Mowa o węźle Kąty-Wrocławskie. Tam zderzyło się aż 7 samochodów, więc ten karambol, no właśnie, mamy już tak naprawdę od miejscowości Kostomłoty. Tam zaczynają kierowcy zwalniać i do Nowej Wsi Kąckiej są te utrudnienia. Głównie w trasie do Wrocławia, ale tak jak podają służby, też ruch w kierunku Zgorzelca jest utrudniony. Do zdarzenia drogowego doszło przed godziną 17. No i jeszcze do 20 służby planują być na autostradowej czwórce. Jeżeli chodzi o dobre informacje, takie są z drogi krajowej nr 91. To województwo kujawsko-pomorskie, miejscowość Kończewice i 169 km. A tam po godzinie 6 samochód ciężarowy przewożący zwierzęta przewrócił się na pobocze. Jedna osoba została ranna, dlatego na miejscu działały służby, również ratownicze, i wprowadzony był przejazd jednym pasem naprzemiennie. A jeżeli chodzi o to, gdzie cały czas trwają prace służb, od 18 drogowcy pracują na S3 w województwie lubuskim. Zajęty jest odcinek od węzła Gorzów Wielkopolski Północ do węzła Skwierzyna Zachód. Na S3 trwa odnowa oznakowania poziomego i te prace są po prawej stronie w kierunku Zielonej Góry. S3 zajęta jest też w województwie zachodniopomorskim między węzłami Miękowo i Goleniów Północ. No i tam kierowcy muszą zwolnić do 80 km na godzinę, a zajęty jest pas w kierunku Szczecina. Cały czas czekamy na Państwa wiadomości. Można to zrobić pod numerem telefonu 22 513 11 11, ale tak jak zawsze dostępna jest też nasza aplikacja mobilna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli dzieje się coś na drodze, coś, o czym mogą nas Państwo poinformować, prosimy, czy to przez aplikację, czy przez telefon. Jesteśmy po to, aby wraz z Państwem nawet pomagać innym, i mam nadzieję, że czasami ta sztuka nam się udaje.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, zbliża się 19.
1: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W kraju jest zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotnie pada deszcz. Lokalnie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie pojawiają się burze. W czasie burz prognozowana suma wody, która spadnie, to słupek, który może sięgać 10, a nawet 15 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni, cieplej na południowym wschodzie do 26 stopni. Chłodniej miejscami nad morzem oraz na Suwalszczyźnie, tylko 18-19 stopni. Wiatr przez cały dzień dziś jest słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, nad morzem dość silny, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz na wybrzeżu porywy wiatru mogą osiągać prędkość 65 km na godzinę. Wieczorem w szczytowych partiach Sudetów w porywach ten wiatr będzie wiał z prędkością 90 km na godzinę, ale kierowcy po szczytach sudeckich raczej nie jeżdżą, więc tego wiatru nie musimy się bać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: Spoglądam na nasz zegar w redakcyjnym studiu, 10 minut po 19. Spoglądam na nasz redakcyjne studio. W studiu jest Emilia Kleszczewska, a przed nią cała masa materiałów o tym, co dzieje się na naszych drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Po godzinie 19 już praktycznie wszystkie trasy są odblokowane i jeżeli chodzi o trudniejszy przejazd, to on jest cały czas wyłącznie na autostradzie A4. Mowa o odcinku węzeł Kostomłoty do węzła Kąty Wrocławskie. Na 135 kilometrze przed 17 zderzyło się aż 7 samochodów, więc jest to karambol. No i zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia, chociaż do Zgorzelca też korkuje się trasa, czym wcześniej też mówił nasz słuchacz w wiadomości głosowej. Te utrudnienia powinny zakończyć się do godziny 20, także czekamy na informacje od służb. Na razie korek tam jeszcze cały czas jest. Droga krajowa numer 91. Przypominamy, że można się już poruszać na odcinku Toruń-Świecie-Zachód, gdzie były prace drogowe od godziny 6. Tam samochód ciężarowy przewożący zwierzęta przewrócił się na pobocze i od samego rana wprowadzony był przejazd jednym pasem naprzemiennie. Trwają też prace służb na kilku odcinkach. To na przykład trasa S6 w województwie zachodniopomorskim od węzła Nowogard Północ do węzła Nowogard Wschód. I te prace jeszcze do godziny 20. Tam zajęty jest prawy pas w kierunku Gdańska. Cały czas też mamy zajętą S3. To węzeł Gorzów Wielkopolski Północ do węzła Skwierzyna Zachód, czyli województwo lubuskie, gdzie trzeba też zwolnić do 90 km na godzinę. Te prace zaczęły się po godzinie 18, a będą trwały do 3 jutro. To od nowa oznakowania poziomego zajęty jest pas prawy w kierunku Zielonej Góry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za kilka minut otworzymy kolejne strony miesięcznika Automobilista z jego redaktorem naczelnym Jerzym Kosowskim, który jest dziś naszym gościem. I porozmawiamy o czterech autach. Co łączy te cztery auta? Fiat Barchetta, Mazda MX-5,

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, kwadrans po 19:00. Wracamy do rozmowy z naszym gościem, a jest nim Jerzy Kosowski, redaktor naczelny miesięcznika Automobilista. Cztery auta, które kilka minut temu wymieniłem: Fiat Barchetta, Mazda MX-5, Lotus Elan i jeszcze taki Janka, też z przydomkiem Elan. Co łączy te samochody?
1: No więc przede wszystkim to, że to są piękne letnie kabrioleciki, nieduże.
0: Atrakcyjne do dzisiaj, mają po 30-40 lat.
1: No tak, tak. Ja się tutaj zdecydowałem na pewne porównanie Barchetty z Mazdą MX-5. Ponieważ to są obydwa, to są dwuosobowe samochody, prawda, przeznaczone do takich, powiedziałbym, no bardziej relaksowych jazd.
0: Bulwarowa jazda, ja ją tak nazywam.
1: No, można i do tego jakkolwiek, to są samochody, które dają dość dużo przyjemności i zawsze dla mnie było zastanawiające, że no w sumie Barchetta nie przeżyła specjalnie długo na rynku, natomiast Mazda MX-5 została wpisana do Księgi Guinnessa, ponieważ jest to najliczniej produkowany roadster na świecie. I mimo, że w tej chwili już czwarta generacja jest na rynku tych samochodów, no niektórzy mówią, że nawet piąta, bo tam zmieniono troszeczkę napęd.
0: Czy nie było tak, że w Mazdach MX-5 montowano silnik Wankla?
1: Nie.
0: Nie, to nie w, nie, nie, nie w piątce.
1: Nie, nie, nie, to był... ten samochód jest po prostu fascynujący. No, jest to przede wszystkim prawdopodobnie idealnie uchwycona relacja między przyjemnością z jazdy a ceną zakupu. Ponieważ te samochody są dosyć niezawodne. Znaczy nie dosyć, są naprawdę niezawodne. Zresztą Fiat też był bardzo niezawodny. Samochody wymiarowo bardzo do siebie podobne, z tym, że oczywiście Barchetta jest zrobiona z części, które w Fiacie, że tak powiem, można odnaleźć w różnych innych modelach. Tym niemniej, no, piękna włoska karoseria o pięknych, niepowtarzalnych liniach, która się nie zestarzeje nigdy. Zresztą Mazda MX-5 też się nie starzeje, mimo że troszeczkę ją tam modyfikują. No ale nawet te najnowsze modele są pozbawione tego wielkiego laptopa na desce rozdzielczej, którą większość samochodów w tej chwili ma. Dziennikarze się bardzo cieszą, jak ten laptop jest wielki, przykręcony tam do przodu i tak dalej. Natomiast no, Mazda jednak pewnych standardów pilnuje i być może to jest przyczyna pewnego powodzenia. Ja się w tym artykule też powołuję na opinię z 98 roku włoskich, francuskich dziennikarzy, którzy równolegle badali te

0: samochody, ponieważ w 98 roku wyszła druga generacja Mazdy, czyli tak zwany model NB, i pokazała się mniej więcej w tym samym czasie Barchetta, więc oni porównali te samochody. Przy czym, no, nie będę zdradzał tutaj tajemnic, jak to wszystko wygląda. W każdym razie ja się z paroma opiniami, które tam zostały wygłoszone, zupełnie nie zgadzam.
1: Proszę nam powiedzieć o tych różnicach.
0: No, chodzi przede wszystkim, że Mazda na przykład ma takie smutne wnętrze i tak dalej. Natomiast jeżeli obejrzymy zdjęcia, które my publikujemy, to raczej bym powiedział,
1: że... Ja tam smutku nie widzę.
0: Właśnie.
1: Nawet powiedziałbym, że Mazda jest bardziej wesoła, aniżeli tak, Barchetta.
0: Barchetta,
1: bez dwóch zdań.
0: Tak, w każdym bądź razie...
1: Czyli obiegowe takie sztampy, takie kalki, prawda?
0: Tak, tak.
1: Zdaniowe kalki,
0: tak,
1: wrzucamy.
0: Coś tam zrobił. Jakkolwiek pozostała ocena jest dosyć rzetelna. Przy czym oni badali taki najsłabszy silnikowo wersję tego samochodu, bo tych wersji naprawdę było bardzo dużo. A na koniec tego artykułu publikujemy też kompletne unikaty, bo to były roadstery, czyli wiadomo, dwie osoby z ewentualnie naciąganym daszkiem. Natomiast zostały wyprodukowane w niewielkich ilościach, znaczy w jednym przypadku były to tylko prototypy, wersje coupé, czyli z daszkiem, takie gdzieś tam zrobione. No ale to taka ciekawostka i dzisiaj prawdopodobnie rarytas kolekcjonerski, te wersje coupé.
1: Czy te
0: MX-5 i Barchetta.
1: Czy te samochody Mazda MX-5 i Fiat Barchetta, czy one, ich konstruktorzy zainspirowali się Lotusem Elanem?
0: Tak. To znaczy Mazda jest jakby za, no, Japończycy się zapatrzyli na taki samochód, zrobili go po swojemu i zrobili go lepiej. Tak. Także tak to mówią w skrócie, można było powiedzieć. Czyli zrobili ten samochód trwały, bardzo fajny w jeździe, cały czas ma tylny napęd, a więc do tego jeszcze hamulec ręczny, hamulec ten postojowy w postaci dźwigni, a nie jakiegoś tam klawisza elektrycznego, który sobie można zawrócić na ręcznym, jak ktoś potrafi.
1: We wnętrzu tych aut, czy Mazdy, czy Fiata, to hamulec ręczny to jest jeden z większych przyrządów.
0: No tak, tak. I on dobrze działa, także można coś tam zrobić. Ja tutaj nie mówię o tym, co jest w tej chwili karane w Polsce, ale powiedzmy sobie, zaparkowanie na ręcznym to jest, no, już duża sztuka i sobie gdzieś tam w bocznej uliczce można warto poćwiczyć takie, ale to tylko tymi samochodami można zrobić.
1: To małe wdzięczne autka z tak. mocnymi silnikami i porządnym hamulcem ręcznym.
0: Tak jest. No i Kia.
1: I właśnie Kia też Elan.
0: Tak, bo to jest tak naprawdę u schyłku Lotusa Elana ten samochód dostał drugie życie w Korei. Koreańczycy, jak wiemy, zaczynali swoją...
1: Od kupowania.
0: Tak, od kupowania. Od Opla kupowano, stąd powstała na przykład Nexia, która u nas jest, która nawet jeszcze potrafiła mieć części, które były znakowane przez General Motors. Tak. Były ten Racer tak zwany, czyli też wersja Kadeta jakaś tam, któraś tam była. Oni od tego zaczynali i oczywiście w zwyczajem dalekowschodnim, tak jak Japończycy też robili, robili to po swojemu, poprawiali. No i dzisiaj mamy taką sytuację, że mamy koreańskie samochody produkowane już w tej chwili w Europie, które cieszą się jakby sporym powodzeniem, ponieważ no, w niczym nie ustępują renomowanym markom. A jednocześnie już w tej chwili ich historia to też już jest kilkadziesiąt lat. To nie są jakby zupełne świeżynki.
1: To mam takie pytanie niezwiązane z numerem, aczkolwiek wynikające z tego.
0: Tak.
1: Japończykom się udało odwzorować przemysł i sukcesy motoryzacyjne, ale nie tylko motoryzacyjne, bo w innych dziedzinach też rynku amerykańskiego, rynku Europy Zachodniej. Potem w te same ślady poszli Koreańczycy, południowi.
0: Tak, tak.
1: Ja wiem, że Japończycy do nich przyjeżdżali na weekendy i tam mieli dodatkowe swoje etaty. Potem Koreańczycy zaczęli kupować ekspertów z rynku Europy Zachodniej. Czy teraz to samo zrobią Chińczycy? Uda im się?
0: Trudno mi jest powiedzieć, ponieważ Chińczycy mają bardzo silne własne zaplecze. Także...
1: Ale to zaplecze nie wzięło się znikąd. Przecież
0: no
1: najpierw zachodnie firmy motoryzacyjne tam inwestowały.
0: I inwestują nadal.
1: O proszę.
0: Ja tutaj myśmy taki publikowali, zresztą omawialiśmy taki artykuł.

0: kilka miesięcy temu, gdzie pisaliśmy o pewnych europejskich inwestycjach w Chinach. No, zresztą do dzisiaj niektóre firmy europejskie, nie będę tutaj wymieniał, sprzedają swoje samochody tutaj pod swoimi markami, skonstruowane tu u nas w Europie, ale produkowane są w Chinach. Tak. Także no, ta sytuacja...
1: Z jednej strony wydaje się to podcinaniem gałęzi, na której się siedzi u nas w Europie, tak. Ale z drugiej strony, jak patrzę na ludzi, którzy jeździli całe życie samochodami 18-20-paroletnimi, a teraz ich stać na to, żeby wejść do salonu i kupić nowe auto chińskie. No i więc... to też ma swoje plusy.
0: Znaczy, jakby to powiedzieć, w rachunku ciągnionym niewielkie. Dlatego, że na przykład jakby świadomość, proszę pojechać sobie na przykład do Francji, gdzie samochody chińskie stanowią totalny margines.
1: Wrócimy do tego po wiadomościach.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, zbliża się 11:30. Jest z nami Emilia Kleszczewska i kolejny raport drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A nasz raport drogowy, tak jak zawsze co 20 minut, zaglądamy na autostradową czwórkę, bo tam cały czas jest spory korek od Kostomłotów do Kątów Wrocławskich. No i właśnie te prace drogowe miały zakończyć się mniej więcej przed 20, ale wydaje mi się, że służby jeszcze na A4 będą przez najbliższą godzinę przynajmniej. Przypomnijmy, tam zderzyło się aż 7 pojazdów. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia, a jeżeli jadą Państwo do Zgorzelca, to też można jechać dwoma pasami, chociaż tak jak wcześniej wspominał nasz słuchacz, ruch w kierunku Zgorzelca jest także utrudniony. Jeżeli natomiast chodzi o pozostałe odcinki autostradowej czwórki, to już naprawdę dobrze nam się jedzie w kierunku Krakowa. Praktycznie zakończył się korek na węźle w Balicach, chociaż niewielkie utrudnienia są jeszcze między węzłem Kraków Południe i węzłem Kraków Skawina. To głównie trasa, która prowadzi Was, słuchaczy i kierowców, w kierunku Tarnowa. A jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to cały czas trwają prace drogowe między Żywcem a Węgierską Górką. To trasa S1. No i akurat te utrudnienia są w obu kierunkach. To nie wszystko. Cały czas wolniej jadą Państwo przez autostradową jedynkę, Rulewo, Warlubie oraz miejscowość Nowa Cerkiew. Tam trwają prace służb. Jeżeli chcą Państwo ominąć ten korek, można to zrobić na przykład drogą krajową numer 91, czyli w Nowych Marzach zjechać w kierunku miejscowości Nowe i w Pelplinie z powrotem zjechać na autostradową jedynkę i dalej kontynuować trasę w kierunku Trójmiasta czy też w stronę Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Radiu Kierowców w każdej godzinie 3 razy prezentujemy Państwu najważniejsze informacje drogowe i przynajmniej raz aktualną informację o pogodzie.

0: W PRK, w Radiu Kierowców, wracamy do rozmowy z naszym gościem, z Jerzym Kosowskim, redaktorem naczelnym miesięcznika Automobilista. Piękne zdjęcia, piękne auto, no i piękna taka mowa pochwalna na cześć tego auta. Nie było chyba jeszcze w dziejach motoryzacji konkursu na samochód dający najwięcej wolności. Gdyby go zorganizować, ten Mercedes powinien zająć w nim pierwsze miejsce. Co to za Mercedes? To nie jest to małe auto.
1: No tak, to jest furgon Mercedesa na bazie Sprintera, który... Fabrycznie, znaczy nie w samej fabryce Mercedesa, ale w zakładzie wyspecjalizowanym, powtarzającym tę konstrukcję, przebudował ten samochód dla osób z dysfunkcją nóg.
0: I stąd takie piękne słowa na temat tego auta,
1: tak jest,
0: bo faktycznie to jest auto z lat 80.
1: Tak, i jeździ tym samochodem młody człowiek, który no, nie ma władzy w nogach, podróżuje. Oczywiście ma odpowiednie platformy podnoszone hydrauliczne, elektrycznie i tak dalej. W związku z tym może ten samochód prowadzić, bo on jest wyposażony. I on tym samochodem jeździ i podróżuje. Nie siedzi w domu, nie martwi się, prawda, tym, co będzie jutro, tylko...
0: Może brać, uczestniczyć w życiu.
1: W normalnym życiu, tak. I jak już gdzieś tam... A ponieważ jest to samochód duży, to daje pewien handicap w stosunku na przykład do inwalidzkich samochodów małych, z których trzeba się wydłubywać, mówiąc tutaj kolokwialnie, tak. Walcząc o jakieś tam miejsca. Poza tym często jest potrzebna druga osoba, żeby rozłożyła wózek i tak dalej. On tego nie musi robić. On po prostu, ktoś, kto konstruował, przekonstruowywał ten samochód, dobrze myślał i wiedział, dla kogo to robi.
0: Być może osoby niepełnosprawne były konsultantami w konstruowaniu projektu tego auta.
1: Myślę, że bez tych konsultacji nie udałoby się zrobić tak sprawnego samochodu, który no, rzeczywiście daje temu człowiekowi, zresztą szalenie sympatycznemu i podróżującemu, który nie dał się uwięzić w domu, tak. I gdzieś tam otworzył sobie możliwości podróżowania tym samochodem w sposób bezpieczny i no, bez wielkich komplikacji. No a wiadomo, że ten samochód

0: tutaj no nie będę chwalił, ale jest też wystarczająco sprawny i niezawodny, żeby po prostu nie sprawiać kłopotów w czasie jazdy.
1: A czy zgodzi się pan ze mną, że w ogóle bardzo rzadko Mercedes bus, transporter jest wykorzystywany jako baza do stworzenia kamperów? Przede wszystkim włoskie auta, dużo jest francuskich samochodów jako baza, prawda? Tak. Czyli podwozie, kabina, a resztę robią to. Z czego to wynika? Z tego, że Mercedes byłby za drogi w ogólnym rachunku?
0: Nie jestem w stanie tego dokładnie powiedzieć, natomiast wiele samochodów, które był pan uprzejmy wymienić, jest konstrukcji ramowej, co bardzo ułatwia zabudowy. W tym momencie na przykład takie marki jak Iveco to kiedyś królowały w Polsce, jeśli chodzi o zabudowy tutaj robione w Polsce, bo kupowano po prostu podwozie z kabiną i wiele firm zresztą robi do dzisiaj. Chłodnie, rozmaite samochody wyspecjalizowane, czy nawet pożarnicze, czy
1: śmieciarki, właśnie, wszystko to, co tak, jest specjalistyczne,
0: Bo właśnie konstrukcja na ramie daje takie możliwości. Oczywiście kamper nie musi mieć ramy w tym momencie.
1: Ale lepiej, jeśli ma.
0: Lepiej, bo jest po prostu łatwiej w tym momencie skonstruować takie urządzenie jeżdżące.
1: Transporter Mercedes...
0: Sprinter jest bezramowy, jeśli ja dobrze pamiętam. Także być może są nawet dwie wersje jakieś, no w każdym razie brawo dla firmy niemieckiej, która przekonstruowała, bo to niemiecka firma przekonstruowała ten samochód i robi to jakby seryjnie w tym momencie. Być może korzystając z jakichś specjalnych funduszy wspomagających powiedzmy osoby niepełnosprawne po wypadkach czy od urodzenia nawet niepełnosprawne, które potrafiły zrobić prawo jazdy, no to jest, zresztą znamy taki dość dramatyczny przykład z Wybrzeża, kiedy jednemu z właśnie osób poszkodowanych w takim jakimś tam wypadku, który ma problem z dolnymi kończynami, odebrano prawo jazdy motocyklowe. Przy czym on chce i ma skonstruowanego tak zwanego trajka, czy trajkę, nie wiem, czy to rodzaj męski, czy żeński, gdzie po prostu,
1: bo
0: może oczywiście
1: se radzić bez
0: nóg się nie da wsiąść na motocykl, prawda, ale w trajku tak, bo to jest... To samo stoi, samo jeździ.
1: Tak. No i nie przewraca się, nie trzeba nóg do podpierania.
0: A ma rejestrację motocyklową. A jeśli mi zabrano prawo jazdy motocyklowe, a samochodowym mogę jeździć tylko do 125 cm, no to takie trajki nie mają 125. Często tam są silniki samochodowe, duże, potężne. Zresztą jest kilka zakładów w Polsce, które wytwarzają takie trajki.
1: W ogóle o te zakłady chciałem się pana zapytać, bo jest parę zakładów, parę firm, które tworzą takie kampery. Ja przyznam się, że nie wiedziałem o tym, ale przeglądając różnego rodzaju ogłoszenia, widzę tu firma polska, która jest w stanie uzbroić busa jakiegokolwiek i zrobić niesamowite rzeczy.
0: Chociażby nasza fabryka pod Wrześnią też produkuje w tej chwili na bazie Sprintera czy na bazie Craftera są produkowane właśnie kampery. Bo wyposażenie takiego kampera po pierwsze wymaga od dobrego projektu, dobrego wykonania i przede wszystkim znajomości rynku po to, żeby taki samochód powiedzmy wyposażyć. Bo to proste blaszane pudło, które bierze się i potem robi się z tego kampera, no to wydaje się, no tak, tutaj weźmiemy, tu wytniemy okno, tutaj postawimy ubikację, tutaj prysznic, coś tam jeszcze.
1: Nie,
0: trzeba mieć po prostu odpowiednie referencje do zrobienia i do sprzedawania.
1: Dokładnie tak i trzeba mieć ten handicap na to, żeby wiedzieć, jak zrobić, żeby w jednym miejscu, to jedno miejsce mogło służyć do wielu rzeczom, prawda? Żeby umieć wykorzystać przestrzeń na całą masę turystycznych historii.
0: Tak, oczywiście i to jakby diabeł zawsze śpi w szczegółach i tych szczegółów człowiek, który się na tym nie zna, nie doświadczył, nie jest w stanie wykonać.
1: Od dużego auta przejdźmy do najmniejszego chyba w tym numerze. Renault Twingo. Czemu to auto stało się bohaterem?
0: No, chociażby dlatego, że to jest samochód...
1: Uśmiechnięte auto.
0: Tak jest. Projektowano go właśnie po to, żeby to nadwozie było takie uśmiechnięte. No to już są samochody, których wiek jakby pozwala na montaż. Oczywiście było kilka generacji tego Twingo. Ostatnio nawet elektryczne wyszło, które notabene się podobno we Francji świetnie sprzedaje.

0: Ale to być może też troszeczkę jest nostalgiczne. A poza tym ten samochód był bardzo prosty, za czym dzisiaj tęsknimy. Tak. A jak był prosty, to i też niezawodny. Bo nie psuje się tylko to, czego nie ma.
1: Czy prawdą jest, bo krążyły takie teorie pośród tych, którzy lubią teorie spiskowe, że Twingo to był fragment naszych polskich projektów Beskida?
0: No więc mogę zdecydowanie autorytatywnie powiedzieć, że nie. Ja odbyłem z nieżyjącym już niestety inżynierem Wiesławem Wiatrakiem, który był inżynierem i głównym prowadzącym konstrukcję Beskida. Beskid był całkowicie polską konstrukcją. Twingo jest całkowicie francuską konstrukcją. Dzieli je trochę czasu. Być może tutaj postać profesora już w tej chwili Włodzimierza Abramowicza w jaki sposób to może łączyć, bo to był wielki specjalista od wytrzymałości konstrukcji. Wykładowca Politechniki, który brał udział w konstruowaniu naszego Beskida i dzięki jego obliczeniom w tym momencie Beskid na przykład przeszedł fantastycznie próby zderzeniowe. I z tego co wiem, on też pracował we Francji i jego oprogramowanie, czy program, który on napisał do obliczania tych wszystkich wytrzymałości, no w Polsce już nie znalazł jakby zastosowania i uznania. I podobno, nie mogę tego do końca potwierdzić, ale Francuzi kupili ten program, więc być może wykorzystali wiedzę, którą profesor...
1: Do stworzenia bezpiecznego samochodu.
0: Do stworzenia bezpiecznego samochodu.
1: Chyba w artykule znalazłem taką notkę, że Francuzi mieli tyle projektów małych samochodzików, tak, że mogliby nas przykryć tymi projektami.
0: Zdecydowanie tak. Natomiast Beskid nie był na niczym wzorowany. Jest to oryginalna konstrukcja, której ja osobiście strasznie żałuję, bo były wszystkie warunki do rozpoczęcia produkcji w Polsce.
1: Tak.
0: Natomiast produkcja to jest jedno, a sprzedaż, sieć sprzedaży i sieć serwisu to jest drugie. I teraz pytanie, czy na przykład dalibyśmy radę sprzedawać Beskida w sieci Fiata? Bardzo wątpię.
1: Ja też wątpię. Może Egipt by kupił.
0: No tak, ale...
1: Może to... Rumunia i Bułgaria.
0: No tak, ale sprzedalibyśmy ich 20 tysięcy, a potrzebowalibyśmy sprzedać milion. Tak. W związku z tym to jest coś, czego może do końca dzisiaj nie potrafimy tak łatwo zrozumieć, ale to na przykład, o co się potykają dzisiaj Chińczycy, o których zaczęliśmy rozmowę, to jest budowanie sieci sprzedaży, co nie jest takie bardzo skomplikowane, ale już budowanie sieci serwisu jest bardzo poważnym wydatkiem i bardzo poważną pracą, no bo trzeba mieć magazyny, trzeba mieć całą logistykę tego zaopatrzenia w te części i tak dalej, bo te samochody przecież mają stłuczki, mają awarii, może mniej takich technicznych, będą miały za kilka lat.
1: Podobno ale... w Chinach tych aut się w ogóle nie naprawia, nie remontuje, tylko od razu są utylizowane.
0: Nie byłem, nie widziałem, nie mogę tego potwierdzić. Takie plotki krążą. Nie jestem tego pewien, dlatego że no, Chińczycy też nie są takim bardzo bogatym narodem. Natomiast jedno, co jest pewne, że...
1: No ale państwo stać na dotowanie tej produkcji i
0: ale
1: jak
0: podobno,
1: na razie...
0: No, podobno już trochę mniej w tej chwili dotują. Pewnie są jakieś naciski.
1: Czyli
0: tutaj
1: jest szansa na oddech naszego europejskiego przemysłu.
0: Jest na pewno szansa.
1: Panie Jerzy, bardzo dziękuję za kolejną przeinteresującą rozmowę o europejskiej i światowej motoryzacji. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Mawiamy się na następne spotkanie.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Na pewno przybędę i porozmawiamy sobie o tych małych światach.
1: Jerzy Kosowski już zapowiada następny numer miesięcznika Automobilista. Redaktor naczelny tego pisma był moim i państwa gościem.

0: I w takim miłym rytmie, wręcz przymurmurando, od historii motoryzacji dotarliśmy do tego, co dzieje się tu i teraz. Emilia Kleszczewska i wszystkie informacje o sytuacji na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No widać, że cały czas naprawdę dużo się dzieje na autostradzie A4, bo też piszą nasi słuchacze w aplikacji. Dzień dobry, witam. Mam takie pytanie, co się wydarzyło na autostradzie A4 na wysokości Kostomłoty, kierunek Wrocław? I czy może macie jakieś informacje na ten temat? Pozdrawiam, Michał i Ława. Kontener. Otóż tak, mamy informacje, co się dzieje na autostradowej czwórce. Tak naprawdę po godzinie 16 doszło tam do zderzenia 7 samochodów i cały czas zablokowane jest lewy pas w kierunku Wrocławia, chociaż do Zgorzelca też mamy spore utrudnienia, ale tam według tego, co pisze i jak nas informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ruch odbywa się dwoma pasami. Jeżeli chodzi o te utrudnienia, one miały zakończyć się o godzinie 20, ale tam z pewnością prace służb się wydłużą. No i korek jest, wcześniej on miał prawie 14 km, sytuacja się nie zmienia. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to zaglądamy sobie jeszcze na granicę polsko-białoruską. Jeżeli chodzi o szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy, to w Terespolu kierowcy czekają aż 4 godziny. Natomiast prace drogowe cały czas są na S3, to węzeł Gorzów Wielkopolski Północ do węzła Skwierzyna Zachód. Tam trzeba zwolnić do 90 km na godzinę. A za chwilę zakończą się prace na S6. To węzeł Nowogard Północ do węzła Nowogard Wschód w województwie zachodniopomorskim, gdzie były prace utrzymaniowe i zajęty był prawy pas w kierunku Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I kartka z kalendarza z miesięcznika Automobilista. Historia Continentala zaczyna się w 1871 roku w Hanowerze. Pierwszym produktem spółki Continental Gutapercha Company była gutaperka, substancja znajdująca szerokie zastosowanie w przemyśle. W Polsce pierwsze przedstawicielstwo Continentala powstało w 1911 roku w Warszawie, a importerem produktów była firma Varsovia Automobil. Pod koniec lat 20. ogumienie Continental kupić można było także w Katowicach, Poznaniu i innych miastach II Rzeczpospolitej. Po II wojnie światowej na oficjalne przedstawicielstwo firmy musieliśmy czekać aż do 1997 roku. W PRL, chcąc kupić Continentale, należało udać się do Peweksu. Skromnej ilości tych opon importowano wówczas jedynie dla instytucji państwowych.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców. Minęła 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W kraju przeważa zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotnie pada deszcz. Lokalnie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie pojawiają się burze. W czasie wyładowań prognozowana suma wody, która spadnie z nieba, to słupek od 10 do 15 mm wody. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni, cieplej na południowym wschodzie do 26 stopni, chłodniej miejscami nad morzem oraz na Suwalszczyźnie około 18-19 stopni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne deszcze. Na północy możliwe burze. Nad ranem na zachodzie deszcz rzęsisty. Ten deszcz o charakterze ciągłym, zapowiadają synoptycy. W czasie burz prognozowana suma wody, która spadnie, to od 10 do 15 mm. Temperatura minimalna od 11 stopni na północnym wschodzie, 14-15 w centrum, po 18 stopni na zachodzie. Chłodniej lokalnie w kotlinach górskich tylko 6 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Panie Emilio, po tej pieśni muszę panią o to zapytać. Lubi pani jazdę motocyklem?
1: Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ chyba tylko raz w życiu zdarzyło mi się jechać motocyklem, więc...
0: Naprawdę?
1: Ciężko też powiedzieć, czy ja to lubię, czy tego nie lubię, ale to chyba...
0: To musimy bardzo szybko naprawić. W redakcji jest wielu motocyklistów.
1: Wiem.
0: Mam nadzieję, że uda się...
1: Grzech pracować tutaj i nie jeździć motocyklem chyba, prawda?
0: Znaczy grzechem jest niezbyt mądrze podróżować motocyklem. O. Natomiast myślę, że te zaległości trzeba nadrobić, aby mogła pani mieć swoją opinię na ten temat. A teraz opinia Emilii Kleszczewskiej na temat tego, co dzieje się na naszych drogach. Opinia poparta wieloma informacjami.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i tutaj żadnych nowości nie będzie. Cały czas jesteśmy na tej autostradowej czwórce, gdzie mamy już problemy z przejazdem od prawie 4 godzin. To była bardzo poważna kolizja. Zderzyło się aż 7 samochodów. No i jeżeli chodzi o przejazd, to głównie zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia. Chociaż też, jak podają służby, ruch w kierunku Zgorzelca odbywa się dwoma pasami, ale nasi słuchacze zgłaszali, że do Zgorzelca też są utrudnienia z przejazdem. Korek zaczyna się na wysokości Kostomłotów, a kończy na wysokości Kątów Wrocławskich. No i te prace miały potrwać do godziny 20, ale jak widać, one się wydłużają. Jeżeli chodzi o objazd, no to można na przykład objechać to z autostrady A4, zjechać na Trójkę i przez Jawor przejechać do drogi krajowej numer 35, no i od Świdnicy dojechać do Wrocławia od tej południowej strony. Jeżeli chodzi o pozostałe trasy, to już naprawdę niewiele utrudnień mamy. Takie są na autostradowej jedynce, która jest remontowana. Jeżeli chcą państwo dojechać do Trójmiasta, czy na przykład jechać w kierunku Łodzi, to można autostradową jedynkę ominąć przez drogę krajową numer 91. A jeżeli chodzi o Mazowsze, to mamy cały czas niewielki korek na trasie S8 Żoliborz. To ten odcinek, który prowadzi was w kierunku Białegostoku i tam trwają prace służb. Jeżeli chodzi o inny odcinek S8, to za Wyszkowem, a przed Radzyminem mamy częściową blokadę trasy, dokładniej w miejscowości Karpin. Tam trwają także prace drogowe, no i mamy częściowo wyłączoną tą trasę. Jeżeli chodzi o przejazd, zablokowana jest właśnie na

0: wysokości miejscowości Karpin. Te utrudnienia można objechać przez Wyszków drogą krajową nr 62 i od północnej strony dojechać do Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Słuchają Państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. Przez pierwsze dwie godziny na luzie rozmawialiśmy o motoryzacji z łezką wokół, o historii, o pięknych kartach. Natomiast teraz będziemy rozmawiali o czymś, co jest

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, 21 minut po 20. Wraz z nami jest pan Marcin Grzebieluch, instruktor doskonalenia techniki jazdy ze Szkoły Bezpiecznej Jazdy Car Event. Szkoły, której filozofią jest szacunek do każdego rodzaju auta, jednak pracownikom firmy Car Event najbliższe są te pojazdy, które budzą wielkie i gorące emocje, dlatego na szkoleniach takie właśnie samochody są przedstawiane. Panie Marcinie, dobry wieczór przede wszystkim i chciałem się pana zapytać, bo pora taka, że skończyły się wakacje. Większość z nas bierze się za to, aby odwieźć, podwieźć, podrzucić, zostawić pod szkołą swoje pociechy. I teraz niech mi pan powie, jak to nabrać szacunku do takiego osobnika bądź osobniczki, który swoim wielkim autem, powiedzmy za 700 tysięcy, albo pójdę dalej, za 1 700 000, podjeżdża pod parkan szkoły, tamuje ruch, wysadza swoją pociechę i jeszcze jest na wszystkich obrażony. Czy to jest tylko brak kultury, brak wychowania, brak znajomości przepisów ruchu drogowego? Czy to jest taka filozofia życia?
1: Dobry wieczór, pan dobry.
0: Przepraszam za ten długi wstęp, ale...
1: Nie, jakby pytanie bardzo, bardzo zasadne i bardzo trafne. Co prawda tutaj chyba pytanie bardziej trochę do psychologa, bo tego typu zachowania tak naprawdę to nie są zachowania wynikające z techniki jazdy, czy też w ogóle z motoryzacji, tylko chyba raczej z podejścia do życia. I szczerze mówiąc, dużo takich sytuacji na drodze... raz konfliktowych, dwa niebezpiecznych, wynika właśnie z tego, że swoje pewne frustracje, styl bycia, czy też, no nie wiem, ego, przenosimy właśnie za kierownicę. To jest kłopot i to jest taka trochę praca już ciut poza nami, instruktorami, a bardziej psychologami chyba, żeby faktycznie zrozumieć, że bezpieczeństwo na drodze równa się zrozumienie innych i jak gdyby ratowanie sytuacji sobie wzajemnie. To wtedy faktycznie będzie bezpiecznie i przyjemnie na drogach.
0: Proszę pana, pan swój biznes prowadzi od 1994 roku, czyli już wiele, wiele, wiele lat. Pana

0: współpracownicy, państwa instruktorzy mają ogromne doświadczenie. Czytam, że szkolicie również służby specjalne, więc to musi być jakiś specjalny pakiet specjalnych umiejętności. Dlatego miło, że jest pan naszym gościem i może nam pan poradzić pewne rzeczy, ale wydaje mi się, że to, na co pan w pierwszym zdaniu swojej odpowiedzi zwrócił uwagę, frustracja. Bez względu na to, ile mamy kasy, na jakim jesteśmy stanowisku, co potrafimy w życiu zrobić, przychodzi taki moment, że ta nasza frustracja, no najprościej, nie jest wyładowana na boisku, na strzelnicy sportowej, nie jest wyładowana ze skakanką w ręku, tylko właśnie wsiadamy do naszego pojazdu, czy to jest motocykl, rower, czy samochód, i stajemy się, przepraszam, chamem.
1: No, trochę faktycznie tak jest. No to, dlatego właśnie są różne sposoby dotarcia do ludzi. Tak, na naszych szkoleniach uczymy, jak jeździć bezpiecznie, na co zwracać uwagę i jak zachowywać się pomiędzy innymi. Niemniej jednak bardzo często i patrząc na wyniki wypadkowości, zresztą nie tylko może często, ale skutecznie, działa niestety nie tylko szkolenie, ale jednocześnie ten kij i marchewka, czyli jak gdyby potencjalne kary, nieuchronność tej kary, jeżeli popełniamy jakieś wykroczenie. I zakładam, że część osób jest w stanie faktycznie przyswoić taką wiedzę i przekonanie, że okej, samochód może być niebezpieczny, muszę się zachowywać tak jak normalnie w życiu, czyli szanować innych. Natomiast są też ludzie, do których pewnie tego typu droga nie trafia i wtedy nasz rząd jak gdyby idzie w kierunku coraz mocniejszego karania i nieuchronności kary i patrząc na statystyki wypadkowości, chyba jakieś tam cele są osiągane. W związku z powyższym są różne drogi do tego, żeby cel osiągnąć, ale to, że ludzie faktycznie często przekładają, tak jak już pan wspomniał, ja wspomniałem, frustrację, czy też jakby w ogóle po prostu swoje napięcia przekładają na drogę, to jest ogólnopolski kłopot, ale chyba nie tylko ogólnopolski, po prostu ogólnoludzki.
0: Ktoś mi kiedyś tłumaczył te nasze zachowania. Proszę zwrócić uwagę, ja nie mówię zachowania złych kierowców. Nasze, bo ja też jestem kierowcą. Mnie się też zdarza zgrzeszyć za kierownicą, aczkolwiek tak jak do naszych słuchaczy staram się apelować o życzliwość, o to, żeby błyskawicznie, jeśli coś, jakiś tam diabełek gdzieś tam za naszego karku wyjrzy, to żeby go błyskawicznie usunąć. Więc też się zdarzają mi błędy i mówię, to my kierowcy grzeszymy. Nie Zieliński i Ksiński. My popełniamy te błędy. W efekcie tych błędów ktoś może stracić życie. Ta zabawa nie jest tego warta. Choć przyjemność z jazdy pojazdem mechanicznym jest kapitalna. Z Maciejem Wisławskim mówimy, że nie ma jednej z piękniejszych frajd jak właśnie motoryzacja, jak motocyklizm, jak zabawa z samochodem. Jazda, jeszcze raz jazda. Trzeba z tym walczyć, trzeba coś zrobić. No kary może pomogą. Ale oczywiście, nasza mentalność. I ktoś mi kiedyś powiedział, że łatwiej jest kupić samochód i szaleć, aniżeli mieszkanie. I może to jest to.
1: Znaczy, pewnie tak jest. Jak gdyby kluczem jest to, i jak gdyby to jest też część naszej właśnie takiej prezentacji, tutaj zaczynamy. Każdy popełnia błędy. Jesteśmy tylko ludźmi, popełniamy błędy. Ważne, żeby na własnych czy też innych błędach się uczyć. Wspomniany tutaj Maciek jak gdyby jest świetnym przykładem, bo jest to jeden z najbardziej uśmiechniętych ludzi, których znam. I on tą swoim uśmiechem, że tak powiem, zaraża i faktycznie on krzewi bezpieczeństwo takie fajne jak gdyby, takie właśnie poza techniką jazdy właśnie uśmiech i wzajemne zrozumienie. To jest cały Maciek jak gdyby i warto faktycznie się od niego uczyć, ale tak jak gdyby droga do tego, żeby było bezpieczniej, to jest zacząć od siebie. Ja popełniam błędy, zaczynam swoje błędy korygować, podchodzę do siebie trochę bardziej krytycznie niż do tej pory i gdyby każdy w ten sposób zaczął, byłoby od razu lepiej, powoli do przodu po prostu, małymi kroczkami.
0: Panie Marcinie, musimy oddać głos naszym serwisom, dlatego wracamy do rozmowy po wiadomościach i po piosence.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców. Jest 12:30, a w studiu Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I w wiadomościach zaczynamy od tego korka, który się nie kończy na autostradowej czwórce od węzła Kostomłoty do węzła Kąty Wrocławskie. Tam cały czas są dość spore utrudnienia. Jeżeli chodzi o długość tego korka, to ma on ponad 10 kilometrów. No i przypomnijmy, co tam się stało. Po godzinie 16, no właśnie w pobliżu węzła Kąty Wrocławskie na 135 kilometrze zderzyło się 7 pojazdów. Zablokowany jest cały czas lewy pas w kierunku Wrocławia. No ale ruch odbywa się tym prawym, natomiast ruch w kierunku Zgorzelca odbywa się dwoma pasami. Jeżeli chodzi o pozostałe wiadomości, to tak naprawdę mamy tylko prace drogowe, które trwają na autostradowej 1, o czym mówiliśmy już wcześniej. W Warlubie, Rulewo i Nowa Cerkiew, tam państwo zwalniają. Jeżeli chcą państwo ominąć te utrudnienia, to droga krajowa nr 91 cały czas jest dostępna i w kierunku Gdańska, także w stronę Łodzi, można właśnie 91 kontynuować trasę. Jeżeli chodzi o S8, to tam już zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja w centrum Warszawy, chociaż niewielki korek jest jeszcze na wysokości mostu generała Grota Roweckiego. No i te ewentualne przewężenia S8 są w stronę Łodzi. A jeżeli chodzi o trasy południowe, to niewielki też korek jest przed Modlniczką, to północna obwodnica Krakowa i tutaj rzeczywiście trasa w kierunku Kielc może być troszeczkę wydłużona, ten przejazd do Kielc może być wydłużony, a trasa Nowy Targ Zakopane, droga krajowa nr 47 bez zmian, w szaflarach zwalniają państwo, głównie w trasie właśnie do Zakopanego, a z tras śląskich trwają prace drogowe na autostradowej 1 w obu kierunkach, czyli do Bytomia i do Częstochowy i mamy także niewielkie przewężenie autostradowej 4 z Opola w kierunku Rudy Śląskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A nasi słuchacze są niesamowici. Już wymyślili scenariusz tego, jak pani Emilia będzie próbowała motocyklizmu. Szanowni państwo, scenariusz nawet lepszy niż do kolejnej wersji Nigdy w życiu nie ziści się, bo pani Emilia wolałaby polatać balonem. A zbliżają się Mistrzostwa Polski w lotach balonowych i kto wie, czy my tam nie będziemy.

0: PRK, Polskim Radiu Kierowców. Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Jest z nami pan Marcin Grzebieluch, instruktor doskonalenia techniki jazdy ze Szkoły Bezpiecznej Jazdy Car Event. Panie Marcinie, ja teraz już przestaję filozofować. Zwracam się do pana z prośbą, aby pan nam odpowiadał i raczył nas zacnymi uwagami. Jak pozbyć się tego złego, co w nas jest i być przyzwoitym, życzliwym dla innych kierowcą?
1: Czy jak się pozbyć tego, co w nas jest, to trudno stwierdzić tak naprawdę, bo każdy pewnie ma swoją receptę, bo to nie jest na pewno jednoznaczne, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast faktycznie musimy pamiętać o jednej bardzo istotnej rzeczy, że samochód potrafi być bardzo niebezpieczny, że to nie jest tak, że wypadki dotyczą tylko innych, a nas nie dotyczą i że za swoje czyny każdy jest odpowiedzialny. Jak słyszę na przykład o wypadku, który był w Krakowie, gdzie kierowca wypada, zabija dwie osoby, jak gdyby doprowadza do gigantycznej tragedii, a potem się tłumaczy, że droga była dziurawa, no to niestety, przykro mi, ale jest tak, że za swoje czyny ponosimy odpowiedzialność. Jak gdyby musimy być świadomi dwóch rzeczy. Pierwszej to tej, że jeżeli chcemy jeździć bezpiecznie, to sami musimy o to bezpieczeństwo zadbać i dać coś od siebie. Druga to taka, że jeżeli nie dopełnimy, jak gdyby swoich, nazwijmy to, obowiązków, to musimy ponieść za to odpowiedzialność, jak gdyby. I myślę, że tutaj jak gdyby warto się nad tym zastanowić już przed jazdą, jak gdyby. Co my chcemy swoją jazdą osiągnąć?
0: Czyli ten ktoś, ten Cerber z batem powinien stać nad nami, czyli ta świadomość, że nie ma takiej historii, że będę 17 razy miał odbierane prawo jazdy i potem będę mógł sobie wsiąść znowu do samochodu i rozlamiać.
1: Idealnie byłoby, gdyby taki Cerber nie musiał nad nami stać, no ale doświadczenia, jak gdyby badania i statystyka ogólnoeuropejska pokazuje, że te kraje, które mają jednak wyśrubowane mandaty i nieuchronność kary jest dosyć wysoka, no odpowiadają dosyć dużym bezpieczeństwem. Natomiast te kary, gdzie faktycznie, jak gdyby pewne rzeczy się te kraje, w których pewne rzeczy się rozmywały, niestety to bezpieczeństwo jest na nadkomisie niższym poziomie i chociażby statystycznie ilość wypadków śmiertelnych na 100 w takich krajach jest jednak znakomicie wyższa niż w tych krajach, które mają ten bat nad głową.
0: Jeden z profesorów, lekarz, chirurg, zadzwonił do nas i prosił o to, abyśmy apelowali. Mówicie o światłach, tu cytuję pana profesora, a proszę was, przypominajcie ludziom o tym, aby sprawdzali, czy ich pociechy, czy ich dzieciaki są dobrze zapięte w swoich fotelikach, bo operuje codziennie, każdego dnia tyle dzieci z wypadków, że mam już tego dosyć i nie mogę na to patrzeć. Co możemy zrobić, żeby z tymi dziećmi podróżować bezpiecznie?
1: No właśnie kwestia świadomości jest bardzo istotna. Musimy mieć świadomość tego, że nie jeździmy już maluchami, które przemieszczały się 40 km na godzinę i nie bardzo wtedy mogliśmy coś zrobić, bo fotelików po prostu nie było. Świat podążył do przodu, jak gdyby są rozwiązania bezpieczeństwa i musimy z nich korzystać. To nie jest tak, że dziecko, które krzyczy, że się nie zapnie w foteliku, może pozostać w tym foteliku niezapięte albo w ogóle w foteliku nie jechać, bo to jest kwestia jego bezpieczeństwa. No zastanówmy się, czy dalibyśmy dziecku na przykład pistolet do ręki, gdyby chciało po prostu go sobie wziąć, bo krzyczałoby, że chce? No pewnie nie, więc dlaczego narażamy dziecko na niebezpieczeństwo, powiedzmy, nie dopinając mu pasu?

0: bezpieczeństwa albo nie przewożąc w foteliku. Musimy stosować się do pewnych zasad, jak gdyby, i korzystać z dobrodziejstw techniki i technologii, która pozwala nam faktycznie zmniejszyć skutki wypadków. Natomiast każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zdrowie mojego dziecka jest najważniejsze, czy też najważniejsze jest to, żeby, powiedzmy, mieć święty spokój, żeby szybko ruszyć spod szkoły. No, rozwiązanie jest chyba dosyć proste.
1: Oczywiście, że tak. A jeszcze niech pan nam podpowie, jak się zachować, jeżeli odwozimy dzieci do szkoły. Pod tą szkołą jest ten, którego cytowałem na początku. Wielkie auto, wielki facet, zadowolony z siebie, król buszu, król szosy, król tego odcinka drogi pod szkołą. Staje tak, że nikt inny nie może przejechać, on jest najważniejszy. Reagować?
0: To znaczy, ja mam bardzo proste podejście, gdyby. Muszę się zastanowić, co sprawi mi większą satysfakcję. To, że się z kimś pokłócę i będzie mega zamieszanie, jak gdyby, i będę nabuzowany i zdenerwowany, czy też jednak święty spokój. No ja w życiu wolę jednak ten święty spokój, w związku z powyższym ja wolę, jak gdyby, odpuścić, nie narażać nikogo na niebezpieczeństwo, przełknąć pigułkę, ale mieć faktycznie taką satysfakcję, że okej, wszyscy zostali bezpieczni, nikt się nie kłócił i jest po prostu lepiej. Natomiast no, tutaj znowu nie ma chyba jednej recepty na każdą sytuację.
1: Poza tym zawsze można, jeżeli macie ochotę na reakcję na jakieś takie złe zachowanie, to zawsze ta reakcja może być przeprowadzona w sposób super fair play, super elegancki, taki, że ta nasza eleganckość może pójść w pięty.
0: Oczywiście, że tak, jak gdyby. Myślę, że ludzie inteligentni mają sposoby na to, żeby powiedzieć komuś, żeby uciekał prędko w taki sposób, aby poczuł ekscytację przed czekającą go podróżą, więc naprawdę da się to zrobić.
1: Z racji tej, że ma pan do czynienia z ludźmi, którzy są ze służb specjalnych, uczy ich pan techniki jazdy i doskonalenia jazdy, to muszę zadać to pytanie. Mamy coraz więcej w internecie jest takich filmików, że taki domniemany szeryf wyskakuje z auta, które nas wyprzedziło i chce wymierzyć sobie sprawiedliwość. Jak się zachować w takiej sytuacji? No, tu już uśmiech nie wystarczy, rozbrajający, że przepraszam, zgrzeszyłem, czy odpuść kolego.
0: Nie, panie, gdyby dla mnie, z mojego punktu widzenia, każda eskalacja agresji na drodze i odpowiadanie agresji na agresję jest błędem, bo eskalacja jak gdyby prowadzi potem do kompletnie przykrych sytuacji. Natomiast na to pytanie także nie ma jednoznacznej odpowiedzi. No, jeżeli ktoś do nas wysiada, to ja wolę dla świętego spokoju powiedzieć okej, dobra, przepraszam, nawet jeżeli nie czuję się winny, niż eskalować jak gdyby tutaj jakieś zachowania, bo zawsze potem udowadnianie sobie, że ktoś jest szybszy, że ktoś szybciej pojedzie, że ktoś kogoś wyprzedzi, zajedzie drogę, przyhamuje. To są sytuacje, które potencjalnie jak gdyby mogą zagrozić bezpieczeństwu naszemu, naszych bliskich i wszystkich wkoło, więc ja spuść ciśnienie, włącz myślenie, to jest jak gdyby taka generalna zasada, myślę, na drogach.
1: Spuść ciśnienie, włącz myślenie. I to jest też eleganckie rozwiązanie tego problemu.
0: Tak też myślę.
1: Czy pana zdaniem wrzesień to jest jeden z najniebezpieczniejszych miesięcy na naszych drogach?
0: No statystycznie chyba nie, chyba kolejne miesiące, w sensie październik, później będzie troszeczkę bardziej, tak, listopad, to są miesiące statystycznie gdyby chyba bardziej niebezpieczne. Niemniej jednak musimy zwracać uwagę szczególnie na to, że już jednak zmrok zapada wcześniej, deszcz zaczyna padać, warunki zaczynają już odbiegać, przyczepność odbiegać od czegoś, do czego byliśmy przyzwyczajeni, więc czujność już powinna nam się włączać jak gdyby. Przede wszystkim to, jeżeli z punktu widzenia techniki jazdy, bo mówimy tutaj dużo o takiej taktyce jak gdyby i zdrowym rozsądku, nawet z punktu widzenia techniki jazdy w tej chwili powiem jedną rzecz. Jeśli chcemy jeździć bezpiecznie, zachowajmy większe odległości między samochodami. 3 sekundy odległości to są odległości, które pozwalają nam na reakcję w każdej sytuacji. Nawet jeżeli przyczepność nas trochę zaskoczy, jeżeli ktoś nas zaskoczy, dajmy sobie możliwość zareagowania. Więc odsuńmy się od innych samochodów i wszystkim będzie nam trochę bezpieczniej.
1: Panie Marcinie, bardzo dziękuję za korepetycję.
0: Ja pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Marcin Grzebieluch, instruktor doskonalenia techniki jazdy ze Szkoły Bezpiecznej Jazdy Car Event.

0: W Radiu Kierowców pora na kolejny serwis drogowy. Jest 10 minut przed 21, a w studiu jest Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nic nowego nam się w komunikatach nie pojawiło, ale to akurat dobrze. Cały czas jeszcze jest informacja o utrudnieniach na autostradzie A4. To województwo dolnośląskie na wysokości węzła Kąty Wrocławskie, gdzie cały czas pracują służby. Po poważnej kolizji, bo zderzyło się 7 samochodów po godzinie 16. No i no właśnie od 16.30 tak naprawdę zajęty jest lewy pas w kierunku Wrocławia i do Zgorzelca też mamy zajęty pas, chociaż tam można jechać dwoma pasami, jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje na S8 i na S3, to trwają prace nocne. S3 to województwo lubuskie, węzeł Gorzów Wielkopolski Północ do węzła Skwierzyna Zachód i tam do godziny 3 trzeba zwolnić do 90 km na godzinę. S8 to województwo mazowieckie, 492 km w kierunku Warszawy. Prace do 6 będą trwały, a to dokładniej remont nawierzchni. Zajęta jest lewa część jezdni. Jeżeli chodzi o prace, które zaczną się już jutro od 6, to S52 Bielsko-Biała i tam ograniczenie to również 90 km na godzinę. Lokalnie wyłączony będzie pas awaryjny lub prawy, ale także lewy, jeżeli chodzi o dojazd do Bielska-Białej. I to nie wszystko. Jeszcze przypominamy, że wydłużony jest przejazd na granicy polsko-białoruskiej i szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy w Terespolu to 4 godziny. Cały czas czekamy na Wasze wiadomości. 22 513 11 11 to numer w każdej drogowej sprawie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to apel do naszych zmotoryzowanych słuchaczy, do wszystkich przyjaciół motoryzacyjnych PRK, Polskiego Radia Kierowców. Jedziemy z prędkością bezpieczną. Warunki atmosferyczne są takie słabe, a więc pamiętajmy, lato się kończy, światła dzienne nie muszą być podstawą naszego oświetlenia. Jeździmy z włączonymi światłami mijania. Zachowujemy bezpieczny odstęp od poprzedzającego nas pojazdu. Sprawdzamy, jak zapięte są nasze pociechy. Czy czasami bawiąc się nie rozpięły swej uprzęży w foteliku dziecięcym. I jesteśmy uśmiechnięci i życzliwi wobec innych uczestników ruchu drogowego.

rano i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: też.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców, zbliża się 21.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W kraju przeważa zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotnie pada deszcz, lokalnie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie pojawiają się burze. Także temperatura maksymalna na przeważającym obszarze to 20-23 stopnie, cieplej na wschodzie 26, chłodniej nad morzem i na Suwalszczyźnie 18-19 stopni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, miejscami również mogą pojawić się przelotne deszcze. Na północy możliwe burze, nad ranem na zachodzie deszcz rzęsisty o ciągłym charakterze. W czasie burz prognozowana suma wody to od 10 do 15 mm słupka wody. Temperatura minimalna od 11 stopni na północnym wschodzie, 14-15 w centrum, po 18 na zachodzie. W dzień, a więc jutro, zachmurzenie duże, w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. Przelotne oraz ciągłe deszcze, na północy miejscami burze. Może napadać od 10 do 15 mm wody na Pomorzu oraz Pomorzu Zachodnim, nawet 25 mm słupka wody. Bez deszczu jedynie na krańcach południowych Polski. Temperatura maksymalna jutro od 18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, 22 w centrum, do 26 na południu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Bo do tanga trzeba dwojga. No i jest nas dwoje, Emilia Kleszczewska i moja skromna osoba. Ja będę słuchał, a Emilia prezentuje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na tango to w końcu taniec. Ja mogę chyba ogłosić taniec radości, bo już przejezdny jest odcinek z Legnicy do Wrocławia, czyli autostradowa czwórka po wielu, wielu godzinach. Tam zablokowany był odcinek od węzła Kostomłoty do węzła Kąty Wrocławskie po kolizji 7 samochodów. Zablokowany właśnie był lewy pas w kierunku Wrocławia, a ruch w kierunku Zgorzelca odbywał się dwoma pasami. Tam już widać, że bez problemów jedziecie zarówno do Wrocławia, jak i dalej do Opola, do Katowic, do Krakowa, także życzymy szerokości na autostradzie A4. A jeżeli chodzi o pozostałe miejsca, gdzie jeszcze nam się te główne trasy mogą korkować, no to bez większych zmian autostradowa jedynka Warlubie, Rulewo i Nowa Cerkiew, tam trwają prace drogowe, zresztą nie od dzisiaj, to z pewnością też wiecie. Jeżeli chcecie ominąć te spowolnienia, to w Nowych Mardzach można zjechać na drogę krajową numer 91 i w Pelplinie wrócić na trasę w kierunku Trójmiasta. Jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, to częściowa blokada trasy jest na S8 w miejscowości Karpin i to oczywiście można ominąć, na przykład w Wyszkowie zjechać na drogę krajową numer 62 i do Warszawy wjechać od strony Legionowa i Łomianek. Jeżeli chodzi o trasy w województwie warmińsko-mazurskim, to S61 właśnie nam się, może nie to, że korkuje, ale tam mamy niewielkie przewężenia, jeżeli wyjeżdżacie z Ełku i kierujecie się w stronę Warszawy. I jeszcze trasa S1, Żywiec, Węgierska Górka, to S1. I akurat utrudnienia mamy w obu kierunkach, chociaż większy korek ustawia się akurat w trasie do Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W PRK, w Radiu Kierowców, w każdej godzinie przynajmniej 3 serwisy drogowe i przynajmniej jeden raz prezentujemy Państwu prognozę pogody, a na te dobre informacje, które zaprezentowała Emilia, myślę, że najlepsza byłaby Czacza.

0: Państwo jeszcze o tym nie wiedzą, ale my jesteśmy po to, aby informować. Odbył się 4. Pomorski Bieg Strażaków w Gdańsku, ale nietypowy bieg. Na 34. piętro budynku Olivia Star w Gdańsku w pełnym umundurowaniu wspinało się dziś ponad 180 strażaków. Uczestnicy 4. Pomorskiego Biegu Strażaków po schodach mieli ich do pokonania 768. Uczestnicy startowali w dwuosobowych drużynach, aby jak najwierniej odwzorować warunki prawdziwej akcji ratunkowej. Każdy strażak musiał pokonać trasę na 34. piętro w pełnym wyposażeniu bojowym. Na obowiązkowy ekwipunek składały się kompletne umundurowanie specjalne, certyfikowane buty i hełm strażacki do działań ratowniczo-gaśniczych, rękawice ochronne oraz sprzęt ochrony układu oddechowego. Jak mówili strażacy, było to wyzwanie zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
1: To jednak trzeba w głowie sobie poukładać, żeby się nie poddać. Wysiłek jest bardzo duży. Kto nie miał okazji chodzić w aparacie układu oddechowym i w pełnym mundurowaniu, no to jednak trzeba mieć tą psychikę twardą, nie? Bo w pewnym momencie organizm się poddaje, więc w głowie trzeba mieć coś mocnego, żeby się nie poddać.
2: Podobał mi się ten bieg. Wydaje mi się, że głowa też jest bardzo ważna przy tym biegu, żeby jeszcze ten piętro wejść. Ja i jeszcze kolejny, ale przygotowanie fizyczne też jest ważne.
3: Był to wysiłek niesamowity, ale było okej. Okay. Głowa zagrała główną rolę i po prostu wmawiałyśmy sobie cały czas, że damy radę i to nas po prostu pchnęło do przodu.
0: Głowa najważniejsza. Wierzę, że zwrócili Państwo na to uwagę. Bieg był połączony z oddaniem hołdu strażakom, którzy zginęli podczas akcji ratowniczej w World Trade Center 11 września 2001 roku. Ubiegłoroczny pomorski bieg strażaków po schodach wygrała drużyna z Komendy Powiatowej w Wejherowie. Uzyskany przez nich czas to 6 minut i 4 sekundy. W tym roku nic się nie zmieniło. W klasyfikacji generalnej bezkonkurencyjny okazał się duet z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Wejherowo, Józef Hiller i Damian Wicki.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, jest 11:30. Jest ze mną Emilia Kleszczewska i kolejne informacje z dróg. Spijajcie państwo te informacje z ust naszej Emilii, bo to przedostatni dziś serwis.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: No i trochę tutaj przekierujemy się z Dolnego Śląska do województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. S5, informacja tak naprawdę sprzed kilku minut. Węzeł Żnin Północ do węzła Pałuki. Tam na 101 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery. Droga jest zablokowana w kierunku Gdańska. Samochody są kierowane przez bramę awaryjną na drogę serwisową do węzła Pałuki. Te utrudnienia będą jeszcze do godziny 23. I to właśnie nie wszystko, jeżeli chodzi o północną część naszego kraju, bo też zaglądamy do samego Gdańska. No i mamy zdarzenie drogowe, jeszcze nie wiemy dokładnie jakie. Czekamy na informacje od służb albo od państwa. 22 513 11 11 numer znacie. I właśnie to na wysokości węzła Gdańsk-Port jest przewężenie w trasie do Pruszcza Gdańskiego, czy dalej w kierunku Łodzi-Warszawy. Jeżeli chodzi natomiast o autostradową czwórkę, to już nie ma tych utrudnień między węzłem Kostomłoty i kąty wrocławskie, chociaż jeszcze cały czas w naszych informacjach widnieje wiadomość o tym, co się wydarzyło na A4 na wysokości węzła kąty wrocławskie. Tam jeszcze pracują służby, a przypomnijmy, po godzinie 16 zderzyło się 7 pojazdów. Cały czas zablokowany był lewy pas w kierunku Wrocławia i ruch w kierunku Zgorzelca odbywał się dwoma pasami. Tak jak mówiłam, tutaj już tych utrudnień nie ma. Widzimy, że już kierowcy jadą w kierunku Wrocławia i Opola, czy dalej w stronę Krakowa. A jeżeli chodzi o utrudnienia jeszcze właśnie na południowych trasach, to S1 jest zakorkowana, ale w niewielkim stopniu, jeżeli jedziecie w kierunku Żywca, czy dalej do Katowic. No i też trasa Nowy Targ Zakopane. Widzimy, że tutaj już nie ma większych utrudnień. Droga krajowa numer 47. Jeszcze 20 minut temu dość sporo samochodów ustawiało się w miejscowości Szaflary. To trasa do Zakopanego. A jak wygląda sytuacja w Zakopanem? No jest jeszcze niewielki korek. Droga wojewódzka numer 958 jest przewężona. To ulica Nowotarska. No i właśnie te przewężenia mamy do Ronda Solidarności.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: PRK. Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy z państwem do 22.00.

Funkcjonariusze polskiej policji zatrzymali kierującą samochodem, która poruszała się w terenie zabudowanym z prędkością 172 km na godzinę. Kobieta tłumaczyła, że zapomniała z domu telefonu. Kierująca została ukarana mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych, a na jej konto trafiło 15 punktów karnych. Policjanci zatrzymali także i prawo jazdy na 3 miesiące. Okazało się, że sprawczyni, która siedziała za kierownicą, sprawczyni tego drogowego przestępstwa, miała 43 lata. 43 lata, młoda pani. A proszę sobie wyobrazić, że seniorzy na zachodzie Europy mogą stracić dostęp do autostrad i limit kilometrów. Włosi mają taki oto pomysł. Chcą zmienić przepisy dotyczące praw jazdy dla seniorów. Przygotowali propozycję nowych regulacji, które okazują się wyjątkowo surowe. Nowości mają być 3 i raczej żadna z nich nie spodoba się osobom starszym, które posiadają aktywne prawo jazdy. Nie wiem, skąd to założenie, bo rozsądna i myśląca osoba w podeszłym wieku doskonale zdaje sobie sprawę, że nie może być sprawcą wykroczeń czy przestępstw, a badania mogą wyeliminować ją z tego zagrożenia. Seniorzy za kierownicą mają szereg problemów. Nie są w stanie tak szybko analizować sytuacji drogowej, mają ograniczony ogląd drogowy, a do tego problemy na przykład z refleksem. Jeżeli podłączyć te kwestie z dużym natężeniem ruchu drogowego, otrzymujemy gotowy scenariusz na potencjalne powstanie zagrożeń. Zagrożeń, które trzeba mimo wszystko minimalizować. Różne kraje mają różne pomysły na ograniczenia drogowe dla seniorów. Jednym z pionierów w Europie w tej kwestii są jednak Włosi. W ich systemie prawnym na początek pojawia się obowiązek szerokiej kontroli osób starszych w sprawie jazdy. Przepisy w Italii przewidują obowiązkowe odnawianie uprawnień do kierowania pojazdami co 5 lat od momentu ukończenia 50 roku życia, 3 lata od momentu ukończenia 70 roku życia, 2 lata od momentu ukończenia 80 roku życia. Oznacza to de facto, że trzeba zaliczyć badania lekarskie. Co 5, 3 czy co 2 lata nie trzeba ponownie zdawać egzaminów państwowych. Orzeczenie dopuszczające do kierowania tak naprawdę zamyka się w tym przypadku całą sprawę. Restrykcyjne terminy badań lekarskich są jakby oczywiste i uzasadnione. Na tym jednak włoskie pomysły się nie kończą. Legislatorzy w tym kraju chcą wprowadzić kolejne zmiany, które tym razem miałyby dotknąć kierowców w wieku co najmniej 85 lat. Osoby w takim wieku miałyby przestrzegać 3 dodatkowych ograniczeń. Mowa o zakazie jazdy po autostradach dla osób starszych niż 85 lat, zakazie poruszania się dalej niż 100 km od swojego domu lub zwykłego miejsca zamieszkania i przestrzeganiu zerowego limitu alkoholi we krwi. I proszę sobie wyobrazić, że propozycje dla seniorów za kierownicą surowe na tyle, że włoskie Ministerstwo Infrastruktury i Transportu postanowiło je odrzucić. Ach, ma ta Unia Europejska problem ze staruszkami za kierownicą. Ciekawe, jak sobie z nim poradzi.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest 10 minut przed 22. Zapraszam Państwa na ostatnie dziś spotkanie z Emilią Kleszczewską.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i cały czas jest tutaj, pojawiają się informacje w naszej aplikacji. Korek na wyjeździe z Gdańska, potrącony łoś. Tak właśnie brzmi ta wiadomość. I jeżeli chodzi o to, gdzie ta trasa się korkuje w Gdańsku, podejrzewamy, że to jest droga krajowa numer 89, bo tam widzimy, że właśnie wyjeżdżając z Gdańska kierowcy muszą zwolnić. Chodzi o odcinek przed węzłem Gdańsk-Port, który prowadzi was dalej w trasie na przykład do Grudziądza czy do Łodzi. Jeżeli chodzi o północną część naszego kraju, to jeszcze nie wszystkie informacje. S5 korkuje się w miejscowości Sobiejuchy. To 101 kilometr, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska i te utrudnienia będą jeszcze do godziny 22:30. Przypominamy, że dzisiaj przez wiele godzin mieliśmy naprawdę poważne utrudnienia na autostradowej czwórce od węzła Kostomłoty do węzła Kąty Wrocławskie. Tam na 135 kilometrze zderzyło się aż 7 samochodów. Zablokowany był lewy pas w kierunku Wrocławia. Ruch odbywał się pasem prawym, natomiast ruch w kierunku Zgorzelca odbywał się dwoma pasami. Jeżeli chodzi o przejazd, to w tym momencie trasa właśnie z Wrocławia do Katowic wygląda już bardzo dobrze, także z Legnicy do Wrocławia, czyli autostradowa czwórka, jest już czysta, jest przejezdna. Jeżeli chodzi natomiast o pracę służb, no to jeszcze tam trwa ustalanie szczegółów i czekamy na informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, kiedy te prace się zakończą. Jeszcze powtarzamy, że na S3 trwają dzisiaj w nocy prace drogowe. To węzeł Gorzów Wielkopolski Północ do węzła Skwierzyna Zachód w województwie lubuskim. Do trzeciej trzeba tam zwolnić do 90 km na godzinę. Zajęty jest prawy pas w kierunku Zielonej Góry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak zawsze o tej porze gratulacje dla tych wszystkich, którzy z nami bezpiecznie dojechali do bazy. Tym, którzy wciąż w drodze, trzymamy za Państwa kciuki. Jak zawsze proponujemy ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną. I oczywiście już po zajechaniu, po zaparkowaniu proponuję sprawdzić, czy jutro wyruszymy w kolejną trasę z aktualnymi badaniami technicznymi naszego pojazdu i aktualnym, wciąż obowiązującym ubezpieczeniem komunikacyjnym.

0: na sto.
1: Jeden raz na sto?
0: Jeden raz na sto!
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

tu ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje pałac kultury wystający zza parapetu i butelka porzeczkowego wina.

kuchennymi zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem, mieszkańcem

0: twarzy, drugiej pary oczu wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery z mlekiem. I to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.